świeci jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

0: sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa.
1: SK 106,6.

0: Nie jest za rogiem. Jedyną siemce to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
3: To jest Rad SK.

0: Macie tylko między sobą.
1: Jasne. Działaliśmy bardzo prężnie w tym roku. Udało nam się zorganizować 2 duże finały zdrowia pod kontrolą. Oprócz tego odwiedzaliśmy szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej. Byliśmy również na festynie na Szmaragdowym Wzgórzu ostatnio. Generalnie myślę, że było nas widać i słychać z naszymi różnymi akcjami profilaktycznymi i staraliśmy się jak najbardziej dotrzeć do mieszkańców. Mogę powiedzieć, że udało nam się skutecznie dotrzeć do studentów, zwłaszcza obecnego już 2. roku, czyli tych, którzy zaczynali w tym roku akademickim, i wiele z nich dołączyło do nas, zaangażowało się w nasze działania i to jest zawsze bardzo budujące, kiedy widzimy, jak my studencko się starzejemy, ale widać ogromny potencjał w nowych studentach, studentkach, którzy dołączają i którzy chcą troszkę nas zastąpić, troszkę jeszcze nas wspomóc w tych działaniach.
0: Mm-hmm. Ja pamiętam, jak IFMSA Poland jeszcze raczkowało. Ty tak naprawdę to już kilka lat jesteś w stowarzyszeniu, prawda?
1: Tak, ja teraz kończę swój 4. rok działalności.
0: Czyli jak zaczęłaś studia, to zaczęłaś od razu działać.
1: Tak, od początku.
0: Mhm. I jak to można porównać na przestrzeni lat, jak się zmienia to stowarzyszenie?
1: Myślę, że nabieramy doświadczenia. Udało nam się otworzyć wiele drzwi i po prostu pokazać, że to, co robimy, jest wartościowe, że jest fajne zarówno dla mieszkańców, jak i dla studentów, że idzie za tym ogromna chęć pomocy, ale też taka merytoryczna wiedza, takie dobre nastawienie. I teraz naprawdę mamy już taką całkiem sporą bazę kontaktów, czy to chodzi o placówki dydaktyczne, czy o galerie, czy o różne inne instytucje, które widzą, że to, co robimy, jest przydatne dla mieszkańców i chcą nas wspierać w naszych akcjach. Więc dzięki temu możemy organizować coraz więcej akcji. Mamy też coraz więcej swoich sprzętów i przyrządów do badań, do lekcji. Także widać, że cały czas się rozwijamy i z roku na rok coraz więcej młodszych studentów do nas dołącza, więc również coraz więcej akcji tak sumarycznie może się odbywać.
0: Mm-hmm. Dobrze, to zanim zaczniemy o tym, co do mieszkańców, to powiedz, jak działacie w swoim środowisku, co wam daje przynależność do stowarzyszenia?
1: Przede wszystkim, można to tak rozpatrywać z 2 stron, bo jeżeli mówimy o takich korzyściach, że tak powiem, bardziej wymiernych, no to wszystko, co robimy w ramach działalności stowarzyszenia, jest wynagradzane w punktach. To są takie nasze punkty przyznawane według taryfikatora i później te punkty można wymienić na zagraniczne praktyki wakacyjne, czyli te, które odbywamy po każdym roku studiów. Nie musimy ich robić, czy to tu w Zielonej Górze w Szpitalu Uniwersyteckim, czy gdzieś w szpitalach przy naszych takich pierwotnych miejscach zamieszkania, tylko można na taką praktykę wyjechać sobie do Brazylii, Hiszpanii, czy nawet do Japonii. I to jest taki wymierny, zdecydowany plus tego, żeby zaangażować się w nasze działania, ale nie tylko. I bardzo fajnie się to obserwuje, jak właśnie ktoś zaczyna z taką myślą, że sobie będzie chodził na akcję, zbierał punkty i poleci gdzieś tam do Finlandii, Korei, czy gdzie mu się marzy. A w trakcie tego zbierania punktów widać, jak sam udział w tych akcjach i samo właśnie uczestniczenie w tym wszystkim, poszerzanie swojej wiedzy, przekazywanie tej wiedzy, wykonywanie badań, robienie takich, no to jest tak naprawdę robienie wolontariatu w takim codziennym wydaniu, a widać, ile radości to sprawia i jak bardzo te priorytety się zmieniają i te punkty już później schodzą na dalszy plan.

0: tylko jako całe Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny jest największym tego typu stowarzyszeniem i zrzesza ponad 1 300 000 studentów na całym świecie.
1: Mhm. Spotykacie się jakoś polsko-centralnie?
0: Tak, 2 razy w roku organizowane są zgromadzenia delegatów. To są takie wydarzenia, podczas których wprowadzamy zmiany w regulaminach, wybieramy osoby, które będą pełnić funkcję ogólnopolską w przyszłym roku akademickim. I tak jak wspomniałam, są 2 takie wydarzenia i oprócz tego każdy program stały, czyli czy zdrowie publiczne, czy zdrowie reprodukcyjne, edukacja medyczna ma jeszcze swoje 2 takie szkoleniowe spotkania. No czyli sumarycznie tych spotkań jest trochę. Dla takiej osoby, że tak powiem, zaangażowanej w jeden obszar działalności, no to są z reguły 4 wyjazdy na rok akademicki.
1: A to nie jest jakoś dużo.
0: I tak, i nie. Te wyjazdy są 3-dniowe, czyli trwają od piątku do niedzieli. Z reguły są tak na początku każdego semestru, to znaczy ten taki okres październik, listopad i później marzec, kwiecień, więc jest to fajnie rozbite, bo raczej nie planujemy takich rzeczy gdzieś w połowie sesji, tylko wtedy, kiedy jeszcze jest czas, żeby się zająć czymś innym niż tylko nauka.
1: No właśnie, bo to też czas, jednak studia medyczne wymagają, żeby dysponować tym czasem i go poświęcać. Powiedz proszę, jeżeli chodzi o zbieranie tych punktów i wyjazdy, tutaj wymieniłaś Brazylia, Hiszpania, Japonia, to takie bardzo kierunki, powiedziałabym, odległe, nieco abstrakcyjne dla tak zwanego zwykłego Kowalskiego.
0: Tak, chociaż i tak ja jestem zawsze pełna podziwu dla osób, które decydują się na jeszcze bardziej, tak jak powiedziałaś, abstrakcyjne kierunki. Dla mnie to są na przykład kraje takie jak Oman, Ekwador, Jordania i nie wiem, Macedonia. To są takie, które pierwsze przychodzą mi na myśl, a wiem, że są bardzo, powiedziałabym, chwytliwe wśród studentów, dlatego że stosunkowo niedużo punktów potrzeba, żeby do takiego kraju się udać. Też wiadomo, że ten system ochrony zdrowia jest tam zupełnie inny niż taki, z którym my spotykamy się na co dzień i myślę, że to tak przyciąga uwagę i wiele osób chce się przekonać trochę na własnej skórze, jak to wygląda i nie od strony pacjenta. I tam też wiem, że tak zwane social programy są bardzo rozbudowane, czyli to, kiedy studenci tamtych państw organizują różne wyjazdy, wycieczki, pokazują, jak sobie żyją na co dzień tam po godzinach zajęć i po godzinach pracy w szpitalu, pracy w cudzysłowie oczywiście. I to wiem, że bardzo fajnie jest to rozbudowane w tych państwach, więc studenci z reguły wracają bardzo zadowoleni z takich praktyk.
1: Mhm. Jeżeli chodzi o takie wyjazdy, ty planujesz jakąś taką eskapadę?
0: Ja chciałabym po 5 roku, czyli za rok, udać się na taką wymianę i niezmiennie od 1 roku marzy mi się Japonia. Ja z takim celem dołączyłam do stowarzyszenia. Później, no tak jak wspomniałam, trochę gdzieś zeszło to na dalszy plan i dopiero teraz jakoś tak reaktywowałam to wspomnienie i ten zamiar, więc zobaczymy, czy się uda.
1: Mhm. A znasz kogoś, kto był na takich praktykach gdzieś daleko?
0: Mam koleżankę, która w tamtym roku była w Macedonii, w tym roku aktualnie jest w Jordanii. Mam kolegę, który był w Japonii. Mam innego kolegę, który był w Brazylii i gdzieś jeszcze, ale nie pamiętam. Generalnie myślę, że na każdej uczelni znajdzie się po kilkanaście osób, którym udało się wybrać na taką zagranicę.

0: za rączkę być oprowadzonym na początku swojej studenckiej przygody. Także staramy się wyjść temu naprzeciw. Wiem, że kiedy ja zajmowałam się peer supportem, to właśnie wprowadziliśmy grę miejską, czyli takie zwiedzanie Zielonej Góry pod kątem miejsc, gdzie mamy zajęcia, pod kątem tego, gdzie można fajnie spędzić czas. Później zostało to rozbudowane i teraz organizowana jest właśnie też pierwsza lekcja anatomii, histologii, biochemii, czyli tak w kontrolowanych warunkach można przekonać się, jak te zajęcia będą wyglądać już w najbliższych dniach tak naprawdę, bo to zawsze jest organizowane na początku października, czyli wtedy, kiedy już znaczna większość tych nowych studentów sprowadzi się do Zielonej Góry, i próbuje jakoś odnaleźć w tej nowej rzeczywistości.
1: Mm-hmm. A czy do IFMSA Poland można dołączać cały rok?
0: Tak, można dołączać cały rok. Warto też wspomnieć o tym, że w niektórych akcjach można brać udział nawet nie będąc zapisanym członkiem. To się troszkę skomplikowało, kiedy w grę weszła ustawa o ochronie dzieci, tak zwana ustawa Kamilka, bo wcześniej we wszystkich naszych akcjach można było brać udział nie będąc członkiem, bo tak naprawdę samo członkostwo gwarantuje to, że te punkty, które my sobie zdobywamy, są przypisane do naszego konta, do naszego nazwiska. I były osoby, którym nie zależało na tych punktach, które po prostu czuły się dobrze w jakimś temacie czy w jakiejś dziedzinie i chciały od czasu do czasu się w coś zaangażować, i mogły to zrobić, że tak powiem, bez problemu. Natomiast teraz ze względów absolutnie niezależnych od nas, każda akcja, gdzie chociaż może pojawić się dziecko, musi być objęta tym dodatkowym nadzorem, czyli każdy musi nie dość, że być zapisanym członkiem, my też musimy zbierać te zaświadczenia o niekaralności, ponieważ większość naszych akcji jednak z dziećmi ma styczność, więc...
1: Plus jest taki, że jak raz się załatwi to zaświadczenie, to ono przez jakiś czas jest ważne, prawda?
0: Tak.
1: Dobra, a jeżeli chodzi już o takie akcje, gdzie właśnie studentów medycyny zrzeszonych w stowarzyszeniu IFMSA Poland możemy my, mieszkańcy regionu, spotkać i porozmawiać z nimi na tematy właśnie bardzo szeroko pojęte medyczne, to tutaj sztandarowe jest zdrowie pod kontrolą. Myślę, że już warto zaznaczyć, że ostatnio bardzo fajne badania były, prawda?
0: Tak, udało nam się zorganizować nowe współprace. Z takich nowych badań prowadziliśmy pomiary hemoglobiny we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i wsparła nas też pani dermatolog, kontrolowała znamiona.

0: finał to już jest finał, ale samą tą akcję już poprzedza wiele miesięcy tak naprawdę pracy i przygotowań, prawda?
1: Zdecydowanie. To jest zwłaszcza dla osób, które zajmują się koordynacją, czyli wszystkim od kontaktu z galerią, przez kontakty z lekarzami, przez różne kontakty z jeszcze innymi zewnętrznymi partnerami. To jest takie dobre 3 miesiące przed finałem, wtedy się z reguły zaczyna, czyli to tak przypada na koniec września, kiedy zaczynamy szykować jesienny finał i na luty, kiedy zaczynamy szykować finał wiosenny.
0: Czyli tak naprawdę chwila przerwy i już pracujecie nad kolejnym.
1: Tak, czyli naprawdę pół roku w roku to jest szykowanie zdrowia pod kontrolą.
0: Zdrowie pod kontrolą przez wiele lat to też zmienia się w takim kontekście, że kiedyś robiliście cały tydzień zdrowia, prawda? I tutaj też co roku akurat ten temat się zmienia, bo nie zawsze tak jest.
1: Nie zawsze. To zależy w głównej mierze od takich naszych mocy przerobowych, od ilości studentów, którzy się angażują, od tego, tak jak wspomniałam, jak to wypada czasowo, bo jeżeli akurat tak się złoży, że na przykład tydzień wypada zaraz po majówce, no to ciężko jest nam czasami zorganizować studentów, którzy mogliby się gdzieś pojawić, ale zawsze staramy się tak z całego tego tygodnia przed chociaż jedną, dwie akcje zorganizować w czasie tego tygodnia. W tym roku zorganizowany został Szpital Pluszowego Misia i badania i takie prelekcje dotyczące cukrzycy Sugar Proof i warto wspomnieć, bo odbyło się to w Kostrzynie. Przepraszam, w Gorzowie.
0: Tutaj jeszcze warto dodać, że tak naprawdę sam ten proces przygotowania wymaga nie tylko, to już nie wymaga wiedzy medycznej, co po prostu organizacyjnej, to trochę umiejętności menadżerskie, prawda? Wszystko w jednym.
1: Tak, wszystko w jednym, wszystkiego po trochu. To jest bardzo takie szeroko rozwijające, bo to już właśnie nie tylko kwestia tego, czy my umiemy ten cukier zmierzyć i zinterpretować wynik, ale też kwestia tego, żeby pozyskać glukometr, pasek i miejsce na to, żeby takie badanie przeprowadzić. Także tutaj do tego oczywiście dochodzi też kwestia odpowiedniego rozreklamowania całej akcji, więc i autoprezentacja, i zarządzanie czasem, zespołem, i sobą, i kryzysem, naprawdę sporo można się nauczyć. Myślę, że z takich, jeżeli mówimy o takich, że tak powiem, na co dzień przydatnych umiejętnościach, to nic mnie tyle na tych studiach nie nauczyło, co właśnie organizacja zdrowia pod kontrolą.
0: Mm-hmm. No to zachęcamy studentów, żeby włączali się w organizację zdrowia pod kontrolą. A jeszcze chciałam zapytać, wspomniałaś o cukrzycy Sugar Proof, tak? Dlaczego ten temat?
1: Ten temat dlatego, że tak naprawdę z dwóch powodów. Pierwszy oczywiście jest taki, że cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną. Coraz więcej osób ma tę cukrzycę diagnozowaną, a przewidywania są takie, że tych osób będzie jeszcze więcej, gdzie tak naprawdę do pewnego stopnia sami jesteśmy w stanie sobie pomóc. To jest taki merytoryczny powód, a taki bardziej techniczno-prozaiczny jest taki, że jest to taka ulubiona akcja mojej tegorocznej asystentki, która bardzo chciała ją zorganizować i z dużym sukcesem udało jej się tę akcję przeprowadzić.
0: Mhm. Kolejne akcje takie społeczne, no to już wspomniany przez nas Szpital Pluszowego Misia. Tutaj temat rozkręca się, zgłaszają się placówki?
1: Zgłaszają się. W każdym roku co najmniej jedna nowa placówka dołącza do tego naszego stałego zestawu, z którym współpracujemy, więc to też jest tak, że zawsze, kiedy ktoś chce zorganizować taki Szpital Pluszowego Misia, z reguły w pierwszej kolejności udaje się do tego swojego przedszkola, do którego sam chodził, i dzięki temu, jeżeli mówimy tutaj o wolontariuszach z Zielonej Góry, to ta baza tak naturalnie się rozszerza, bo każdy chciałby swoją ukochaną panią z przedszkola odwiedzić trochę w innej roli i pokazać, tak kolokwialnie mówiąc, co z niego wyrosło.
0: Przypomnijmy, na czym akcja polega.
1: Akcja polega na tym, że studenci przyodziani w białe fartuchy i stetoskopy, niezależnie od tego, na którym są roku, odwiedzają dzieciaki w przedszkolu razem z pluszowymi misiami.

0: maseczkami, bandażami, plasterkami i całym sprzętem diagnostyczno leczniczym i wspólnie z dziećmi leczymy misie. Ma to na celu głównie to, żeby oswoić dzieci z systemem ochrony zdrowia, żeby pokazać im, że badania są ważne, dlaczego my te badania robimy, jak te badania wyglądają. Więc robimy to w takiej formie nauki przez zabawę, dzięki czemu dzieci czują się zaangażowane, nie czują też takiego stresu i co jest fajne, to to, że dzieci same wymyślają choroby, więc ten arsenał naszych zmagań jest zależny od grupy dzieci. W niektórych grupach to są przeziębienia, bóle ucha, a w niektórych to są naprawdę straszne rzeczy pod tytułem złamany kręgosłup i chore serce, po prostu naprawdę takie, że nie wiem, czy my byśmy sami takie scenariusze wymyślili. No i oczywiście zawsze takiego misia udaje nam się z dzieckiem uratować, co by mu nie dolegało. Także to jest bardzo fajna akcja i nawet spotkaliśmy się kiedyś, jak na Dzień Dziecka poszliśmy do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka właśnie, że przyszła do nas dziewczynka, pacjentka i powiedziała, że ona musi być w szpitalu teraz, ale że u niej w przedszkolu byliśmy i ona już wszystko wiedziała, co jej będą robić i w ogóle ona się niczego nie bała.
1: Wspaniale.
0: Także naprawdę widać to, że przynosi to efekt.
1: Mhm. Do jakiej grupy wiekowej skierowane są te zajęcia?
0: Tak naprawdę od maluchów po starszaki. Tutaj jedyne co, to różni się lekko forma. Forma mam na myśli to, że my z dziećmi wypełniamy karty pracy, takie nasze, mamy kolorowanki, więc tutaj w zależności, no, czy trafimy do dzieciaczków 3-4-letnich, czy do dzieci 6-7 lat, no to albo bardziej samodzielnie dzieci wymyślają i organizują sobie te swoje karty i te swoje badania, no albo my bardziej nakierowujemy, czy robimy to w grupach, w zależności od możliwości placówki, ilości dzieci.
1: Ile czasu trwają takie zajęcia?
0: To też jest do dogadania z placówką. My tutaj jesteśmy dość elastyczni. W tym roku udało nam się być w przedszkolu w Maszewie, gdzie kolokwialnie mówiąc przerobiliśmy 8 godzin. Od 7.30 do 15.30 byliśmy tam i udało nam się razem z dziećmi przeleczyć 300 misiów.
1: To bardzo wielu pacjentów.
0: Naprawdę bardzo wielu pacjentów. Tam udało nam się zorganizować te zajęcia u wszystkich grup jednego dnia, bo była to akcja wyjazdowa. Tak jak mówię, byliśmy tam cały dzień, także jak najbardziej w zależności od czasu. Może to być 45 minut, może to być półtorej godziny. Tutaj na terenie Zielonej Góry też jak najbardziej możemy rozbić sobie to na 2 dni. I no bo z reguły jest tak, że władze przedszkola, pani dyrektor chce, żeby jednak albo żeby przerobić wszystkie dzieci, kolokwialnie mówiąc, żeby faktycznie żadna grupa nie mogła się poskarżyć, że u nich nie byliśmy, więc my zawsze staramy się sprostać.
1: Mm-hmm. No i tutaj zmiana tematu. Mieszkańcy DPS-ów, czyli nasi lubuscy seniorzy. Z nimi jakie tematy podejmujecie?
0: Tutaj wiem, że organizowane są zarówno takie zajęcia Nordic Walking, czy zajęcia takiej lekkiej jogi, lekkich ćwiczeń, bo warto to podkreślać, że w każdym wieku ćwiczyć można. Należy oczywiście.
1: I powinno się,
0: to może nawet jeszcze ważniejsze, że nie ma złego wieku, nigdy nie jesteśmy za starzy albo nigdy nie jesteśmy w zbyt złej kondycji, bo zawsze te ćwiczenia pomagają nam w takim codziennym życiu i to jest bardzo ważne, żeby to pielęgnować. Więc tutaj z jednej strony aktywizujemy seniorów, a z drugiej strony są to też często zajęcia pod tytułem właśnie pomiarów ciśnienia, pomiarów cukru, tego jak się mierzyć, kiedy się mierzyć, jak to z tymi wynikami. Wiem, że organizowane też, ale nie powiem teraz, czy już u nas w Zielonej Górze, ale wiem, że były też takie zajęcia, które miały na celu takie cyberbezpieczeństwo, czyli właśnie to, jak nie dać się gdzieś złapać, na co należy uważać w internecie i tego typu różne przestrogi.
1: Mhm. Pamiętam również, że w tym roku kilka razy, nie pamiętam dokładnie liczby, odbywały się również szkolenia z samoobrony.
0: Tak, to zawsze w okolicy Dnia Kobiet są organizowane takie zajęcia, ale nie tylko, bo faktycznie było ich kilka w tym roku i to są takie zajęcia trochę na pograniczy naszych programów stałych do spraw zdrowia reprodukcyjnego, tutaj ze strony zdrowia kobiet i praw człowieka i pokoju na świecie. No faktycznie jest to taki temat na styku.
1: Mhm. Jeszcze chciałam zapytać o dzieci, ale te starsze. Szkoły podstawowe 1-3 bądź 4-8. Do nich z jakimi tematami udajecie się?
0: Tutaj to spektrum naszych tematów też jest dosyć szerokie, dlatego że jeżeli chodzi o takie zdrowie publiczne, czyli moją działkę, no to tutaj zarówno tematy wad postawy, mamy taką swoją akcję Kostek z klasą, czyli to jak chodzić, jak siadać, jak ten nasz układ szkieletowy dobrze funkcjonuje, kiedy on dobrze funkcjonuje. Mamy też, wiem, że chodziły dziewczyny z takim projektem Lekcja kontra infekcja, czyli właśnie o zarazkach, o tym jak się nie zarażać i o tym dlaczego nie warto brać antybiotyków na zwykły katar, co jest niesamowicie ważne i naprawdę wierzymy w to, że dzieci przychodzą i przekazują tak chociażby podprogowo tę wiedzę swoim rodzicom, bo zawsze to nie jest problem z wiedzą u dzieci, tylko gdzieś dalej wyżej. Organizowaliśmy też w tym roku dla starszych, to było w liceum, akcję dotyczącą chorób zdrowia psychicznego, dotyczącą depresji, czyli też taki bardzo istotny teraz temat.

liceum akcję dotyczącą chorób zdrowia psychicznego, dotyczącą depresji, czyli też taki bardzo istotny teraz temat.

0: działać i to są bardzo ważne tematy, takie jak pierwsza wizyta u ginekologa, moja pierwsza miesiączka. Natomiast niesamowicie często jest to traktowane jako temat tabu i ciężko jest nam się przebić, żeby z takim tematem pójść do szkoły. Dlatego ja tak chciałabym podkreślić teraz, że to jest bardzo ważne, jest to prowadzone na bardzo wysokim merytorycznie poziomie i ma na celu cały czas to samo, czyli profilaktykę. Bo jeżeli my nie powiemy, jak nie powinno być, to dziewczynka, która pierwszą miesiączkę dostanie albo nie dostanie, nie będzie wiedzieć, że tak nie powinno być.
1: No i właśnie tak jak powiedziałaś, pierwsza wizyta u ginekologa to też taki temat, który powinno się promować, podejmować zarówno z dziewczynami, jak i chyba też z rodzicami, z mamami, tak? Bo tutaj też rola mamy, żeby
0: tak,
1: pokierowała.
0: Jak najbardziej rola zarówno mamy, jak i tak naprawdę taty, bo nie zawsze mama jest dostępna, dyspozycyjna i nie zawsze jest taka możliwość, więc my staramy się też różnego tego typu tematy podejmować również z chłopcami, nie tylko z dziewczynkami, ale no myślę, że każdy powinien wiedzieć, co to znaczy cykl miesiączkowy, kiedy on się zaczyna i jak to wygląda, bo... No bo ta wiedza jest takim kluczem do tego, żeby wiedzieć, kiedy zgłosić się po pomoc, żeby wiedzieć właśnie, co jest takie normalne, fizjologiczne i kiedy wszystko jest okej, a kiedy niekoniecznie.
1: Mhm. A jeżeli chodzi o otyłość, bo to też jest takie

0: powiem, schorzenie teraz, które dotyka coraz więcej, coraz młodszych nawet dzieci.
1: Tak, to mamy też akcje, które są związane ze zdrowym żywieniem, z tym jak komponować dietę, z tym jak ważna właśnie znowu aktywność fizyczna jest i znowu w każdym wieku, bo też warto wspomnieć o tym, że coraz więcej dzieci teraz nie spędza czasu tak jak jeszcze my spędzaliśmy, czyli gdzieś goniąc po podwórku i bawiąc się po prostu, tylko te zabawy są często wirtualne albo telefonowe, albo po prostu bardziej siedzące niż jednak biegające, więc no, zmienia się to, dlatego też trzeba trochę zmienić podejście i starać się zorganizować takie bardziej aktywne zajęcia dla dzieci. Mam wrażenie, że za naszych czasów i kiedyś to tak było, że właśnie wołali nas tylko do domu, chodź na obiad, już
0: dokładnie
1: późno wracaj.
0: Tak,
1: a teraz to jest wręcz przeciwnie, poszedłbyś wreszcie na dwór i ruszył się z domu. Także ja mam akurat młodszego brata, więc widzę, że do mnie takie komunikaty nie trafiały. Dlatego warto też o tym rozmawiać i fajnie jest też rozmawiać z rodzicami.
0: Dokładnie. Dobra, to jeżeli chodzi o wyjście do mieszkańców naszego regionu, a jeszcze kilka słów o zmianach, nie wiem jak to nazwać, twoim awansie. Mogę to tak?
1: Myślę, że można to tak nazwać.
0: Zmiany.
1: Zaczęłabym od tego, że zmiany są też lokalnie, tutaj u nas w Zielonej Górze, dlatego że kiedy ja zaczynałam to 4 lata temu, to zaangażowało się sporo osób z mojego roku, więc siłą rzeczy większość z nas teraz już pomału chciałoby przekazać swoją wiedzę i swoje doświadczenia, żeby zostawić, że tak powiem, swoje działki w odpowiednich rękach młodszych studentów i studentek. Dlatego naprawdę ogromne zmiany tutaj lokalne się pojawiły. Część z nas zdecydowała się pójść o krok dalej i zaangażować w działalność ogólnopolską, bo tak jak gdzieś tam to wybrzmiało na początku, to nasze stowarzyszenie obejmuje 19 oddziałów w Polsce, a generalnie przynależy do Międzynarodowego Stowarzyszenia, więc to jest trochę takich korpo struktur, to trochę ciężko zrozumieć z zewnątrz, ale ja mogę tutaj właśnie siebie podać jako przykład, bo nie będę już działać lokalnie jako koordynatorka z oddziału w Zielonej Górze, tylko będę pełnić funkcję koordynatorki ogólnopolskiej programu stałego do spraw zdrowia publicznego, więc końcówka się tak naprawdę nie zmienia. Cały czas w temacie zdrowia publicznego, w temacie badań profilaktycznych, akcji profilaktycznych i edukacji, ale już na poziomie takim bardziej nadzorczym, takim bardziej wspierającym inne oddziały, to znaczy koordynowanie działań nie tylko w Zielonej Górze, ale w całej Polsce, próbę takiego właśnie ustrukturyzowania tego, czyli na przykład, żeby w całej Polsce w danym miesiącu organizowano akcję Szpital Pluszowego Misia.
0: Pilnowanie,
1: tak, ale też próba pozyskiwania nowych materiałów edukacyjnych, nowych sprzętów do badań, które wesprą właśnie nie tylko tutaj oddział w Zielonej Górze, ale w całej Polsce.
0: Jak się z tym czujesz?
1: Generalnie dobrze. Jeszcze jestem w takiej fazie bardzo dużego potencjału, dużej chęci, takiej otwartej głowy. Także jeszcze jest ten taki napęd bardzo pozytywny. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mam nadzieję, że wiele drzwi zostanę otwartych i że sporo rzeczy uda mi się zorganizować i załatwić, że również koordynatorzy lokalni będą chętni na moje różne pomysły i że uda nam się znaleźć porozumienie i wspólnie coś fajnego zrobić.
0: Czy działalność na szczeblu ogólnopolskim będzie wymagać od ciebie częstszych wyjazdów? Czy to wszystko już się dzieje zdalnie tak naprawdę?
1: Znaczy, trochę to zależy, bo teraz, tak jak wspomniałam, to są takie standardowo, to są 4 wyjazdy w ciągu roku akademickiego, jeżeli mówimy o takich ogólnopolskich naszych spotkaniach. Na,

0: Natomiast są jeszcze spotkania federacyjne, czyli te międzynarodowe, i to jest kolejnych, to już jest dużo spotkań. Oczywiście nie na wszystkich, nie we wszystkich trzeba uczestniczyć, nie na wszystko trzeba jeździć, ale no jest to kolejna taka grupa spotkań, gdzie właśnie albo zdalnie, albo stacjonarnie, albo chociaż trzeba się zapoznać z tym, co tam na tych spotkaniach zostało ustalone. Tutaj mogę się pochwalić, bo to też nie jest tak, że tylko osoby ze szczebli ogólnopolskich mogą się wybrać na takie wyjazdy. Mogą to być generalnie też po prostu chętni członkowie, członkini stowarzyszenia i wyruszamy na General Assembly, czyli takie nasze zgromadzenie delegatów, ale na szczeblu federacyjnym. Czyli też można powiedzieć wybory i poprawki w regulaminach, co może nie brzmi super interesująco, ale
1: jest potrzebne
0: i w ramach takiego właśnie wyjazdu wyruszamy do Grecji.
1: O, a to przyjemne z pożytecznym.
0: Dokładnie tak.
1: A powiedz proszę, ta funkcja sprawi, że poznasz bardzo wiele różnych osób, prawda?
0: Myślę, że tak. Myślę, że to też dzieje się właśnie, że to jest taka kontynuacja tego, co dzieje się na szczeblu lokalnym, bo działając tutaj w Zielonej Górze miałam okazję współpracować zarówno z prezydentem miasta, jak i z NFZ-em, z Urzędem Marszałkowskim, no oczywiście ze wspomnianym już RCKiK, z ogromną ilością lekarzy i organizacji, które chciały wspierać nasze działania.
1: I z mediami.
0: Z mediami, oczywiście. I myślę, że na szczeblu ogólnopolskim jest to po prostu kontynuacja. Już nie tylko organizacje i stowarzyszenia takie lokalne, ale właśnie też ogólnopolskie, być może międzynarodowe. Także myślę, że tak automatycznie nastąpi właśnie ten przeskok i że tych kontaktów pojawi się jeszcze więcej.
1: A też inspiracje z szczebla ogólnopolskiego, z innych oddziałów będzie można przenieść na grunt lokalny.
0: Tak, zdecydowanie chciałabym właśnie, żeby współprace takie międzyoddziałowe się troszkę zacieśniły, żebyśmy troszkę lepiej się poznali i troszkę bardziej, a nawet jeszcze bardziej współpracowali ze sobą w przyszłym roku akademickim, żeby no nie każdy oddział musiał trochę odkrywać koło na nowo, tylko żeby można się było właśnie zainspirować i przenieść coś, co działa fajnie gdzieś indziej do siebie, żebyśmy wzajemnie powymieniali się pomysłami, bo myślę, że dzięki temu będziemy w stanie naszą taką energię wewnętrzną i chęć przełożyć na to, czego jeszcze nikt nie wymyślił, co jeszcze nigdzie się nie pojawiło, albo po prostu na to, żeby zreaktywować projekty, które na przykład nie działały.
1: Mhm. A powiedz proszę, jak to jest? Czy te oddziały w całej Polsce prowadzą takie same akcje pod takimi samymi nazwami? Czy...
0: Tak.
1: Aha, czyli Szpital Pluszowego Misia jest również w Świętokrzyskim.
0: Dokładnie tak.
1: Okej, a jakieś akcje, które już wiesz, że odbywają się w Polsce, a u nas jeszcze, no na przykład nie ma mocy przerobowych, a chciałabyś, żeby się pojawiły?
0: Pierwsza taka akcja, która przyszła mi tutaj do głowy, to jest taka akcja, która nazywa się Psychodeliki i jest o wpływie substancji psychoaktywnych. Jest to akcja, no myślę, że skierowana do młodzieży licealnej, do studentów i to jest akcja, która w innych oddziałach odbywa się za pomocą takich specjalnych gogli, które imitują właśnie bycie pod wpływem i w tym roku dzięki współpracy z biurem promocji naszej uczelni udało nam się takie gogle zakupić, więc mam nadzieję, że prężnie od przyszłego roku akademickiego ta akcja właśnie u nas lokalnie w Zielonej Górze będzie się odbywać.
1: I jeszcze jakaś ci przychodzi do głowy?
0: Musiałabym troszkę pomyśleć, ale tak jeżeli chodzi o te nasze tematy zdrowia publicznego, widzę, że na przestrzeni ostatnich lat naprawdę wiele tych akcji się przewinęło i że my się naprawdę mocno rozwinęliśmy. I tutaj też tak jak myślę, że zawsze wspominam w tych rozmowach, że jesteśmy bardzo otwarci na współpracę. To znaczy, jeżeli zgłosi się do nas szkoła i poprosi o jakąś akcję związaną z na przykład neuroróżnorodnością, czyli chociażby z autyzmem, z zespołem Aspergera, to my bardzo chętnie takie zajęcia przeprowadzimy. Ja osobiście w tym roku przygotowywałam takie prezentacje na ten temat, żeby właśnie były gotowe dla przyszłych pokoleń, bo nam nie udało się w tym roku zorganizować takiej akcji, trochę ze względu na brak czasu, właśnie takich mocy przerobowych, ale jesteśmy zawsze otwarci i widzę, że wiele tych akcji przewija się w ciągu roku akademickiego. Mam tu na myśli tak na przestrzeni ostatnich 3 lat, że faktycznie zgłosiła się jakaś placówka z zapotrzebowaniem na akcję i my takie materiały przygotowaliśmy i z taką konkretną akcją poszliśmy. Albo, że na przykład przychodzą nowi członkowie, nowe członkinie i oni chcą zorganizować jakąś akcję i to też tak wygląda, że oni skupiają się na tym swoim temacie, który chcą zrealizować. Więc tutaj u nas faktycznie wiele tych akcji się przewinęło. Wiem, że są plany, żeby edukacja medyczna mocniej ruszyła na Uniwersytecie Zielonogórskim. To jest taki program stały, który zajmuje się edukacją studentów, taką jeszcze dodatkową, trochę od studentów dla studentów. Tutaj pod tytułem warsztaty szycia chirurgicznego, warsztaty EKG, warsztaty gipsowania. Także tutaj w tym zakresie myślę, że możemy działać jeszcze prężniej niż działamy. Mamy nowego koordynatora, który jest bardzo zmotywowany, ma bardzo dużo pasji do tego, więc mam nadzieję, że uda mu się wiele fajnych rzeczy zorganizować.
1: Na tą chwilę dziękuję Ci serdecznie, Dobrusiu, za rozmowę i oczywiście jesteśmy w kontakcie.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem.
2: SK 106,6.
3: A teraz zabieram Was na spotkanie z mistrzem kickboxingu, a obecnie zawodnikiem MMA, Kacprem Frontczakiem.
4: Chciałem się troszkę przebranżowić tutaj w stronę MMA, ponieważ w kickboxingu ciężko było ostatnimi czasy znaleźć dla mnie walkę. W tamtym roku na jesień, zimę miałem obiecane kilka propozycji, żeby zawalczyć na różnych galach, ale w formule trójkowej, czyli w mojej po prostu koronnej dziedzinie, ale to się nie udało. No i gdzieś tam, bo zagryzłem zęby, mówię, no tak to być nie może, że ja ciężko tutaj trenuję, że tak powiem, wypruwam żyły, a nie mogę nigdzie się spełnić, zawalczyć. No i postanowiliśmy tutaj z moim trenerem Tomaszem Pasek przejść w stronę MMA. Jak widać, skutecznie.
5: Ja mam wrażenie, że jesteś takim zadaniowcem. Wchodzisz na ring i wiesz, co masz robić. Masz jakiś taki jasny plan. Ty się wywodzisz z kickboxingu. To jest jednak zupełnie inna dyscyplina. Myślałeś o tym, będąc już na ringu, że kurczę, to jest nowe miejsce. Czy jednak liczy się tylko rywal i pomysł na walkę?
4: Jak najbardziej. Myślałem o tym, że to jest nowe miejsce, ponieważ tak jak wcześniej wspominałem, tu jest zupełnie inny dystans walki, ponieważ walczyliśmy 3 rundy po 5 minut. W kickboxingu walczyłem przeważnie 3 rundy po 3 minuty. Miałem to z tyłu głowy, że no nie mogę się ze wszystkiego wypstrykać, żeby stracić cały tlen, żeby mój rywal mógł potem ze mną robić co będzie chciał w oktagonie, więc była taka lampka, się świeciła cały czas w głowie. Poza tym musiałem też uważać na obalenia, tak żeby bardziej doświadczony rywal nie mógł wykorzystać swoje płaszczyzny na swoją korzyść, więc no, gdzieś tam po przeanalizowaniu tak na szybkości, nawet z moim trenerem, jak już wróciliśmy do hotelu, nawet mój trener stwierdził, że no jednak w tej pierwszej rundzie, tak jak dominowałem w stójce, udało się wtedy gdzieś tam trafić mojego przeciwnika, że gdybym poszarżował troszkę bardziej i czuł się pewniej, to mógłbym nawet tą walkę skończyć przed czasem, ale dobrze się stało, że przewalczyłem na pełnym dystansie, bo wyciągnę z tego samo doświadczenie.
5: Byłeś wielokrotnym medalistą ultraważnych imprez w kickboxingu. Tu już nawet chyba nie mamy czasu, żeby to wszystko wymieniać. Powiedz, tak wprost, z kickboxingu tak zrezygnowałeś amatorsko, przeszedłeś do MMA, bo mówiąc wprost, nie było na ciebie mocnych?
4: To znaczy, amatorski kickboxing to bardziej ja przeplatałem starty amatorskiego kickboxingu razem z zawodowymi. Czyli walczyłem tutaj na galach w Zielonej Górze, na innych jakichś tam po prostu różnych walkach, gdzie były jakieś propozycje, ale skupialiśmy się na tym, żeby reprezentować kraj, żeby zbierać jak najwięcej doświadczenia, a przede wszystkim budować sobie swoje nazwisko. No przez te wszystkie lata jednak, tak jak było obiecane nam, że kickboxing będzie sportem, który wejdzie na olimpiadę, tym samym ja uznałem, że jednak no, minie bardzo dużo czasu, zanim ten sport wejdzie na olimpiadę. Zresztą widać nawet po tym, że boks już chyba jest już na kolejnej olimpiadzie, nie będzie boksu. Tym bardziej, że ze sportu walki już tak chyba troszkę odchodzą na tych olimpiadach. No, postanowiliśmy, że przejdę typowo na zawodowy kickboxing. Chciałem walczyć tylko w zawodowym kickboxingu, ale na małe piąskówki do MMA. Ale z racji tego, że jest to mało rozpromowane w Polsce, no to niestety postanowiliśmy przebranżowić się w stronę MMA i za tym pójść, ponieważ tam będą zawsze rywale i będą zawsze walki.
5: Powiedz, za tobą zdaje się 8 miesięcy tak treningów. Jak ten czas oceniasz, jak wspominasz? Czy nie zauważyłeś w pewnym momencie, że wszedłeś do tego MMA? Jest no, mnóstwo innych jeszcze sportów walki, do których można wejść.
4: Jak już rozpocząłem przygodę z treningami parteru, czyli zapasów i brazylijskiego jiu-jitsu, to wszystko było dla mnie nowe. Ja jestem, tak jak redaktor wspomniał, z zadaniowcem. Jeżeli coś mi nie wychodziło, to strasznie się deprymowałem, denerwowałem, ale tutaj koledzy z maty gdzieś tam mówili, że spokojnie, za jakiś czas wszystko człowiek załapie. Wiadomo, człowiek z kickboxingu, jak już 15 lat trenuje, wszystko doprowadzałem, staram się doprowadzać do perfekcji, to też chciałem przyjść na inną płaszczyznę i gdzieś tam w głowie miałem z tyłu, że też tak będę od samego początku, ale jednak od razu Rzymu nie zbudowano, trzeba ciężko pracować, żeby w tych płaszczyznach dojść do mistrzowskiego poziomu. Przejście w stronę MMA i te 8 miesięcy, odkąd zacząłem trenować, to była ciężka droga, ponieważ oczywiście łączyłem dalej w moim rodzimym klubie Akademii Sportu Walki na Kodzielna Góra treningi kickboxingu i starałem się przeplatać te wszystkie treningi. 3 razy w tygodniu trenowałem parter, 2 razy w tygodniu trenowałem stójkę, do tego jeszcze treningi siłowe, ale przez 8 miesięcy gdzieś tam czekaliśmy na odpowiedni moment, żeby w końcu zadebiutować, wystartować w formule MMA i się skutecznie udało, tak jak widać, także jestem z tego bardzo szczęśliwy i chciałbym podziękować wszystkim za wsparcie, za doping i tym wszystkim, którzy są od zawsze ze mną.
5: Jak się udało zorganizować ten debiut? 8 miesięcy treningów, czy to wy już szukaliście jakiejś okazji do walki, czy włodarze tej gali sami się do was zgłosili?
4: To było bardziej na takiej zasadzie, że najpierw chciałem się doszkolić odpowiednio w treningach tych parterowych, ale na dobrą sprawę nie wiedziałem, ile muszę trenować, żeby być na jakimś już tak skutecznie wysokim poziomie, żeby móc wystartować i zawalczyć na zawodowej walce w MMA. I jakoś tak po prostu zaczęliśmy współpracować z grupą promotorską, która znalazła nam walkę na gali Hybrid MMA. I tak wyszło, że z dnia na dzień była propozycja i zaakceptowaliśmy z moim sztabem tutaj trenerskim i postanowiliśmy zawalczyć, więc taka była tego geneza.
5: Debiut za tobą w formule MMA. Powiedz, jak myślisz, na jakim poziomie jesteś teraz? Na co cię stać? Po tych 8 miesiącach, po tej jednej wygranej walce, więcej pytań czy więcej odpowiedzi, jak ty siebie teraz postrzegasz, takiej, powiedzmy, nie wiem, drabince, hierarchii, jakie masz możliwości?
4: Ciężko mi powiedzieć i samego siebie oceniać, to już należy pewnie do moich trenerów. Wydaje mi się, że z tego, co oglądałem walkę, że potrafiłem się wybronić z różnych ciężkich sytuacji, technik, jeżeli chodzi o ten parter, zapaśnicze umiejętności, a także potrafiłem czasami odwrócić to na moją korzyść. Tak jak wspominałem, jestem fizycznym zawodnikiem, no i gdzieś tam się to po prostu, myślę, że udało wszystko.
5: Walka już za tobą, powiedz proszę, jakie masz dalsze plany? Tak nieoficjalnie sobie rozmawialiśmy, że chciałeś dosyć szybko po tej walce z Wawrzyniakiem znowu stanąć w oktagonie. Czy to jest możliwe? No i właśnie ewentualnie, jakie masz te dalsze plany?
4: Śmieszna historia, ponieważ chciałem tydzień po tygodniu zawalczyć, ale to wszystko ze względu na to, że przez około rok czasu nie zawalczyłem na żadnej gali, no i miałem ten głód walki.
5: Ściągnęło, prawda?
4: Tak, dokładnie, ale z perspektywy teraz tej decyzji, jaką chciałem podjąć, uważam, że to byłby błąd, ponieważ no, chciałbym się jak najlepiej zaprezentować przed moimi kibicami, wszystkimi osobami, którzy są po prostu ze mną. Chciałbym na 100% wychodzić do każdej walki, a żeby to zrobić, to muszę się w 100% zregenerować i wypocząć, a przede wszystkim zaleczyć różne mikrourazy i obolałe mięśnie po walce.
5: Rozmawiamy w połowie maja. Czy ty już masz kalendarz zabukowany, kalendarz walk w MMA na dalszą część tego roku, czy cały czas czekasz, szukasz?
4: Mogę tylko zdradzić, że planowana jest moja walka

0: na wrzesień, prawdopodobnie w Kołobrzegu, ale to tylko tyle. Na razie taką nutkę tutaj niepewności chciałbym zostawić.
1: Czyli do tego czasu głównie treningi, no chyba, że coś się pojawi w ostatniej chwili.
0: Myślę, że najpierw chciałbym jeszcze wypocząć, pocieszyć się tą wygraną, później przeanalizować i powyciągać wszystkie błędy i skupić się właśnie na treningach, na tym wszystkim, żeby to wyeliminować i żeby na kolejnej walce być jeszcze lepszym, żeby nic już mnie nie zaskoczyło, tak jak podczas mojego pierwszego pojedynku.
1: A walka z Wawrzyniakiem była jedną, nie wiem, z najtrudniejszych w twojej karierze? Z jakiegoś powodu tych trudnych walk miałeś mnóstwo, więc jakbyś tutaj uplasował ten pojedynek?
0: Walk już miałem sporo, jeżeli chodzi o zawodowy kickboxing, ale to była moja pierwsza walka w MMA, więc ciężko będzie tutaj porównać, czy była to najtrudniejsza walka. Walka była oczywiście, że jedną z trudniejszych, ponieważ stoczyłem ją na pełnym dystansie, 15 minut ciężkiej pracy, tym bardziej, że walczyłem na różnych płaszczyznach i ciężko będzie tutaj porównać, czy była ona aż tak ciężka do moich poprzednich walk w kickboxingu, ponieważ w kickboxingu walczyłem tylko w płaszczyźnie samej stójki, a tutaj w MMA jednak jest stójka, jest parter, jest to wszystko. Na pewno była bardzo walka wymagająca, a wysiłek był nadludzki, ponieważ po samej walce no, do godziny czasu dochodziłem do siebie tak, żeby normalnie funkcjonować, ale to mnie właśnie cechuje, zawsze daję z siebie 100%, serce oddaję na ringu, na oktagonie, także dlatego chcą mnie kibice oglądać.
1: A ile czasu musi minąć, zanim będziesz znał swoje możliwości w MMA? Na co cię stać? No chyba, że już teraz wiesz, z kim masz takie prawdziwe szanse na wygraną, czy ty na to nie patrzysz, myślisz sobie, ja każdego bym pokonał?
0: Nie patrzę się na to z takiej perspektywy. Bardziej to należy do mojego sztabu trenerskiego, żeby planować, z kim ja mam walczyć, tak żeby moją karierę odpowiednio budować, bo nie sztuką jest w pierwszej walce wyjść do najlepszego jakiegoś mistrza i wpuścić takiego zawodnika do klatki i go zamknąć, tylko sztuką jest go budować i odpowiednio dobierać rywali, tak żeby byli na podobnym poziomie, a czasami zapewne, jak już przyjdzie ten czas, no to dać nawet kogoś lepszego, żeby sprawdzić, czy zawodnik dany po prostu ma taki poziom umiejętności, że potrafi uczeń przerosnąć mistrza.
1: Wspomniałeś po walce, że z Jakubem Wawrzyniakiem, że godzinę dochodziłeś do siebie. To jest coś, co cię spotykało po walkach w kickboxingu?
0: Zdarzały się również takie sytuacje. Bardzo ogromny wysiłek fizyczny. Przede wszystkim w tym parterze, jeżeli odbywa się praca, jest to nierówny wysiłek do tego w stójce. Są to dwie różne prace. W stójce można sobie rozluźnić gdzieś tam ręce, jak jest odpowiedni dystans, odejść, a jak jest już ten wysiłek w samym parterze czy w zapasach, no jest to typowa izometria, przepychanie się między sobą, no i tutaj wtedy ten kunszt techniczny no, musi być na lepszym poziomie niż przeciwnik.

0: To Akademia Sportu Walki Knockout Zielona Góra, prawda?
1: Tak jest. Razem już w tym roku 28 listopada będzie 15 lat moich treningów. Będę mógł powiedzieć, że połowę życia już trenuję, ponieważ tego roku również będę miał 30 lat. I razem, aż do dnia dzisiejszego i przez cały czas z moim trenerem Tomaszem Pasek, no będziemy dążyć do tego, żeby zbudować naprawdę wielką karierę w tych sportach walki. Także bądźcie wszyscy na bieżąco, śledźcie i kibicujcie.
0: To jakieś ciasto będzie, jakiś szampan, czy może jakaś taka mała walka, jakiś sparring? Tak żartuję trochę, ale czy coś planujecie?
1: Ja planuję odprawić moje 30 urodziny, to z całą pewnością.
0: Powiedz proszę o Akademii Sportu Walki Knockout. Jak sama nazwa mówi, sporty walki, czyli nie jedna tylko dyscyplina, można powiedzieć, że tak wszechstronnie trenujecie, bo ty jesteś również jednym z tych, którzy pomagają, tak?
1: No tutaj trener Tomasz Pasek planuje coś tutaj urozmaicić. Przede wszystkim będzie bardzo, bardzo duży news. Myślę, że w przeciągu najbliższych 2-3 miesięcy, o czym wszyscy mieszkańcy Zielonej Góry się dowiedzą, ale to już tutaj zostawiam wszystko pod znakiem zapytania i to będzie rola trenera, żeby o tym tutaj wspomnieć. Ale jeżeli chodzi o klub Akademii Sportu Walki Knockout Zielona Góra, no to aktualnie odbywają się treningi w kickboxingu, a także w boksie, a pewnie w najbliższej przyszłości również będzie to wszystko powiększone o inne sporty.
0: Przedział wiekowy też chyba jest dosyć spory, bo wystarczy spojrzeć na zdjęcia, że są i osoby, nie wiem, trochę starsze, tak jak ty nazwijmy, i również osoby, które, no dzieci mówiąc wprost, które zaczynają swoją przygodę ze sportem.
1: Tak, aktualnie to zapraszam wszystkich serdecznie na treningi, które odbywają się na osiedlu pomorskim, aktualnie w szkole podstawowej. Wszyscy trenujemy razem, nie ma na razie podziału na żadne grupy. Być może za jakiś czas już będzie taki podział, ale każdy się odnajduje, trenują i ci najmłodsi, i ci starsi. Również mogą wszyscy trenować z bardziej doświadczonymi tutaj już zawodnikami, którzy po prostu mają na swoim koncie liczne sukcesy, także zawsze fajnie trenować z jakimiś osobami, które już coś osiągnęły, no i mogą takie osoby, że tak powiem, swoim doświadczeniem się dzielić i pomagać kolegom i koleżankom z klubu w ich rozwoju.
0: Jeszcze na koniec chciałem ciebie zapytać. No jesteś sportowcem na pełen etat, tak nazwijmy, tylko sportem się zajmujesz?
1: Jestem również przedstawicielem handlowym, ale dążę do tego, żeby żyć tylko ze sportu.
0: Jak wygląda taki twój typowy tydzień pracy tej sportowej?
1: W tym tygodniu aktualnie będę odpoczywał cały tydzień, jestem świeżo po walce, ale jeżeli chodzi o taki tydzień treningowy, to przeważnie 5-6 jednostek treningowych się odbywa z moim udziałem. Treningi boksu, kickboxingu, zapasów brazylijskiego jiu-jitsu oraz treningi MMA, więc to wszystko wrzucam w swój harmonogram treningowy.
0: To jeszcze moje ostatnie pytanie. Czy wejście w ten świat MMA pozwoli ci wreszcie żyć wyłącznie ze sportu? To była jedna z przyczyn, dla których zacząłeś to robić? Czy nie myślisz o tym? Bo raczej sportowcy chcieliby, żeby ten sport był ich jedynym źródłem utrzymania.
1: Od zawsze sobie wizualizowałem i marzyłem, że będę żył tylko ze sportu, ale w tym przypadku przebranżowienie się w stronę walk w MMA było spowodowane tym, że ciężko było znaleźć jakiekolwiek walki w formule K1 w kickboxingu i bardziej MMA jest rozpromowane, więc w MMA zawsze będą rywale, zawsze będą te walki i zawsze będą te możliwości, i stąd była taka decyzja.
2: SK 106.6 SK Żary News.
3: Czym zajmuje się Fundacja Pięknolesie w Sieniawie Żarskiej i jak wygląda życie fundacji od środka? O tym w rozmowie z prezeską fundacji Krystyną Adamenko.
4: Fundacja Pięknolesie to nazwa, która została przez moją córkę wymyślona. Sieniawa Żarska kiedyś nazywała się Schönwalde, czyli Piękny Las, a moja córka robiła w tym czasie lekturę Jana z Czarnolasu i tak połączyła kropeczki i wyszło nam Fundacja Pięknolesie.
5: Co było takim impulsem, żeby ją założyć?
4: Fundację założyliśmy z potrzeby serca. Ja i nauczyciele ze szkoły w Sieniawie Żarskiej. Warszawskiej, ponieważ ja wtedy

0: Byłam przewodniczącą Rady Rodziców i nie mieliśmy oferty zajęć pozalekcyjnych dla naszych dzieci, a głównie zależało nam na zorganizowaniu dla dzieci półkolonii. I wtedy podjęliśmy wspólnie z nauczycielami decyzję o tym, że zakładamy fundację po to, żeby pozyskiwać środki i organizować właśnie taką formę opieki dla dzieci w czasie wolnym.
1: I to jest taka misja właśnie.
0: Tak, to jest właściwie ta pierwsza iskierka. Nasza fundacja została założona w grudniu, a już w styczniu 2017 roku mieliśmy pierwszą dotację właśnie na organizowanie półkolonii w Sieniawie Żarskiej.
1: Działacie lokalnie, od serca, blisko ludzi na pewno.
0: Tak. Wszystkie projekty, które realizujemy, to były projekty wynikające z inicjatyw naszych podopiecznych. Ta potrzeba tworzenia półkolonii była inicjatywą rodziców, dziećmi, które były w szkole w Sieniawie. Tak, inicjatywy wszelkie, które podejmowaliśmy, właśnie wynikają z potrzeb lokalnej społeczności.
1: Bo tutaj działanie jest w naszej gminie, w gminie Żary, ale ten zasięg jest trochę większy.
0: Dużo większe. Już w tej chwili można powiedzieć, że mamy działania na obszarze nawet międzynarodowym, ponieważ robimy wymiany polsko-niemieckiej młodzieży, ponieważ mamy partnerów na przykład w projekcie mobilnego seniora z województwa zachodniopomorskiego. W tej chwili realizujemy projekt Akademia Umiejętności. To jest projekt na terenie całego województwa lubuskiego. Żarskie Centrum Aktywności Obywatelskiej to jest też regionalny projekt, nie tylko dla mieszkańców powiatu, gminy, ale też dla całego regionu. Tak więc można śmiało powiedzieć, że mamy zasięg już międzynarodowy.
1: Taką jedną z Waszych inicjatyw są kolonie. Jak wygląda taki wyjazd?
0: Kolonie są bardzo wymagającym zadaniem. My musimy najpierw dużo rzeczy przygotować, zorganizować, zaplanować. Tutaj cały zespół musi popracować nad tym, ponieważ zbieramy informacje o tym, gdzie będziemy przebywać, jakie atrakcje są w okolicy. Musimy też zebrać kadrę, ewentualnie ją przeszkolić, jeśli nie ma odpowiednich kwalifikacji. I dopiero wtedy przystępujemy do realizacji wypoczynku. Realizacja wypoczynku, zanim zacznie być realizowana, też musi być zgłoszona do bazy wypoczynku. My też musimy mieć wykwalifikowaną kadrę, więc cały proces przygotowania takiej kolonii to jest ogromne wyzwanie, a później jego realizacja to już jest wielka przyjemność. Kiedy jesteśmy z dziećmi na kolonii, mamy zawsze zaplanowanych całkiem sporo atrakcji, ale też zajęcia takie wzmacniające poczucie własnej wartości wśród naszych uczestników, ale też zajęcia na temat zdrowego odżywiania, na przykład zdrowego stylu życia, dużo zajęć sportowych, bardzo aktywizujemy młodych ludzi pod kątem właśnie turystyki, poznawania świata przez empirycznie, przez doświadczanie, biorą udział w różnych zajęciach, wydarzeniach, które pomagają im później zbudować właśnie poczucie własnej wartości i rozwijać się na takich aktywnych i bardzo sprawczych obywateli, tak bym to nazwała, bo na przykład powołujemy podczas kolonii samorząd kolonijny.
1: Do jakich grup jest taka oferta skierowana?
0: Jeśli chodzi o kolonie, to one są głównie do tych troszkę starszych dzieci, od 9, 10, ale też młodsze, 7-letnie, jeśli są samodzielne, jak najbardziej mogą jechać. Górna granica to jest wiek lat 18, natomiast przeważnie jest tak, że te 15-16-latki to jest ta najstarsza część naszej grupy wyjazdowej.
1: A jakie to miejsca? Góry, morze?
0: Za każdym razem wybieramy miejsca wspólnie z młodzieżą, biorąc pod uwagę ich preferencje zebrane po wypoczynku i na ogół właśnie są to kolonie organizowane nad morzem, ale w różnych miejscowościach. Jeśli chodzi o góry, to tutaj nasze Sudety, to na przykład Polanica, to na przykład Duszniki Zdrój. Mieliśmy też w Głuchołazach, czyli nie jedziemy daleko, tak żeby jak najbardziej wykorzystać ten czas nie na podróż, ale właśnie na aktywny wypoczynek.
1: A są dzieci, które tak jeżdżą z Wami co roku?
0: Mamy w zasadzie połowę uczestników, taką, która kolejny raz bierze udział w naszych wypoczynkach i oni dobierają z kolei swoich znajomych, koleżanki, kolegów czy rodzinę. Zdarza się tak, że jedzie uczestniczka z Żar, a jej kuzynka,

0: która dołącza do naszego wypoczynku, pochodzi na przykład z Zielonej Góry, Krosna Odrzańskiego, czy gdzieś tam jeszcze po drodze zbieramy te dzieci. Więc nie można powiedzieć, że są to tylko dzieci z Żar, ale główny trzon to są dzieci Żary, okolice i rzeczywiście na każdym turnusie mamy 50 dzieci, a tych turnusów organizujemy 2-3 w ciągu roku wakacyjnych i 2 w czasie ferii.
1: No bo to też nie są tylko kolonie, są półkolonie, takie też zajęcia i zima, i wakacje, tak?
0: Tak, w półkoloniach udział mogą brać dzieci zarówno z Żar, jak i właśnie z gminy Żary, jak i z Wymiarek, tutaj okolice praktycznie mamy na ten moment nawet i z Trzebiela, i z Lipinek, i z Wymiarek dzieci. Dzieci młodsze. Półkolonie zdecydowanie do grupy dzieci młodszych, to są te od 7 do 13, no czasami 14 lat, jak takie dziecko, które lubi się bawić właśnie z młodszymi. Na półkoloniach też organizujemy zawsze wycieczkę. W półkoloniach też jest zawsze ten program profilaktyki Dobrze, że jesteś, uwierz w siebie. Też wzmacniamy kompetencje społeczne naszych uczestników. Pomagamy im nawiązywać relacje, komunikować się, ale przede wszystkim odciągamy od smartfonów, od telewizji. Staramy się, żeby bardzo aktywnie spędzały czas i miały jak najwięcej zajęć nowych dla nich, takich, które są odkrywcze, które pomagają właśnie dzieciom rozwijać zainteresowania.
1: Ale no, fundacja to też nie tylko wyjazdy, są również warsztaty, szkolenia dla młodszych, dla starszych. Jakie szkolenia oferujecie?
0: W tej chwili mamy piękny projekt Akademia Umiejętności Podstawowych skierowany do osób, które mają niskie kompetencje cyfrowe, językowe, matematyczne, czyli pomagamy im przede wszystkim w obsłudze komputera, w smartfonach, aplikacjach się odnajdywać, bo czasami ludzie pytają o te kompetencje językowe. Tu nie chodzi o języki obce, ale chodzi o umiejętność formułowania treści, umiejętność rozumienia instrukcji, a przede wszystkim czytania umów i zawiłych, skomplikowanych zdań, tak żeby ludzie nie dawali się naciągać. To są te podstawowe umiejętności, a umiejętności matematyczne również z tym związane, bo umiejętności matematyczne, aby dobrze sobie policzyć ratę kredytu, czy jeżeli bierzemy na przykład telefon z umową, żeby zobaczyć, ile on faktycznie kosztuje, tego typu zadania są realizowane w trakcie Akademii Umiejętności Podstawowych. Tu każdy uczestnik ma oprócz tego zagwarantowany poczęstunek.

żeby zobaczyć, ile on faktycznie kosztuje. Tego typu zadania są realizowane w trakcie Akademii Umiejętności Podstawowych. Tu każdy uczestnik ma oprócz tego zagwarantowany poczęstunek.

0: będziemy z naszego regionu szkolić.
1: Są jakieś kryteria dla osób chętnych?
0: Tak, warunkiem przystąpienia jest wykształcenie poniżej tego, średnie i poniżej. Warunkiem przystąpienia jest też zamieszkiwanie na terenie gminy Żary Miejskiej, Wiejskiej, Nowogród Bobrzański, Szprotawa i tam mamy również miasto Gorzów, ponieważ realizujemy ten projekt w partnerstwie.
1: A jeśli chodzi o projekty edukacyjne?
2: Jeśli chodzi o edukację, to zaprosiła nas pani burmistrz do przygotowania dla dzieci takich zajęć podwórkowych, bo my prowadzimy świetlicę środowiskową i w ramach świetlicy środowiskowej pomagamy dzieciom, które mają troszkę trudniej właśnie z nauką, które mają troszkę trudniejsze warunki życiowe. Pomagamy im zarówno w nauce, jak i w spędzaniu aktywnym, zdrowym i takim kreatywnym czasu. Ja się pasjonuję na przykład ornitologią i z przyjemnością właśnie o ornitologii dzieciom opowiadam. Będą też właśnie w ramach tych zajęć podwórkowych zajęcia na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, ale też taka zwykła aktywność fizyczna i będziemy angażować dzieci, aby właśnie nie spędzały za dużo czasu przy smartfonach i telewizji.
1: Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, widziałam, że można się podjąć nauki pływania, starsi, młodsi.
0: Tak, to jest jeden z wiodących projektów. Nauka pływania realizowana jest również od 2017 roku. Na pierwsze zajęcia przychodziła grupka 12 osób i to były dzieci właśnie z Sieniawy, a w tej chwili mamy ponad 120 osób na jednym naborze. Na kolejny nabór zaplanowaliśmy 135 osób, które będą uczestniczyły w nauce pływania na basenie Wodnik. Nauka pływania jest skierowana nie tylko do dzieci, chociaż to one głównie uczestniczą w tych kursach. Zazwyczaj jest to 120 osób, ale mamy też taką grupkę osób dorosłych, zwykle około 15-20 osób, które również uczą się pływać. No nie jest im łatwo. Zdecydowanie z doświadczenia widzę, że trudniej jest nauczyć osobę dorosłą niż dziecko, bo mamy zaszyte w głowie bariery, lęki, obawy. Dzieci bardzo są chętne do podejmowania wyzwań, natomiast osoby dorosłe niestety zblokowane często i trzeba dużo więcej czasu. Ale to nie oznacza, że nie mogą nauczyć się pływać. I z sukcesem uczymy również osoby dorosłe. Czasem po prostu potrzebują 2-3 edycje, troszkę więcej zaangażowania.
1: Seniorzy też się zdarzają?
0: Tak, mamy też seniorów i też z sukcesem uczymy. Natomiast jest to rzeczywiście garstka osób, ale mamy taką grupę nieformalną, powiedziałabym, która prowadzi aqua fitness na basenie Wodnik i tutaj spotyka się nas kilka, bo ja też w tej grupie jestem, kilkanaście osób, które po prostu przychodzą poćwiczyć w wodzie, bo to sprawia dużo większą przyjemność niż takie intensywne obciążanie mięśni, zwłaszcza kręgosłupa poza wodą i dlatego tego typu zajęcia dla takich właśnie osób starszych zdecydowanie polecam.
1: Ale oprócz pływania tutaj dla seniorów ta oferta też jest większa, prawda? Są warsztaty, są wyjazdy?
0: Tak. I to stosunkowo od niedawna funkcjonuje. Tak jak wcześniej powiedziałam, odpowiadam na potrzeby lokalnych społeczności. Nasi seniorzy, którzy współpracowali z nami przy tworzeniu różnych wydarzeń, to były jakiś Dzień Niepodległości, Dzień Seniora, Seniorzy Mają Głos, taki projekt realizowaliśmy. Oni zadeklarowali, że z przyjemnością raz w roku lub nawet dwa razy w roku chcieliby wyjechać, żeby pobyć trochę ze sobą i wzmocnić te relacje, które no niestety z powodu odległości czy z różnych barier takich komunikacyjnych wynikają, żeby pomóc im troszkę pobyć ze sobą. I na początku było tak, że ja projekt ten realizowałam jako kolonię dla seniora, po czym okazało się, że seniorzy chcą się samoorganizować i oni już sami decydują, dokąd pojadą, jakiego rodzaju zajęcia będą realizowane w tym wyjeździe. Pierwsze zajęcia były związane z edukacją obywatelską. To było w ramach Seniorzy Mają Głos. Myśmy podpowiadali, że seniorzy mogą składać inicjatywy obywatelskie, że mogą starać się zawnioskować o zmianę jakiejś sytuacji w gminie. Pomagaliśmy im poznać takie podstawowe narzędzia do komunikowania się z władzami.

0: osobami. Natomiast teraz, kiedy Państwo seniorzy sami organizowali swoje wydarzenie, skupili się bardziej na aktywizacji takiej ruchowej. Chodziło o to, że większość seniorów jest nieaktywna sportowo, no bo wiadomo, to jest dla osób starszych trochę trudne. Natomiast są gry, które pomagają aktywizować i oni na przykład sobie grali w bóle, w kup, w molki. To są gry, które są mało znane w naszym kraju, a fajnie włączają seniorów właśnie w to, że oni się troszkę, nawet jeśli ktoś jest na wózku inwalidzkim, może się troszkę też poruszać. Więc bardzo fajnie sobie zorganizowali ten czas. Poza tym oczywiście ogniska, potańcówki dla tych, którzy mają ochotę i siłę. Bardzo aktywnie sobie zaplanowali ten czas i z roku na rok coraz więcej chętnych, jak najbardziej. Też wyjazdy nad morze, w góry, to zależy od tego, co sami zdecydują.
1: Ale to jest też taka codzienna pomoc typu obsługa komputera, smartfona, tak?
0: Tak, tu w ramach tej Akademii Umiejętności Podstawowych również osoby starsze mogą się szkolić, natomiast te pierwsze projekty, które realizowała Fundacja na rzecz seniorów, to właśnie były dotyczące obsługi narzędzi informatycznych i tu były aplikacje, tutaj był też komputer, zwłaszcza ten ePUAP, ePacjent, te usługi publiczne. Tak, to te pierwsze projekty właśnie na tym się skupiały, ale był też ten wspaniały projekt, który jest w tej chwili kontynuowany, Mobilny Senior, czyli podwózka dla seniora. Projekt polega na tym, że nasi podopieczni, czyli osoby, które są wykluczone transportowo, w tej chwili to są osoby starsze zamieszkujące gminę Trzebiel, osoby powyżej 70 roku życia oraz osoby, które są niepełnosprawne w tej gminie, są objęte wsparciem. Za darmo mogą skorzystać z dowozu do miejsc, w których potrzebują załatwić swoje sprawy. I to nie musi być wizyta u lekarza czy jakaś porada prawna, to może być również wizyta u koleżanki albo po prostu zakupy. Nasi wolontariusze podwożą tych seniorów do miejsc, gdzie oni potrzebują załatwić swoje sprawy. Wolontariusz dostaje zwrot kosztów przejazdu w kwocie 1,15 za każdy kilometr przejechany z podopiecznym. Natomiast na koniec tego projektu będzie też gala wolontariatu i ci najaktywniejsi wolontariusze mogą dostać nagrodę nawet w wysokości 500 zł w postaci bonu do wybranego sklepu.
1: I każda pomoc się przyda.
0: Tak, i szukamy bardzo osób z gminy Trzebiel, które mają prawo jazdy, które chciałyby korzystać z tego naszego projektu i pomóc nam świadczyć usługi dla osób wykluczonych transportowo. Projekt ma bardzo wspaniały wydźwięk, ponieważ nasi wolontariusze, którzy tutaj w Sieniawie zaczęli w 2021 roku realizację tego projektu, oni pozostali w relacjach ze swoimi podopiecznymi. Niektóre z tych osób zostały asystentami osoby starszej i niepełnosprawnej, czyli dostały normalnie zatrudnienie już etatowe w gminie. Wiemy też o tym, że pozostają ze sobą w relacji i nawet już kiedy nie jesteśmy w projekcie, te podwózki nadal dla tych osób wykluczonych transportowo świadczą.
1: Jak można się zgłosić tutaj do pomocy?
0: Wolontariuszy zapraszamy do kontaktu przez naszego Facebooka, e-maila, czy można też na Messenger, można też telefonicznie. Kontakt w każdej formie jest dla Państwa przystępny. Najczęściej, zazwyczaj właśnie zgłaszają się wolontariusze przez Facebooka, bo tam jesteśmy najaktywniejsi, więc zachęcam do kontaktu. Każdego wolontariusza dokładnie poinformujemy. Będzie zawarte porozumienie i zwrot kosztów przejazdu, czyli ten 1 zł 15 groszy, rozliczany jest bez opodatkowania i bez zgłaszania do czy Urzędu Skarbowego, czy ZUS-u, bo to jest tylko zwrot kosztów przejazdu i to też podkreślam, czyli ta kwota 1 zł 15 groszy jest do ręki.
1: Oprócz tego także są wymiany polsko-niemieckie. Jakie
0: tak.
1: są cele?
0: Wymiany polsko-niemieckiej młodzieży to jest bardzo absorbujący projekt, podobnie jak te kolonie nasze, ponieważ musimy bardzo szczegółowo zaplanować takie wydarzenie. Mało tego, oprócz tego, że planowanie szczegółowe, to jeszcze tłumaczenie i dwujęzyczność. Młodzież coraz chętniej komunikuje się z kolegami, koleżankami z zagranicy, właśnie dlatego, że mają

0: większą umiejętność, zdolność językową. Uczymy się języka angielskiego i przeważnie właśnie w języku angielskim dzieci się porozumiewają, ale też nasze dzieci w Polsce uczą się języka niemieckiego, a niemieckie dzieci polskiego i to też jest okazja do tego, żeby ten język szlifować. Wymiany polsko-niemieckie mamy zazwyczaj w różnych grupach tematycznych. Ta ostatnio organizowana do Krakowia i Oświęcimia w projekcie Zachować Papięć dotyczyła Holokaustu i tych trudnych bardzo tematów związanych z naszą historią, wspólną historią, która wciąż nie jest, że tak powiem, akceptowalna dla każdej ze stron i w jedną i w drugą stronę starają się różne kręgi zacierać czy manipulować faktami. A więc naszym celem jest to, żeby zabrać młodzież tam, gdzie rzeczywiście są dowody, gdzie rzeczywiście oni się mogą zapoznać z tym, co zdarzyło się w tej naszej historii i porozmawiać podczas takich moderowanych spotkań na te trudne tematy.
1: Młodzież chętnie przełamuje takie bariery językowe?
0: Zazwyczaj jednak komunikują się w języku angielskim. Robimy animacje językowe po to, żeby dzieci mogły nawiązywać przynajmniej troszeczkę ten kontakt w języku sąsiada. Często jest też tak, że obserwujemy, dzieci korzystają z narzędzi cyfrowych i świetnie sobie radzą i bardzo nas to cieszy, że język przestał być barierą, że otwiera się młodzież na drugiego człowieka, bo widzi, że to, że nie umie rozmawiać w jego języku ojczystym, nie jest problemem, ponieważ mamy właśnie czy pomoc tłumaczy, czy translatory, wszystko to jest w zasięgu ręki.
1: No właśnie, a jeśli mówimy o sukcesach, na pewno są.
0: No jest tych sukcesów dużo. W ostatnim czasie takie duże projekty, jak właśnie Akademia Umiejętności Podstawowych, jak ten projekt z Narodowego Instytutu Wolności, to są coraz większe kwoty dofinansowań i coraz większe sukcesy, ale jakby tym wymiarem takim ponad finansowym cieszymy się bardziej, bo z roku na rok przybywa nam uczestników i pływania, i kolonii, i półkolonii, i coraz więcej organizacji pozarządowych chce zasięgać u nas wsparcia, bo uczą się również od nas, więc to też daje wspaniały wydźwięk, że my już jesteśmy, jak to powiedziała koleżanka, do której z OWES-u zadzwoniłam zapytać o możliwość uzyskania wsparcia, bo wy już jesteście top liga. To jest dla nas super, naprawdę rekomendacja.
1: A jeśli chodzi o plany na przyszłość?
0: W najbliższym czasie będziemy realizowali Centrum Aktywności Obywatelskiej, co jest kontynuacją Żarskiego Calu, czyli będziemy spotkania w kawiarence organizować, debaty dla młodzieży oksfordzkie, żywą bibliotekę. Mamy natomiast właśnie omówić projekt tego podwórkowego wsparcia dzieci, które nie korzystają właśnie ani z kolonii, ani z półkolonii, a chcemy je zaktywizować i zaprosić do zabawy, do edukacji takiej nieformalnej, podwórkowej, którą zainicjowała pani burmistrz.
1: A co możemy powiedzieć osobom, które być może chcą do fundacji dołączyć, ale gdzieś tam się jeszcze wahają?
0: U nas na pewno nie ma nudy, bardzo wiele się dzieje. Na pewno każdy, kto ma jakieś fajne pomysły na działania, może przyjść i albo uzyska wsparcie w stworzeniu własnego stowarzyszenia czy fundacji, albo zrealizuje z nami ten pomysł, bo my jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby tworzyć projekty społeczne. Bardzo zachęcamy do włączenia się w nasze działania wolontariuszy, bo oprócz tych, którzy są w projekcie mobilnego seniora, czyli świadczą usługi transportowe, to mamy też wolontariuszy na basenie. Są to młodsi ratownicy oraz rodzice dzieci, które przychodzą na nauki pływania. Mamy też wolontariuszy, którzy włączają się właśnie w pracę na świetlicy i w tych działaniach na rzecz dzieci podwórkowych, a więc bardzo wiele możliwości włączenia się w wolontariat. Przypomnę tylko, że młodzież uzyskuje dodatkowe punkty na świadectwo za udział w wolontariacie i to też jest bardzo ważne. A osoby dorosłe, tak jak wcześniej wspomniałam, albo mogą dostać zwrot kosztu przejazdu, albo będą uczestniczyły w galach wolontariatu. Też, to też jest zawsze forma docenienia. Rozsyłając maile do firm i organizacji z informacją o naszej usłudze Taxi Senior, prosiłam też o wsparcie firmy, ponieważ mamy w tej chwili taką ogólnoeuropejską procedurę CSR, czyli wsparcia biznesu. My jako fundacja wychodzimy z otwartymi rękoma do właśnie do przedsiębiorców, żeby zaprosić ich pracowników do wolontariatu pracowniczego albo właśnie, żeby zostali sponsorami nagród, na przykład dla wolontariuszy. Możemy też wspólnie zorganizować z firmą jakieś wydarzenie albo imprezę, ponieważ w tej chwili właśnie mamy na to ogromną chęć, potrzebę, żeby rozwijać projekt tego Taxi Seniora, żeby otoczyć wsparciem osoby wykluczone transportowo, a często też samotne i niepełnosprawne. Chciałabym zaprosić do współpracy różne organizacje pozarządowe, ponieważ mamy w tej chwili realizację projektu Żarskie Centrum Aktywności Obywatelskiej i jest to miejsce, w którym będziemy spotykać właśnie organizacje pozarządowe i obywateli, którzy mają pomysły na działania, którzy chcieliby włączyć się w jakoś w prowadzenie organizacji pozarządowych albo może założyć własną organizację pozarządową. Nasze centrum ma świadczyć usługi doradcze, czyli jak pozyskać dofinansowanie, gdzie zwrócić się o wsparcie, jak szukać wolontariuszy, bardzo szeroki zakres tych doradztw. Mamy też spotkania w ramach kawiarenki obywatelskiej, gdzie będzie po prostu można przyjść, spotkać się i porozmawiać, czy to z osobami, które są zatrudnione w samorządzie, czy to właśnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które prężnie w naszym regionie działają, po to, żeby jak najbardziej inicjować oddolne takie działania, które, tak jak my to w fundacji robimy, naprawdę zmieniają świat i wiemy, że mają wpływ na nasze społeczeństwo.
2: SK 106,6.
3: Działają od kilkunastu lat i są już zauważalni na całym świecie. Klub Karate Contra działa w Żarach, szkoli młodzież i dorosłych. Warto dodać, że z sukcesami, bo nawet w światowej stolicy tego sportu Żaranie są postrzegani jako solidna marka. Więcej już teraz o działalności klubu w materiale Krystiana Machalicy.
4: Dzisiaj gościmy przedstawicieli klubu Karate Contra w Żarach, Martyna Grajcar i Bartłomiej Malinowski. Instruktorzy. Martyna jest jeszcze zawodniczką. Bartek, ty też jesteś zawodnikiem, czy już tylko sensei?
5: Tylko sensei, prowadzę już tylko zajęcia, już zakończyłem swoją karierę zawodniczą.
4: Martyna, wobec siebie też można powiedzieć sensei, czy jest jakaś taka odmiana w formie żeńskiej? Tak z ciekawości trochę żartując.
6: Nie. Na kobiety i na mężczyzn mówi się jednakowo, czyli sensei.
4: No to dwóch senseiów mamy. Od Martyny zaczniemy, która wróciła z Japonii 9 dni. Mistrzostwa Japonii, takie nieoficjalne Mistrzostwa Świata Federacji czy Japońskiego Stowarzyszenia Karate, tak można nazwać tę imprezę, która się odbyła i na której byłaś jako obserwatorka?
6: To były Mistrzostwa Japonii, oficjalne Mistrzostwa Japonii w Karate JKA. No i miałam zaszczyt obserwować te wydarzenia.
4: Właśnie, zaszczyt, o którym rozmawiałem ostatnio z Bartłomiejem, nie dotyka każdego. Jak to się stało, że ty miałaś tę okazję?
6: Głównym celem mojej podróży do Japonii był start na tych zawodach wraz z grupą z Niemiec na zaproszenie instruktora niemieckiego Senseja Dirka. Tak jak mówię, mieliśmy lecieć do Japonii stricte startując właśnie na tych zawodach jako drużyna zagraniczna, ale niestety tak się stało, że niestety nie mogliśmy wystąpić z uwagi na to, że organizator zawodów zmienił regulamin i tylko obcokrajowcy mieszkający na terenie Japonii mogli uczestniczyć w tych zawodach, więc jedyną opcją na obserwację tych zawodów było po prostu polecenie do Japonii, polecieć do Japonii i zobaczyć te zawody na żywo.
4: Jak wrażenia? Takie ogólne. Zaraz zapytam Ciebie o szczegóły. Czy to był też Twój pierwszy pobyt w Japonii?
6: Nie, to był mój drugi pobyt w Japonii. W zeszłym roku, w październiku byłam pierwszy raz. Ten był moim drugim pobytem. No, mnóstwo emocji, coś pięknego. Japonia, całkowicie inne miejsce na ziemi, ale o tym opowiem może troszeczkę później.
4: Tak jest. Co jak co, ale Japonia, czy generalnie Azja, kojarzy się ze światem sportu walki dosyć mocno, więc pytanie o ten poziom sportowy. Czy Mistrzostwa Japonii rzeczywiście to jest jeden z najwyższych poziomów?
6: Zdecydowanie jest to najwyższy poziom karate, jako że karate jest sztuką japońską. No w Japonii poziom karate jest na najwyższym możliwym poziomie i miałam

0: okazję to zobaczyć na własne oczy, będąc w Japonii parę miesięcy temu, startując na Mistrzostwach Świata i tym razem będąc w Japonii, obserwując tamtejsze mistrzostwa.
1: Czy tamtejsze karate różni się od tego, co wy proponujecie w formie zajęć uczniom, czy jednak wzorujecie się siłą rzeczy na tych najlepszych?
0: Oczywiście, wzorujemy się. Tam są, tak jak już powiedziałam, podkreśliłam, najlepsi z najlepszych, jeżeli chodzi o tą sztukę karate, którą my uprawiamy. I my bardzo, i myślę, że umiejętnie, robimy to, co oni na treningach i staramy się po prostu iść ich śladami.
1: To były mistrzostwa Japonii w kumite, dodajmy, tak?
0: Ogólne mistrzostwa Japonii, zarówno w formie kumite walki i kata takich pokazów, schematów.
1: No i opowiedz trochę o samym turnieju, jak on przebiegał. Czy dla ciebie to też było poznawanie nowych form, czegokolwiek nowego, jeśli chodzi o karate?
0: Znaczy, jeżeli chodzi o zawody karate JK, wszystkie zawody wyglądają podobnie. I są konkurencje indywidualne i drużynowe. Są konkurencje kata, czy tak jak już wcześniej wspomniałam, schematów ułożonych. No i kumite, czyli wolnej walki.
1: Obserwując te walki, miałaś gdzieś tam z tyłu głowy, kurczę, szkoda, że nie startuję. W tej walce bym sobie poradziła nieco lepiej.
0: Bardzo chciałam wystartować i tak jak już wspomniałam wcześniej, lecieliśmy do Japonii z zamiarem i głównym celem startu na tych zawodach, ale niestety nie mogliśmy, ale siedząc, obserwując te zawody, to czułam po prostu po sobie, że wiem, że mogłabym naprawdę dużo tam zrobić i pokazać się z fajnej strony.
1: Wydaje mi się, że dla kogoś, kto pasjonuje się karatem, a tak was postrzegam, wyjazd do Japonii, zresztą Bartłomiej też miał okazję być, to jest, nie wiem czy spełnienie marzeń, ale na pewno coś wielkiego, coś co zawsze w pamięci zostaje.
0: No jest to stolica karate, Japonia. Przede wszystkim Japonia jako kraj, jest to daleki, bardzo daleko oddalony od naszego i kiedyś myślałam, że jest to coś nieosiągalnego, bo widziałam Tokio w filmach, a teraz wiem, że to jest naprawdę osiągalne i móc być tam, podziwiać te wszystkie widoki, kulturę tego miejsca, poznawać ludzi i móc trenować z tymi najlepszymi, to jest coś naprawdę wspaniałego i to jest spełnienie marzeń każdego karateki.
1: No właśnie, trenować, bo oprócz tego, że obserwowałaś, co jest bardzo ważne, to miałaś okazję również być uczestnikiem treningów po stronie, powiedzmy, osoby, która przyjmuje wiedzę, czy też się dzieliłaś? Jak to wyglądało? Opowiedz też o być może specyfice tych treningów.
0: Miałam przyjemność trenować z jednym z najważniejszych instruktorów karate JK na świecie, z senseiem Shiną. Mieszkać w jego prywatnym dojo, trenować z nim w jego właśnie prywatnym dojo, plus jeszcze...
1: Dojo, powiedzmy, to takie miejsce treningów, prawda?
0: Dokładnie, dojo to jest sala do treningów karate. Dokładnie znaczy początek drogi i to właśnie nawiązuje do tego, że tam możemy stawać się lepszym i po prostu poszerzać swoje horyzonty. A wracając do treningów, tam te treningi wyglądają trochę inaczej. My w Europie bardzo kładziemy nacisk na to rozgrzewkę, bardzo poświęcamy na to dużo czasu, a w Japonii od razu jest lecenie z tematem. Rozgrzewka jest w formie specjalistycznej, czyli już wykonujemy dane techniki bez takiego wcześniejszego ogólnego przygotowania ciała do treningu, więc troszeczkę inaczej.
1: A która forma przeprowadzania zajęć jest lepsza? No bo skoro Japończycy są, można powiedzieć, najlepsi, czołowi, a mają jakąś taką swoją specyfikę, swój sposób, to może warto wyłącznie od nich brać. Czy oni może są jakoś tacy uwarunkowani genetycznie? Tak, szukam w głowie nawet teraz odpowiedzi.
0: Znaczy, Japonia panuje tam bardzo wysoka temperatura, więc ciało szybciej się rozgrzewa, więc ta rozrywka nie jest tak bardzo potrzebna, jeżeli chodzi o młode osoby. Jeżeli chodzi o starsze osoby, to myślę, że rozrywka jak najbardziej jest zalecana. Czy jest to lepsza forma, czy gorsza? Myślę, że to jest totalnie indywidualna sprawa, bo każdy ma swoje ciało, inaczej się zachowuje, potrzebuje całkowicie innych rzeczy, więc mi odpowiadała ta forma treningu, ale wiem, że niektórym po prostu może brakować takiego rozciągania się, czy mobilizacja stawów skokowych, a to jest bardzo ważne w tym sporcie.
1: A to były takie dosyć luźne zajęcia, czy jednak był taki zapiernicz od rana do wieczora?
2: Mogę sobie rozmawiać,
0: jak? Sesja jeszcze, na którym wspominałam, którego miałam zaszczyt właśnie trenować i mieszkać w jego dojo, w sali jego, słynie z bardzo intensywnych treningów. Pracuję w

0: takie miejsce, które się nazywa się Headquarters. Jest to główny dojo karate JK w Japonii, na świecie. Jest on tam instruktorem, pracuje. I prowadzi treningi w poniedziałki, które nazywają się Bloody Monday. Z uwagi na to, że są bardzo, bardzo intensywne i no, jest tam ogromny wycisk. Tak było również w ten dzień, w którym byłam na tym treningu w poniedziałek. Prowadził go właśnie sensei Shina i właśnie był bardzo bloody. Także bardzo intensywny od samego początku. Sensei Shina ma też taki sposób prowadzenia treningów, że bardzo dużo mówi, bardzo donośnym głosem. I no mówię, jest to bardzo intensywne, bardzo mało przerw, dużo technik, więc jest to bardzo wycieńczające.
1: Też kultura życia w Japonii, nawet pod względem sportu, jest chyba nieco inna. Tam nieco mniej popularna jest choćby praca sprzątacza, raczej wszystko robi się samemu, prawda?
0: Dokładnie. Będąc w tym Honbu Dojo, w tym Headquarters, głównym dojo JK, każdy uczestnik zajęć, treningu po zajęciach musi wziąć szmatkę i przetrzeć matę, powierzchnię, na której ćwiczył, właśnie po to, żeby zachować tą czystość. Japonia jest niesamowicie czystym krajem. Tam nawet nie ma śmietników, idąc ulicą w Tokio, w jednym z większych miast na świecie, gdzie żyje najwięcej ludzi na świecie. Nie ma żadnych śmietników i nie ma żadnych śmieci, tylko dlatego, bo ludzie wiedzą, że jeżeli coś zjedzą, to muszą schować to do swojej torby i zabrać to ze sobą do domu. Więc no, jest niesamowicie czysto. Ludzie są bardzo kulturalni, bardzo są życzliwi, pomocni, więc no, jest to piękny kraj, bardzo czysty, zadbany. Po prostu, żeby więcej było takich miejsc na świecie.
1: Wróciłaś do Polski i tak opowiadasz to wszystko z pasją. Czy wróciłaś zainspirowana, pełna energii, czy garść tych pomysłów, czegokolwiek można przenieść na nasze polskie poletko, czy my tutaj jednak mamy już swoje wypracowane jakieś schematy i nie zmieniajmy ich?
0: Wróciłam bardzo naładowana. Miałam też swój trening w swoim macierzystym klubie i nawet mój trener mnie stopował na spokojnie, wiem, że jesteś naładowana, ale musisz trzymać tą energię na kolejny wyjazd. Powinniśmy jak najbardziej czerpać wiedzę z tej Japonii i jeżeli trenujemy japońskie karate, to róbmy to po japońsku. Wszystkie inne formy, jakieś bardziej jest przekształcone na jakieś europejskie standardy. No to się sprawdza tylko w Europie, ale jeżeli chcemy być najlepsi na świecie, to musimy robić to jak najlepsi na świecie, czyli Japończycy.
1: No właśnie, Japończycy, no bo jest coś takiego jak Polska Federacja Japońskiego Karate. Nie słyszałem o Polskiej Federacji Czeskiego Karate, prawda? Chyba, że się mylę w żarcie i jest coś takiego.
2: Nie ma.
1: Powiedz, Bartku, o swoich doświadczeniach z Japonii, bo ty również byłeś, czy też potwierdzasz te słowa, które Martyna wypowiedziała, odnośnie w zasadzie wszystkiego, co się łączy z karate.
2: Tak, to trzeba przyznać, że no tak po prostu jest w Japonii. Wzorujemy się na nich, to są jakby, trzeba powiedzieć, są najlepsi na świecie i wzorujemy się od najlepszych. I jeżeli ktoś chce naprawdę podnieść swój poziom sportowy, no to musi czerpać z tego źródełka, tak? Czyli jechać do samego źródła, nie?
1: To jest coś takiego, jak muzułmanie powinni do Ziemi Świętej pojechać raz w roku, to każdy karateka też powinien Japonię chyba odwiedzić.
2: To tak samo może dotyczyć, nie wiem, no, koszykarzy, którzy chcą oglądać mecze NBA, tak można porównać, czy jakichś innych sportów, tak kolebka, więc warto, po prostu warto. No i tak jak tutaj Martyna powiedziała wcześniej, sama ta kultura, ludzie, jedzenie, miejsca, to po prostu trzeba zobaczyć, to trzeba dotknąć, doświadczyć tak na żywo. Tego się nie zobaczy w filmach czy w teledyskach, nie?
1: To wątek japoński na razie odsuwamy na bok. Teraz słów parę o sukcesach zawodniczych choćby, bo ty, Martyna, oprócz tego, że jesteś senseiem, jesteś jeszcze zawodniczką. Na stronie internetowej można przeczytać: od paru lat regularnie bronię tytułu mistrza Polskiej Federacji Japońskiego Karate w Kumite. Medalistka wielu imprez. Powiedz właśnie trochę o tej karierze zawodniczej. Czy ona stoi w kontrze niejako do kariery trenerskiej, na której ścieżce ty się bardziej teraz realizujesz?
0: Jestem zarówno, tak jak już powiedziano, i trenerem, sensejem, i zawodnikiem, i jak najbardziej można to łączyć. Wiadomo, wiąże się to z poświęceniem czasu, ale no, ja się tym bardzo realizuję. Uwielbiam prowadzić zajęcia i uwielbiam być uczestnikiem zajęć. No i startować w zawodach. A z takich większych osiągnięć, to największym zdecydowanie jest brązowy medal mistrzostw Europy w Kumite w 2023 roku. W tym roku miałam swój debiut w kategorii seniorskiej i zająłam 5. miejsce, przegrywając z mistrzynią Europy aktualną, więc, ale też bliska była

0: była walka, więc jestem zadowolona. Niedosmak został i jak najbardziej będę trenować dalej, żeby po prostu być lepszą i lepszą.
1: Mówisz o Mistrzostwach Europy w Pradze, tak?
0: Dokładnie, aktualnych. No i tak jak już tutaj wspomniano, jestem, muszę tak nazwać, etatową mistrzynią Polski w Kumite. Również bywałam też mistrzynią Polski w Kata. W tym roku musiałam oddać wyższość mojej przyjaciółce z dojo, Celine, której bardzo gratuluję i bardzo się cieszę z jej sukcesu. Wiem, że każdy z nas wkłada coś do kogoś po prostu sukcesu i bardzo się po prostu cieszę jej sukcesem i cieszę się bardzo właśnie i słyszę jej powodzenie dalej.
1: Etatowy mistrz Polski, Europy, świata, etc. Bardzo lubię takie zwroty, ale muszę zapytać właśnie o to, czy to ty jesteś tak dobra, czy rywalki, niczego nie ujmując, nieco gorsze, czy się przyzwyczaiłaś już do tych złotych medali, no daj może komuś innemu szansę na parę złota.
0: Znaczy powiem tak, jestem tą mistrzynią Polski, ponieważ bardzo dużo nad to pracuję. Trenuję codziennie tak naprawdę, ewentualnie jak mamy wolne weekendy, to przeważnie w sobotę są jakieś treningi, a w niedzielę nie mamy, odpoczywamy, a tak to trenuję codziennie. Oprócz tego jestem instruktorem, prowadząc zajęcia, wykonując różne techniki, doszkalam samą siebie, nie tylko moich podopiecznych, ale też powtarzając je, nawet w takich krótkich momentach, je poprawiam swoją formę, więc bardzo dużo pracuję na to, żeby być na tym miejscu, na którym jestem. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
1: Takie pytanie otwarte do waszej dwójki. Czy każdy zawodnik jest w stanie być trenerem? Bo bycie trenerem to jest chyba poszerzenie trochę swojej wiedzy, czy być może skondensowanie jej w jakiś sposób i po prostu przekazanie dalej. Jak to jest?
2: Nie. To trzeba rozgraniczyć. Może być bardzo dobrym zawodnikiem, osiągać naprawdę mistrzowskie, jakieś spektakularne efekty, ale można być słabym trenerem. I w drugą stronę. Niekoniecznie trzeba być mistrzowskim zawodnikiem, zdobywać złote medale, żeby być bardzo dobrym trenerem. To są dwie różne rzeczy.
1: Z czego to wynika?
2: Wynika to też po pierwsze z wiedzy,
0: osobowości.
2: Osobowości, tak, dobrze Martyna powiedziała. Też otwarcia się na innych, tak, też czytania dzieci tak zwanego, czyli każdy z nas jest indywidualny i musimy ocenić, co dane dziecko potrafi zrobić, co może zrobić, albo co możemy z tym dzieckiem zrobić. Każdy ma też nasze jakieś tam ograniczenia, więc praca jakby trenera, a bycie zawodnikiem to są dwie różne rzeczy.
1: Ile wam zajęło podjęcie tej decyzji, że chcecie trenować innych? I czy to od początku była rola, w której spełnialiście się? Bo zakładam, że teraz się spełniacie i czujecie się dobrze.
0: No ja tak naprawdę jestem młodym instruktorem, bo prowadzę zajęcie tak naprawdę trzeci rok. Ja przede wszystkim bardzo kocham dzieci. Uwielbiam z nimi spędzać czas i zawsze chciałam pracować z dziećmi. Kiedyś trenowałam karate tylko dla siebie, ale teraz trenuję karate nie tylko dla siebie, dla innych i chcę po prostu przekazać moją wiedzę innym, aby mogli z niej korzystać.
1: I od początku czułaś się dobrze w tej roli? No, czy też musiałaś się uczyć tego fachu trenerskiego?
0: Jak wszystkiego, co jest nowe. Wiadomo, byłam zestresowana. Pierwsze treningi, patrząc z perspektywy teraźniejszej, były fatalne. Mimo wszystko, że w tamtym czasie czułam, że są super, się dobrze sprawdza, no to po prostu we każdej dziedzinie trzeba nabierać doświadczenie i to doświadczenie po prostu robi swoje.
1: No to 3 lata. Wpisujemy do Excela pod hasłem Bartłomiej Malinowski, co wpiszemy, jeśli chodzi o, powiedzmy, długość stażu trenerskiego i jak to wyglądało na początku. Która rola lepsza, zawodnika czy trenera, też dopytam w nawiasie.
2: Ja zdecydowanie lubię pracować z dziećmi, z młodzieżą cały czas praktycznie i bardziej się chyba spełniam w roli trenera. Ja też mam takie, nie wiem, specjalną taką rzecz, przypadłość, że ja po prostu czytam innych zawodników i w przypadku walk potrafię przewidywać ruchy. To jest takie, no, taka moja taka specjalna cecha, tak, więc to mi też pomaga w trenowaniu, ale bardziej się czuję lepiej z tymi najmłodszymi. Takie 6, 8, 10-latki, wdzięczny taki materiał, taki, żeby go ułożyć na prawdziwego karateka.
1: Czasem się zdarza, że obserwując boiska do koszykówki, do piłki nożnej, mówi się, ach, ta młodzież to już się w ogóle nie garnie do sportu. Po czym przychodzi się na Facebooka klubu Karate Kontra. Tych dzieci jest milion, bardzo dużo, mnóstwo. Czy rzeczywiście jest problem z zachęcaniem dzieci do aktywności sportowej? Pytam też ciebie, Bartłomiej, jesteś koordynatorem PCK na Żary, też nie kręcisz się tylko koło karate. Jak to jest z tą aktywnością? Czy rzeczywiście

0: polskie dzieci są no leniwe, powiem.
1: To jest ogólnie problem ogólnopolski, że dzieci wybierają tą łatwiejszą drogę, tak? Czyli smartfony, internet, wolą sobie siedzieć, ale też nie do końca, bo też dzieci szukają swojej drogi. Szukają różnego rodzaju sportów, przychodzą do jednego klubu, do drugiego, wolą pograć w piłkę, pograć w koszykówkę, potańczyć do szkoły muzycznej i też dzieci trafiają do szkół karate w naszym regionie i trafiają też do nas. Zresztą dobrze powiedziałeś, ostatni trening, 40 dzieci na sali i trenujemy. Zresztą tutaj Martyna teraz prowadzi bardzo fajny projekt aktywizację sportu w środowisku wiejskim. Mhm. Więc może powiesz coś o dzieciach, które trenują na wsi.
2: Prowadzę zajęcia w małej wsi. Jest to Grabik. To są dzieci w wieku szkolnym, klasy 1-4. I idąc na rozmowę z tymi dziećmi, nie miałam świadomości tego, jak dużo przyjdzie ich na zajęcia. Wiem, że wiek szkolny, taki właśnie jeszcze pierwsza klasa, drugie, dzieci są chętne bardzo na różne rzeczy, tym bardziej, że zajęcia odbywają się na terenie szkoły. Nie liczyłam na to, że przyjdzie ich tak dużo, mam ponad 40 dzieci na ten moment na zajęciach, więc przychodzą i chętnie trenują, co jest tak naprawdę takim zaprzeczeniem tego, o czym wcześniej wspomniano, że te dzieci wolą siedzieć w tym telefonie. Podkreślam, że zajęcia odbywają się w szkole podczas wakacji. Ja, będąc w ich wieku, wydaje mi się, że nie chciałoby mi się chodzić do szkoły, wracać na jakieś tam zajęcia, oni naprawdę chętnie przychodzą.
0: Karate jest atrakcyjne? Ta atrakcyjna dyscyplina sportu?
2: Jest piękna. Przede wszystkim karate nie jest tylko sportem, bo jest sztuką walki. Jest piękne. Nie trzeba, tak jak już podkreślił tutaj sensei Bartek, być świetnym zawodnikiem. Można być po prostu osobą, która rekreacyjnie ćwiczy dla siebie, dla zdrowia i urody. Można trenować stricte pod zawody, a tak jak wspomniałam, można po prostu mieć to jako lifestyle, więc no, dla mnie jest to najpiękniejsza dyscyplina sportu, bo tak jak wspomniałam, są aspekty sportowe, można się spełniać, ale też po prostu dla samego siebie trenować i rozwijać swój układ nerwowy, swoje ciało, swój umysł, bo to też wymaga bardzo dużej pracy i uwagi, i poświęcenia i skupienia po to, żeby zapanować nad tym ciałem w różnych układach, więc to jest naprawdę świetne i nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Ja też prowadzę z moim trenerem, senseiem Sebastianem Końcowikiem, zajęcia dla seniorów i również wplatamy. Są to zajęcia ogólnorozwojowe, ale wplatamy tam również elementy karate i widzę, jak miesiąca na miesiąc ci ludzie po prostu są sprawniejsi, bo karate naprawdę powoduje, że ludzie są coraz bardziej sprawni.
0: Jest mnóstwo młodych osób, które mimo wszystko szuka jakiejś takiej swojej sportowej drogi. Kickboxing, boks, MMA, cokolwiek. Jest też karate. Dlaczego warto wybrać karate i dla kogo to jest? Czy to jest rzeczywiście dla każdego, czy jednak jakiś taki zestaw cech motorycznych, fizycznych trzeba mieć, żeby już na starcie nie polecać?
1: No tutaj trzeba w ogóle przejść do tego, że u nas w klubie nie tylko ćwiczą dzieci i młodzież, czy tak jak są zajęcia ogólnorozwoju dla seniorów, ale również przychodzą ludzie spełnieni zawodowo. W średnim wieku, którzy rozpoczynają swoją przygodę z karate. Co to oznacza? Oznacza to, że każdy może tak naprawdę przyjść. To są ludzie, którzy zakładają białe pasy, zakładają kimono i karateke, przepraszam, i trenują razem z małymi dziećmi. To potwierdza to, że to jest atrakcyjne dla dorosłych ludzi. Oczywiście jest wiele sportów, tak, które są dla kogoś atrakcyjne. Może być boks, może być MMA, mogą być zapasy, Muay Thai, tak. Ale karate się broni tym też, że jest nie tylko zajmuje się ciałem, ale też jakby tą stroną duchowości, tą duchową stroną, tak? Rozwijamy również też umysł. Tutaj też jest bardzo ważna koncentracja, tak, ten mindset tak zwany, tak? Więc to też się broni jako sztuka walki, bo trzeba rozróżnić sporty walki od sztuk walki.
0: W grupie wiekowej, która najczęściej słucha Radio ASK, czyli nas, są najczęściej młode osoby / młodzi rodzice, którzy mają młode dzieci. No i zakładam, że zarówno część młodych dorosłych chciałaby pójść na treningi, ale pewnie niektórzy zastanawiają się, by sami posłać takie dzieci, więc czy warto rozgraniczać treningi dla młodych, najmłodszych? Różnią się, te pierwsze oczywiście, różnią się od tego, co seniorzy będą mieli na samym początku? Jak to wygląda?
1: Ja może to powiem tutaj. Robimy takie akcje społeczne. Mamo, tato, poćwicz ze mną. Chcemy w ten sposób zaktywizować dzieci, żeby trenowały wspólnie z rodzicami. To są takie cykliczne akcje, zapraszamy dzieci z przedszkoli, troszeczkę starsze, tak? I rodzic może sobie potrenować wspólnie z własnym dzieckiem, czyli to ma ten aspekt sportowy, ale to jest również to, że integruje bardziej mocniej z całą tą rodzinę. Więc to też jest fajne, więc zapraszamy serdecznie zarówno, no wszystkich w każdym wieku, a te treningi można dostosować do tak praktycznie każdej osoby.
0: Osoba, która w ogóle nie miała doświadczenia z jakimkolwiek sportem, może przyjść? Czego może się spodziewać?
2: Oczywiście, no. My też kiedyś zaczynaliśmy, więc po prostu przyjść, spróbować i potem cieszyć się tym.
0: Najważniejsze zawody w tym roku to były Mistrzostwa Europy seniorów, juniorów w Pradze?
2: Dokładnie, to były najważniejsze zawody i zawody w Kadaniu, które odbyły się bodajże w maju albo w czerwcu, już nie pamiętam. No to są zawody w Kadaniu, są to najważniejsze zawody stricte dla młodych zawodników, ponieważ jeszcze nie ma organizowanych Mistrzostw Europy dla dzieci do lat 16. Są, tak jak już Pan wspomniał, seniorów, seniorskie zawody Mistrzostw Europy, dlatego też te w Kadaniu są najważniejsze, ponieważ tam jest najwyższy poziom. Organizowane są one w Czechach. W Europie zdecydowanie najwyższy poziom karate, jeżeli chodzi o zawody, mają Czesi.

0: Gwiazdy Świata.
1: A powiedzcie proszę, jak kształcić młodych zawodników karate? W jaki sposób doprowadzić do tego, by rzeczywiście poznawali bardziej tę dyscyplinę, by osiągali świetne wyniki? Czy to jest wyłącznie zasługa zawodnika? Ile trzeba włożyć samemu, by rzeczywiście coś osiągnąć?
2: Przede wszystkim praca. Praca i pokora to i skupianie się na podstawach. Nie możemy pozwolić dzieciom w cudzysłowie bić się tak, z kimś, bo karate to nie jest żadne bicie, to od razu już mówię. Dziecko musi opanować własne ciało. Jeżeli potrafi opanować własne ciało, to będzie mogło kontrolować, uczyć się kontrolować ciało przeciwnika i na tym się skupiamy. Podstawy, jeszcze raz podstawy, a z tego potem jest bazą do tego, żeby można czerpać więcej. Tak, jeżeli dziecko nie potrafi, nie wiem, kopnąć do przodu prawidłowo, no tak mamy go uczyć kopać w bok czy do tyłu.
1: Czy to jest taki zestaw cech, z którego później się lepi, prawda? Te glina, z tej gliny to jakieś dzbanki, garnki, takie piękne rzeczy.
2: To też trzeba powiedzieć, że to oprócz tego, że dzieci trenują, mają u nas możliwość trenowania codziennie, to jeszcze bardzo ważna jest praca własna. I my też rodzicom o tym mówimy, że musi mieć czas na aktywną regenerację, a nie, że tylko trening i potem leży przed telewizorem, tam musi się rozciągać, musi dbać o siebie, odpowiednie odżywianie, sen. Też takie robimy warsztaty zdrowego żywienia, uczymy też z rodzicami, jak na przykład dzieci powinny się odżywiać, na co powinny zwracać uwagę.
1: No właśnie, warsztaty i wszystkie inne takie, chciałem powiedzieć, poboczne działania, no może w pewnym sensie poboczne, ale bardzo związane z karatem, bo wy nie tylko skupiacie się wyłącznie na nauczenie tego fachu karate, ale też właśnie skupiacie się na tych działaniach dodatkowych. Wspomnieliśmy o aktywizacji młodzieży na obszarach wiejskich. Powiedzcie proszę o tych aktualnych waszych programach, działaniach, jakkolwiek to nazwać.
2: No właśnie, więc tutaj też przełamujemy stereotypy, że klub karate to zajmuje się stricte szkoleniem dzieci i młodzieży w danym sporcie. Podchodzimy do tego tak troszeczkę holistycznie. Staramy się, żeby dzieci się uczyły różnych rzeczy, które będą im przydatne w dalszym życiu. Prowadzimy zajęcia ekologiczne. Mój autorski taki projekt Karateko bądź Eko, gdzie uczymy dzieci proekologicznych zachowań, jak oszczędzać energię, jak oszczędzać wodę. Robimy wyjazdy ekologiczne. Robimy warsztaty zdrowego żywienia. Wymiany międzynarodowe, bardzo tego dużo robimy. Mamy dużo przyjaciół w różnych krajach. Najczęściej współpracujemy z klubami z Niemiec, z klubami z Czech. Mamy też zaprzyjaźniony klub z Litwy. Zapraszamy ich do nas. Oni u nas trenują. Robimy wspólnie obozy. My jeździmy do nich. I ta współpraca bardzo dobrze nam to kwitnie. Dzieci uczą się empatii, integracji, szkolą swoje języki. Czyli dziecko, które przychodzi do nas, do klubu, to rodzic wie, że ono nie tylko sobie trenuje, ale też się różnie, w różny sposób rozwija.
1: Czarny pas, czyli chyba najwyższe wyróżnienie, prawda?
2: No tak.
1: Jak dostąpić tego zaszczytu?
2: Powiem to, co wcześniej. Praca, pokora i praca. I od tego trzeba wyjść. Fakt faktem, że jeśli niektóre osoby trenują codziennie i skupiają się w 100% na wyznaczonym celu, bo przeważnie to jest taki wyznaczony cel, to chcę zostać mistrzem karate, chcę mieć czarny pas. Jeżeli taka osoba będzie pracowała ciężko, wytrwale, jest to możliwe, że w ciągu paru lat taki czarny pas zdobędzie. Natomiast trzeba też powiedzieć, że dla nas jest bardzo dużym takim osiągnięciem, że nasi uczniowie zdają egzaminy na czarny pas przed japońskimi instruktorami. I to jest bardzo ważne, że przyjeżdża ktoś z zewnątrz i ocenia swoim surowym okiem twoją technikę, jak wykonujesz dokładnie techniki, z jaką energią, z jakim zaangażowaniem. I to jest bardzo ważne. I jeżeli ktoś zdaje egzamin na czarny pas, ćwicząc kilka lat, przed japońskim instruktorem, który przyjeżdża, tak, i go zdobywa, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo osiągnięć.
1: A to jest też, tak trochę zażartuję, odrobina stresu dla was, instruktorów, czy wiedza, którą ja przekazuję, rzeczywiście jest zgodna z tymi najwyższymi standardami? Jak oni też oceniają waszą pracę, jeśli macie jakiś tak zwany feedback?
3: I nas, jako klub Karate Kontra, znają Japończycy, bo my jeździmy na mnóstwo wyjazdów, mnóstwo szkoleń, nie tylko odbywających się na terenie Polski, ale też za granicę. Ci instruktorzy również jeżdżą, widzą nasze twarze, bardzo mocno trenujemy. Nie tylko widzą nasze twarze jako nas, instruktorów, ale też nasi podopieczni. Bardzo ciężko trenują na każdych wyjazdach i są po prostu zauważani, są

0: chwaleni. Więc później jak już przychodzi do tego finalnego egzaminu, jakim jest egzamin na czarny pas, to ci instruktorzy już też mają pewną wiedzę, którą mają z tego, jak wiedzą, jak trenują nasi zawodnicy. My też, wystawiając, że tak powiem, naszych zawodników na egzamin, też mamy pewność pewną, tak, że są na tyle przygotowani, że bez problemu zadzwonią ten czarny pas. Oczywiście nie ma 100% pewności, ale my jako instruktorzy no, nie wystawimy niepewnych osób, tak, więc jeszcze się nie zdarzyło tak, żeby któryś z naszych zawodników nie zdał na czarny pas. Zawsze było po naszej myśli.
1: To też jest bardzo ważne, że na przykład nasi zawodnicy są brani przez japońskich instruktorów na środek sali, żeby pokazywali, co zrobić, jak zrobić dobrze, jak zrobić daną technikę, wykonać ją bardzo dobrze. Tu Martyna

0: wziął na środek i powiedział wszystkim, że on chce pokazać, zrobić, chcę, żebym ja zrobiła pokazowe walki z wybranymi przez siebie osobami, bo bardzo mu się podobało to, jak walczy, moje zaangażowanie i mam sobie wybrać, kogo chcę i po prostu walczyć przez minutę z każdą z tych osób, jeden po drugim. A inni mają się przeglądać po prostu, jak można powiedzieć, podziwiać moje umiejętności i tak też było. Wybrałam sobie oczywiście młodych Japończyków, bo byli na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o, no, ten trening i bardzo fajnie też mi się z nimi ćwiczyło i dałam z siebie wszystko i później były fajne rozmowy, gdzieś tam bardzo byłam chwalona, no ale to nie bierze się znikąd, tak? No, ja bardzo starałam się na to, żeby być chwaloną. Są osoby, które jeżdżą na staże, wyjazdy tylko po to, żeby zrobić sobie zdjęcia na sali z senseiem, a są osoby takie jak ja i jak osoby z naszego klubu, które po prostu jadą stawać się lepszym, a gdzieś tam jakąś, może powiedzieć, konsekwencją tego, że trenujemy mocno, jest to, że ci senseiowie nas zauważają i nas po prostu gdzieś tam pokazują innym.
1: Jeden z takich właśnie bardzo dobrych momentów dla nas, dla trenerów, jest to, że biorą naszych zawodników na środek i instruktorzy pokazują na ich wzorze, jak wykonać. Podam taki przykład, bardzo dobry przykład z tamtego roku z Japonii, gdzie byliśmy w klubie w Kawagoe, japońskim klubie, z którym też żeśmy się zaprzyjaźniliśmy i cały czas ze sobą korespondujemy, gdzie podczas wykonywania jednych z układów kata, trener, który ma dzieci na mistrzowskim poziomie, to jest klub, który tam dominuje w Japonii, dlatego specjalnie do nich jechaliśmy, wziął na środek naszego zawodnika Gracjana, który jest najmłodszym czarnym pasem w Polsce, w naszej federacji.
2: Ile ma lat, dopytam?
1: Gracjan ma teraz 16 lat.
0: Będzie miał w listopadzie.
1: 16 będzie miał w listopadzie. Wziął go na środek i wziął pewien element i chciał na nim pokazać, jak ich unikać błędów. No i Gracjan zrobił to perfekcyjnie. I zobaczył to ten trener japoński, nie znalazł żadnego błędu i po prostu zaczął na środku sali bić brawo. I to są te momenty dla trenerów i oczywiście japońskie dzieci też, że przyjeżdża ktoś z dalekiej Europy, z dalekiego kraju i wykonuje perfekcyjnie dane zadanie. I trener, który ma dzieci mistrzowskie, klaszcze. To są te momenty, dla których naprawdę warto być trenerem. Naprawdę to wtedy my rośniemy.
2: Tytułem końca, skoro mówiliśmy o sukcesach, o świetnych historiach, też wzruszających, porozmawiajmy o samym klubie Karate Kontra. Już tak naprawdę na sam koniec, ile działacie, gdzie trenujecie, jak się do Was dostać i czy rzeczywiście może przyjść każdy, młodszy, starszy, kobieta, mężczyzna?
1: Zapraszamy oczywiście wszystkich. Już mamy kilkanaście lat, już jesteśmy klubem. Mamy swoją główną siedzibę w Żarach, takie nasze dojo.
2: W którym miejscu?
1: W Żarach jesteśmy na ulicy Słowackiego 4J. Mamy też swoją filię w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach. Jak nas znaleźć? Najprościej poprzez media społecznościowe.
3: SK 106,6. SK Żary News.
4: Czy mężczyźni potrafią ze sobą rozmawiać o uczuciach, trudnościach i codzienności? Okazuje się, że tak, jeśli stworzy się ku temu odpowiednią przestrzeń. W Żarach działa męski krąg, w którym panowie spotykają się, by szczerze mówić o tym, co jest dla nich ważne.

0: SK Żary News.
1: Czy mężczyźni potrafią ze sobą rozmawiać o uczuciach, trudnościach i codzienności? Okazuje się, że tak, jeśli stworzy się ku temu odpowiednią przestrzeń. W Żarach działa męski krąg, w którym panowie spotykają się, by szczerze mówić o tym, co jest dla nich ważne.

0: ale zupełnie nie byłem w stanie odtworzyć emocji. I to mnie przeraziło. I wtedy rzeczywiście usiadłem i pomyślałem sobie, kurczę, gdzie ja jestem z tą swoją emocjonalnością? Jaka to jest iluzja w ogóle, którą ja sobie tworzę, tak? Że jestem wrażliwym facetem, otwartym emocjonalnie, nie? A to nie tak. Tam jest kupa rzeczy pokopanych gdzieś głęboko. I zacząłem się temu bardzo mocno wtedy przyglądać. Zacząłem gdzieś tam powoli pracować i to z wewnętrznym dzieckiem i wracać wspomnieniami, odkopywać różne rzeczy sobie gdzieś tam i to powoli zaczynało ruszać tą lawinę. Ale przyglądając się sobie, zdałem sobie też automatycznie, bo kiedy zaczynasz zmieniać siebie, zaczynasz też widzieć pewne rzeczy wokół siebie i widzisz rzeczy, których nie wydawało się, że nie ma. A ja pracuję generalnie jeszcze w takim typowo męskim miejscu, gdzie są sami mężczyźni, więc jakby mam spektrum takie do obserwowania fantastyczne. I zacząłem widzieć, że to nie jest tylko mój problem, tak? Że faceci generalnie są bardzo mocno pozamykani. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak jest. I myślałem sobie już o tym, gdzieś tam wiadomo, w jakichś towarzyskich spotkaniach takie rozmowy już się pojawiały, gdzieś tam czasami któryś z kolegów się potrafi otworzyć, coś wywalić, wylać z siebie i myślałem sobie wow. I kiedyś byłem na takim festiwalu Osada i tam był stworzony krąg męski i zobaczyłem, jak nieznani sobie ludzie, obcy siedli i to była bomba.
1: A nie jest łatwo przed obcym się otworzyć.
0: Wiesz co, za chwilę do tego dojdziemy, bo to wcale nie jest tak. To wcale nie jest tak, wiesz, to ma też jak kij, ma dwa końce. Tam były sprzyjające warunki, bo po pierwsze przyjechała specyficzna grupa ludzi. No, przyjechali mężczyźni, którzy gdzieś tam jakąś otwartość w sobie mają, no bo to był dosyć specyficzny festiwal, więc on tam bazował właśnie na takiej pracy ze sobą, więc wiadomo, raczej nie było ludzi z przypadku, nie? To nie był jakiś koncert w Sopocie po prostu, że przyjeżdżają ludzie posłuchać muzyki, tylko przyjechała jakaś określona grupa ludzi, więc łatwiej im było po prostu się gdzieś tam ze sobą spotkać. A druga rzecz jest taka, że no właśnie, nam się czasami łatwiej zwierzyć obcemu. To jest taka zasada pociągu, że siadasz w przedziale i czasami możesz komuś opowiedzieć całe swoje życie, bo wiesz, że ten ktoś wyjdzie, go już nigdy więcej nie spotkasz, nie? Masz tą odwagę, która cię pchnie do tego, żeby powiedzieć coś więcej niż powiesz znajomemu, bo znajomego zobaczysz potem, nie? Będziesz się zastanawiać, kurczę, może on powie Zosi, Kasi, nie wiem, Marysi, tak? I rozgada to wszystko, nie? A nieznajomy po prostu pójdzie w siną dalej, nawet jak komuś powie, to i tak jesteś anonimową postacią wtedy w tej historii.
1: Ale też gdzieś tak patrzy obiektywnie, nie? Nie znając nas.
0: Tak, tu masz też rację, że to też często jest tak, że bo też jest bardzo ważna emocjonalność w słuchaniu, nie? Nie tylko w opowiadaniu, ale również w słuchaniu, nie? I kiedy słuchamy kogoś obcego, to tak jak mówisz, pewnie nas stać bardziej na jakiś obiektywizm, chociaż wiadomo, że zawsze każdą historię przyjmujemy subiektywnie, przez siebie, zawsze ją przesiewamy, czy chcemy, czy nie chcemy, tak się dzieje. No ale jakiś tam obiektywizm pewnie jest z obcą osobą. Ale tam wtedy zobaczyłem rzeczywiście, że można stworzyć taką przestrzeń, gdzie faceci mogą usiąść i wyjść poza schemat, w którym do tej pory byli, tak? W którym ich wychowano, przygotowano do życia dorosłego. I wiesz, to był bardzo mocny krąg, bo tam były łzy, tam faceci się popłakali. Ja byłem pełen szoku w ogóle, że coś takiego może być. Oczywiście też byli ludzie, po których to spływało, nie? To też jest bardzo fajne zderzenie wtedy, bo ta różnorodność ludzi na kręgach jest właśnie taka niesamowita, bo wtedy możesz sobie, no masz to spektrum, możesz się przyjrzeć, bo ktoś, kto nic nie okazuje, to wcale nie znaczy, że nie czuje, nie? On po prostu nie okazuje. I to też jest jakaś informacja dla ciebie, nie? I pomyślałem sobie, że bardzo fajnie by było zrobić coś takiego, choć nie ukrywam, że bardzo duży wpływ na to miały dziewczyny tutaj ze stowarzyszenia i one gdzieś, pamiętam, Marta już na samym początku naszej znajomości powiedziała, że to byłby dobry pomysł. Jeszcze tego w ogóle nie czułem, ale ona już gdzieś jakby widziała zalążek tego, że to byłby dobry pomysł.
1: Czyli tutaj kobiecy krąg powstał szybciej, tak?
0: Tak, tak, no kobiety mają tą tendencję do tego, że lubią rozmawiać o emocjonalności. No takie jesteście, tak, nie? Jesteście bogatsze po prostu w tej... Może nie bogatsze emocjonalnie, bo to chyba jest za duże słowo, ale jesteście odważniejsze w tym po prostu, nie? To też jest pewien stereotyp, który w którym was wy,

0: zachowywano, ale on jest taki in plus. Więc kobietom łatwiej jest się po prostu zebrać i jakby tworzyć takie miejsca. Ja sobie też zdałem sprawę z tego, że tu chodzi tylko o stworzenie przestrzeni, bo przecież faceci często się spotykają, nie wiem, przy piwie, czy gdzieś tam przy jakichś różnych okazjach i tak zwierzają się sobie, nie? Jeśli jest ta jakaś nić zaufania, to potrafimy sobie gdzieś tam popowiadać jakieś rzeczy, no nie wiem, jakieś tajemnice zdradzić, czy jakieś rzeczy takie intymne, czy jakieś sprawy, o których nie podzielilibyśmy się z kimś innym. I chodziło tylko o to, żeby stworzyć taką przestrzeń dla ludzi. To jest problematyczne rzeczywiście tutaj, bo miasto jest małym, Żary są małym miastem, więc to ryzyko tego, że spotkamy kogoś, że opowiemy swoją historię, tak? Uzewnętrznimy się, a spotkamy tego kogoś potem na ulicy, jest dosyć duże i to jest pewna przeszkoda. Ale też myślę, że też jakieś wyzwanie dodatkowe po prostu, tak? Myślę, że do tego należy podchodzić. I stąd był ten pomysł, tak? I jakby tak to widzę, jakby celem takim jeszcze później jest połączenie tych kręgów, tak? Stworzenie kręgu męskiego i kobiecego i jakby przeplatanie tego wszystkiego, bo tak naprawdę i tak nie zrozumiemy naszej... ja tak przynajmniej uważam, nie zrozumiemy do końca naszej wrażliwości i naszej emocjonalności bez odbicia w kobiecych oczach. I podobnie jest z drugiej strony. To ta konfrontacja, ale konfrontacja w pozytywnym znaczeniu jest potrzebna po prostu, nie? I czasami jest bardzo dobrze usiąść, po prostu posłuchać tylko kobiet, nie? Nawet nie komentować tego, ale posłuchać, jak one, że tak powiem, w cudzysłowie narzekają na tych facetów. Bo wtedy można rzeczywiście zdać sobie sprawę z tego, jacy my jesteśmy i jak bardzo oddziałujemy na przykład zamknięciem emocjonalnym na zewnętrzny świat, nie? Na dzieci, na rodzinę, na bliskich, na partnerki, żony, nie? To jest i taka jest idea tego, nie? Tak stąd to się wzięło. Natomiast jak to wygląda? Ktoś kiedyś mi zadał pytanie, Robert, a jaka jest różnica między tym, jakbyśmy poszli sobie w pięciu na piwo i przecież też możemy gadać, nie? I ja się rzeczywiście zawiesiłem wtedy na chwilę nad tym pytaniem, ale męski krąg ma swoje prawa i on daje głos zawsze osobie. Jest tak zwany przedmiot mowy, który po prostu sobie leży i po który sięga osoba, która chce mówić. I to jest święte prawo, które jakby... zabrania każdemu przerywania. I wtedy zadałem pytanie temu mojemu koledze, a wiesz, że to jest tak, że jeśli siedzimy w pięciu, sześciu, w ośmiu, to gada trzech. Tych, którzy mają najsilniejszą osobowość, potrafią najgłośniej krzyczeć, a jeszcze przy piwie, to wiadomo, jak to się dzieje, a cała reszta jest tylko tłem do słuchania. A w kręgu po prostu siedzisz, jesteś równy. Tam twoja osobowość nie ma takiego znaczenia. Jeśli ktoś wziął przedmiot mowy, to on mówi, to jest święte prawo i my go słuchamy, nie przerywamy. I to jest przestrzeń, w której ci, którzy są trochę bardziej introwertyczni, trochę bardziej zamknięci w sobie, nie mają tej przebojowości, mogą nagle wypuścić piękną opowieść. A ja zawsze uważałem, że opowieść drugiego człowieka jest jednym z takich najpiękniejszych darów, jakie możemy dostać, bo to jest piękny podarunek, bo zobacz, ktoś obdarza cię zaufaniem. Ktoś być może czeka na jakąś, na jakieś wsparcie z twojej strony, na jakąś radę, a więc widzi w tobie jakiś potencjał, prawda? Skoro się dzieli z tobą, no to widzi w tobie potencjał. Zobacz, jak dużo idzie za tym, bardzo pięknych rzeczy, za opowieścią. Wydaje się coś banalnego, prawda? Ale za tą opowieścią idzie piękny podarunek. A dla ciebie to, co w sobie możesz znaleźć, to po pierwsze refleksyjność, tak? Możesz się nad tą historią pochylić i zobaczyć, w jaki sposób ona rezonuje ze mną. Co mi może dać ta historia? Co może pokazać? Czasami możesz usiąść i powiedzieć sobie, rany boskie, ja mam tak samo. Nie zdawałem sobie sprawy, a mam tak samo, nie? Zobacz, opowieść to jest taki, wiesz, taki duży prezent, który rozpakujesz i tam masz masę małych pudełeczek, które zawierają różne jeszcze takie drobne prezenciki, nie? I to właśnie niesie męski krąg. Mogą tam być ludzie, którzy przyjdą i mogą zabrać tak samo głos, jak ktoś, kto nie dałby mu prawa głosu w normalnej rozmowie, tak? Bo by go zakrzyczał, zagadał, a tutaj ten krąg ma swoje prawa.
1: No i tutaj się liczy ta umiejętność słuchania, nie? No bo my nie mówimy jakim krokiem.
0: No chciałem do tego przejść, ale masz rację. To jest tak. To jest też... To, czego my się uczymy w ogóle, nie? Bo ktoś, kto jest gadułą, ja jestem gadułą na przykład, więc cały czas się uczę słuchania. I to jest dla mnie taka lekcja. Ta przestrzeń też jest dla mnie lekcją. Nie? Bo ja też chciałbym, żeby wybrzmiało to bardzo wyraźnie, że to nie jest coś, co ja robię dla innych, bo to jest też coś, co ja robię dla siebie samego. Tak? To jest dalszy jakiś mój krok w moim takim rozwoju i zrozumieniu emocjonalności, bo ja nie wszystko zobaczę w sobie. Czasami muszę zobaczyć coś, musimy generalnie zobaczyć coś u innych ludzi, bo nie jesteśmy w stanie przebić się przez pewne rzeczy w sobie, żeby to zobaczyć, a widzimy to u kogoś innego i to wtedy jest to wow, nie? To takie, no mam to, kurczę, nie? Kurczę, jeśli to jest coś kiepskiego, fajnie, jeśli to jest coś fajnego. I ten krąg też to niesie, tak? Ja tu nie jestem jakimś dawcą czegoś, tylko jestem tak samo biorcą, nie? To jestem na tych samych zasadach. Tutaj nie ma jakiegoś... Nie ma w ogóle jakiejś nadrzędnej roli w kręgach, tak? Jest osoba, która powiedzmy to prowadzi, która pilnuje tej przestrzeni, żeby te reguły były zachowane, ale no to ona ma tylko rolę pewną, nie? To jakby nie stawia jej gdzieś tam na jakimś piedestale. A zasady są, no myślę, że podobne jak w kobiecych kręgach, a więc osoba, która zabiera głos, no to ona zabiera głos i koniec. No, nie obrażamy się, tolerujemy wszystko, co jest. No chyba, że to by wykraczało poza jakieś kwestie, nie wiem, no obrażania właśnie, czy naruszania jakiejś integralności drugiej osoby, ale nie komentujemy, tak? Nie. Chyba, że ktoś poprosi, bo może być taka sytuacja, że ktoś przedstawi swoją historię i powie, co o tym myślicie, nie? I to też jest wtedy lekcja dla nas, w jaki sposób odpowiemy, tak? Czy powiemy, musisz zrobić tak? Czy powiemy, a może przyjrzyj się? Bo ja miałem podobnie na przykład i w mojej sytuacji zrobiłem tak i tak. Może to ci pomoże. Bo czasami też radę, którą dajemy komuś, trzeba umieć ją podać. Nie narzucać, musisz zrobić tak. Nie? Bo on wcale nic nie musi. To jest jego wybór, co on zrobi. On jest innym człowiekiem zupełnie. Nie? I twoje rozwiązanie problemu nie musi być jego rozwiązaniem problemu. Zupełnie. To będzie niekompatybilne z jego osobowością, charakterem. Ale możemy mu na przykład powiedzieć, przyjrzyj się temu w ten sposób. Nie? Zobacz. Ja na jednym z męskich kręgów rozmawiałem na przykład o lęku przed ojcostwem. I też pokusiłem się właśnie o taką jakby... odpowiedź na historię kogoś, tak? Rozmawialiśmy na temat tego, że ktoś ma lęk olbrzymi po prostu przed tym, żeby nie być jak swój własny ojciec, nie? I przeciąga to bycie ojcem po prostu. To był już taki 30-letni gość. I to było bardzo kompatybilne ze mną, bo ja zostałem ojcem w wieku tam bodajże 32 czy 33 lat i też to przeciągałem jak mogłem, bo też gdzieś, oczywiście nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że to jest ten lęk, ale przeciągałem go, to przeciągałem później, to zrozumiałem. No i mogłem rzeczywiście jakby tutaj wymienić się jakimiś poglądami, mogłem jakby zasugerować, a może po prostu powiedz sobie, że nie musisz być idealny, możesz być ojcem najlepszym, jakim potrafisz na daną chwilę, nie? I może tu jest ta poprzeczka, nie? I w taki sposób możemy coś podać komuś, nie? Nie narzucamy, nie mówimy, masz to zrobić, nie? Musi być tak, nie?
1: To jest na takiej zasadzie na przykład, że przychodzi ktoś na spotkanie i mówimy sobie, dzisiaj porozmawiamy o tym, czy raczej na zasadzie powiedz mi, co cię ostatnio dotknęło, o czym chcesz porozmawiać, tak? Jakie masz przykre doświadczenia, którymi chcesz się podzielić?
0: To jest zupełnie różnie. Możemy, wiesz, czasami krąg zaczyna się po prostu tak spontanicznie, że ludzie wręcz kipią, żeby coś opowiadać, więc tu wtedy nic nie trzeba robić, nie? A czasami rzeczywiście jest dobrze, albo nawet trzeba zarzucić ten haczyk, tak? Żeby coś ruszyło i zawsze to już jest tak, że jak jedna osoba zacznie mówić, no to już potem się powolutku rozkręca. Chociaż ja muszę przyznać, że to jest bardzo trudno rzeczywiście w ogóle zebrać krąg, bo tak jak mówię, to jest małe miasto i też niedawno rozmawiałem tam ze swoim znajomym na temat jego takich perypetii małżeńskich i mówię do niego, to może przyjdź na krąg, nie? On mówi do mnie, Robert, ja mogę tobie powiedzieć, ale ja nie będę siedział gdzieś tam na forum i gadał, nie? Więc, ale to też jest jakiś schemat, który, to ta małomiasteczkowość, to też ten schemat, który trzeba gdzieś przewalić, bo tu też wychodzi pewien wstyd mężczyzn przed emocjonalnością, przed rozmawianiem o emocjonalności, nie? Że no dobra, ja mogę gdzieś tam w jakimś zaciszu porozmawiać, no ale już na forum to się trochę wstydzę, nie? A jak mnie ktoś wyśmieje?
1: Boimy się oceny.
0: Oczywiście, że tak. Ale też

0: jakby za, ja to też rozumiem. Wczoraj nawet z dziewczynami rozmawiałem o tym, że jestem fanem piłki nożnej i teraz mamy okres letni, a więc są zakończenia kontraktów, transfery. I jestem fanem Realu Madryt i w tym klubie grał taki bardzo przeciętny piłkarz, który Lucas Vázquez, który zakończył karierę w Realu Madryt, wygasł mu kontrakt. I wszyscy tak naprawdę wiedzieli, że to jest jakaś historia po prostu niebotyczna, bo tak przeciętny piłkarz nie miał prawa grać w tym klubie, a on grał przez wiele lat, zdobył wiele trofeów. No i kiedy była konferencja prasowa, w której on się żegnał, no to miał ściśnięte gardło, no było wzruszenie. I ja sobie poczytałem komentarze po tym na stronie tej Real Madryt i tam były komentarze w stylu, ale dał radę, głos mu się łamał, ale dał radę. I pomyślałem sobie, w czym dał radę. Nie puścił swojego wzruszenia, nie wypuścił go do końca, a został oceniony na zasadzie, że dał radę. Więc zobacz, jak ten schemat działa, nie? Jak my faceci siedzimy i mówimy, o dobra, nie puścił łzy, to jest mocny, to jest twardy, to jest prawdziwy, a on nie jest prawdziwy.
1: Mówiłam, chłopaki nie płaczą.
0: Tak, dokładnie. To była iluzja tak naprawdę, to było wstrzymywanie się. Miał cały tunel, żeby wejść w niego ze swoim wzruszeniem, a nie wszedł do końca, nie? I tak to działa. Myślę, że w tych takich małomiasteczkowych miejscach też to nawet jest jeszcze spotęgowane, myślę, bo nie mamy tej anonimowości, więc z tym się musimy też zmierzyć, nie? To jest takie dodatkowe wyzwanie. Ale jakby wracając do tego, jak ten krąg wygląda, no to właśnie na takiej zasadzie. Tu chodzi też o pewną spontaniczność, tak? Ja bardzo się cieszę, kiedy krąg dotyka emocjonalności, ale on czasami może po prostu polecieć w zupełnie inną stronę i będzie rozmowa o piłce nożnej, no i trudno, no to będzie, nie? I też się trzeba do tego dostosować, skoro ludzie chcą o tym rozmawiać, faceci się zebrali i chcą o tym gadać, spoko, nie? To gadamy o tym. Można tam też coś wyczaić z emocjonalności, no futbol daje bardzo dużo emocji. A więc może nam się wkraść troszeczkę z tymi pomysłami, ale on ma się po prostu rządzić swoimi prawami. Tutaj nie ma być nic narzuconego. To nie jest terapia. Krąg nie jest terapią, choć może być, tak? Może być stosowany w terapii. Zresztą jest, no, spotkania jakichś tam osób uzależnionych odbywają się na podobnych zasadach, prawda? Więc można to wykorzystywać, ale no, ja nie jestem terapeutą, więc nie. Te kręgi, które ja organizuję, są takie czysto towarzyskie, tak bym to określił, nie? I stwarzające właśnie tą przestrzeń do tego, żebyśmy mogli jako faceci popatrzeć na naszą emocjonalność, w ogóle zdać sobie sprawę z tego, że ona jest i pokopać w niej głębiej, nie? Że tak naprawdę uświadomić sobie, że bez emocji nie przeżyjemy życia, nie?
1: Jakieś schematy.
0: Tak. Mhm. Zobacz, jak bardzo jesteśmy ograniczeni właśnie jako faceci. Ja też cały czas mówię o tym, że patriarchat to jest coś, co nie krzywdzi tylko kobiety, ale również mężczyzn. Tylko, że nam jest wygodniej w patriarchacie mężczyznom, więc niekoniecznie nas pcha do tego, żeby z tego wyjść.
1: Tak.
0: Dokładnie. Kobiety gdzieś są krzywdzone w tym patriarchacie, więc one krzyczą głośniej i okej, a nam jest po prostu wygodniej, więc my sobie siedzimy w tym, ale to nie znaczy, że on jest dla nas dobry, nie? On też bardzo mocno nas ogranicza, bo tak jak mówię, to jest moje jakby subiektywne zdanie, ale ja uważam, że nie da rady przeżyć życia bez emocji, nie? Możemy je tylko odbyć bez emocji i tyle. A żeby je przeżyć, no to musimy tą emocjonalność sobie wypracować, musimy ją odblokować i musimy pozwolić na to, żeby te emocje wypływały wszystkie. I te przyjemne, i te trudne. Celowo używam stwierdzenia trudne, a nie złe, bo nie ma złych emocji. Nie ma czegoś takiego jak złe emocje, nie? Są przyjemne i trudne. Te trudne nas uczą najwięcej tak naprawdę, bo przyjemne to nas trochę rozleniwiają. No, my tam sobie siadamy w przyjemnych emocjach i tworzymy sobie strefę komfortu i mówimy, a to dobra, co ja mam zmieniać w sobie, jak jest fajnie, przyjemnie, to nic nie będę w sobie zmieniał. Te trudne emocje tak naprawdę wymuszają poniekąd jakieś działanie, bo i kiedy jest nam źle, no to my mówimy w pewnym momencie, no nie, muszę to zmienić, nie? Już nie daję rady, nie? Więc tutaj jest też jakby okazja przyjrzeć się, jaki to jest motor napędowy, tak? Te trudne emocje, jaki to jest motor napędowy do tego, żebyśmy funkcjonowali. A my faceci mamy tendencję właśnie do zamykania tych emocji.
1: 20 trzymamy w sobie, a później wybuchamy.
0: Tak. Potem wychodzi taki moment tego strzału i my zupełnie nie wiemy dlaczego. nie? Bo kiedy jesteśmy już jakby zupełnie zgubieni w tych wydarzeniach, bo to jest cały ciąg wydarzeń przez całe nasze życie. Ja kiedy rzeczywiście przyglądałem się sobie po tych szkoleniach z hipnoterapii, no to musiałem się wgryźć w swoje dzieciństwo, tak? Wejść w wewnętrzne dziecko, w pracę z wewnętrznym dzieckiem. Na całe szczęście też tak to się wszystko pokierowało, że po tej hipnoterapii miałem zajęcia z wewnętrznego dziecka i też jakby zdobyłem jakieś narzędzia do pracy ze sobą. No i musiałem zawędrować bardzo, bardzo daleko, nie? I bardzo mocno w głąb siebie, żeby zacząć odkryć na przykład, że nie wiem, blokada takiej emocji wypłynęła na przykład z takiego wydarzenia w moim dzieciństwie, nie? Ono nie tylko z tego, ale ono było na przykład takie, które mi się przypomniało, tak? Które gdzieś odpaliło mi w głowie, nie? Więc to jest naprawdę wędrówka bardzo, bardzo...
1: Wszystko ma źródło gdzieś tam już od dzieciństwa.
0: No tak, bo tam dostajemy schematy, nie? Tam dostajemy schematy. My tam jesteśmy czystą kartą i tak jak nas zapiszą, tak się nas potem czyta, czy tak my siebie czytamy potem, nie? Tak to wygląda.
1: Cykliczne są te spotkania.
0: Tak, staramy się, żeby były cykliczne. Czasami się nie odbywają, no bo nie ma po prostu chętnych i tak to wygląda.
1: Zdarzyło się, że ktoś regularnie wracał, czy tylko raz się pojawiali i już
0: to jest różnie,
1: nie wracał?
0: To jest różnie. Ja cały czas mówię, to już sam fakt, że coś takiego jak pojęcie męski krąg funkcjonuje gdzieś tutaj, nie? Że to już jest dobrze, nie? To już wiem, że gdzieś ktoś może zawiesić na chwilę głowę, nawet jeśli nie przyjdzie, nie? Ale już gdzieś, nie wiem, zajrzy w neta, zobaczy, co to jest, nie? I gdzieś tam ta refleksyjność może się pojawić, nie? Ja też rozumiem, że potrzebna jest bardzo duża gotowość, bo sam wiem, jak było to ze mną i też wiem, ile musiało się rzeczy wydarzyć w moim życiu, żebym odważył się spojrzeć na tą swoją emocjonalność. Bo ja nawet wtedy, jak opowiadałem tą historię, że wracałem z tego szkolenia z hipnoterapii, to ja wracałem zupełnie pogubiony i przerażony, ale wcale niechętny do tego, żeby pracować, tak? Ja po prostu myślałem, że to się samo rozwiąże, nie? Potem gdzieś tam cały czas ta refleksja przychodziła, no musisz się za to zabrać, samo się nie zrobi, ale to jeszcze odkładałem, jeszcze sobie...
1: To się zmotywowało, tak?
0: Tak, umysł cały czas jeszcze ci mówił, że nie, tam przestań, przesadzisz, nie? Ale no, gdzieś w końcu przyszedł ten moment przełamania. To też jest trochę tak, że jak już wejdziesz na tą drogę, to już się z niej nie cofniesz, nie? Już możesz się zatrzymać na jakiś czas, bo się zmęczysz i możesz się zatrzymać, ale już jakby, jak już dotkniesz tych emocji swoich, zobaczysz, że one są, zaczniesz je rozróżniać, bo to też jest ważne, nam się wydaje, że my umiemy rozróżniać emocje, a my je bardzo często tak mocno mylimy, że więc to też jest jakaś taka nauka. I potrzebny czas i to jest, że kiedy mierzysz się z tymi trudnymi emocjami, no to przychodzi taki moment, że mówisz dosyć już, nie? No ile mogę, tak? Muszę odtajać, muszę, i to jest ten moment zatrzymania, ale życie cię już, ono cię już dopadnie, ty już masz tą świadomość tych emocji i będą działy się rzeczy, które będą ci pokazywały tą emocjonalność i to, że musisz tam wejść, musisz i tak tego dotknąć, nie? I możesz sobie tam chwilę odpocząć, trochę pościemniać, pouciekać gdzieś od tego, ale później tak przychodzi moment, coś się zadzieje w życiu takiego trudnego, że po prostu usiądziesz i powiesz, no kurczę, nie da rady, nie? I to jest bycie wikingiem, takim typowym mężczyzną. Ja też sobie zdałem z tego sprawę. Kiedyś, pamiętam, wiele lat temu spotkałem się z tłumaczeniem terminu macho. Ja nie wiem, czy to jest prawdziwy termin, znaczy, czy to jest prawdziwe, właściwe wytłumaczenie tego terminu, ale z takim się spotkałem i już nawet nie pamiętam, w jakich okolicznościach. Ale tam chodziło o to, że bycie macho to jest bycie właśnie wrażliwym, emocjonalnym i dbającym o siebie i o przestrzeń wokół siebie i o bliskich. I tam nie było niczego na temat bycia twardzielem, zamkniętym w sobie i jakimś gburem i nie dającym sobie prawa do łez, do wzruszeń, nie? Zupełnie nie. Tam była mowa właśnie o tej emocjonalności i ja tak naprawdę myślę, że to jest bycie twardzielem, mówię oczywiście w cudzysłowie, że kiedy mamy odwagę do pokazania własnych emocji, mamy odwagę do pokazania łez, ale jednocześnie też do działania, bo tu nie chodzi o to, żeby usiąść i, że tak powiem, się mazać tylko w życiu, ale jeśli mnie coś boli, to mam prawo to wykrzyczeć w sposób taki, jaki jest dla mnie właściwy i potrzebny, i działać, przeciwdziałać na przykład czemuś, co nie jest dla mnie okej. To jest bycie twardzielem, moim zdaniem, nie? Mhm. To jest też ta

0: duża odwaga w dzisiejszych czasach, żeby facet rzeczywiście no, tą emocjonalność swoją pokazał, nie?
1: Już trochę ewoluuje to pojęcie męskości. Tak, wrażenie, nie?
0: Tak, dlatego ja zaznaczyłem na wstępie też, z jakiego jestem rocznika, bo to ma duże znaczenie, bo ja widzę, dzisiaj obserwuję mojego syna i on już jest zupełnie inny, tak? On już ma jakby świadomość tego, że ma prawo do własnej emocjonalności. Jest twardym gościem, nie jest jakimś tam mamisynkiem, ale on już sobie daje to prawo, nie? Do tego. I też widzę nawet wśród takich osób dorosłych, którzy przychodzą na przykład do pracy do mnie teraz, to nawet widzę, że to moje pokolenie często trochę się, no nie wiem, podśmiechuje się troszeczkę z tych młodszych, zupełnie nie rozumiejąc, że to oni mają rację, nie? Że to właśnie ci młodsi są już bogatsi w pewną wiedzę.
1: Tak, nie? To młode pokolenie już będzie inaczej wychowywać.
0: Tak, i dobrze, i super, nie? Tylko, że jest jeszcze to moje pokolenie, które też musi, że tak powiem, nadgonić pewne rzeczy,
1: które
0: nie?
1: Które też mogło przekazać swoim dzieciom coś niepożądanego.
0: Tak. Wiesz, ja dzisiaj się zastanawiam, o czym ja będę z moim synem rozmawiał za ileś lat i za co go będę przepraszał. Ja już o tym myślę, nie? I już nawet miałem gdzieś jakieś rozmowy czasami z nim. Pamiętam, że na przykład przeprosiłem go za swoją wybuchowość, tak? Że byłem kiedyś taki dosyć gniewnym człowiekiem. I może nie krzyczałem na niego, ale miałem jakieś wybuchy złości w jego towarzystwie i zupełnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to może ranić, że to może na przykład, że taki wybuch gniewu może dominować nad kimś, tak? Że nawet jeśli nie jest skierowany do niego, ale już ta energia jest, tak? I kiedy sobie zdałem z tego sprawę, no to i to też jest jakaś kwestia emocjonalności. No usiadłem i z nim o tym porozmawiałem i go przeprosiłem, nie? I też pamiętam jego takie zadowolenie na twarzy i docenienie chyba też tego, nie? Że tak się stało. Ale ja cały czas myślę o tym, tak? Ja cały czas wyłapuję te momenty, w których na przykład nie jestem dobrym wzorcem dla mojego syna i nie obwiniam się za to, bo to wynika na przykład z wzorców, które ja wziąłem i ze schematów, które ja powielam, tak? Okej, gdzieś jeśli już coś dostrzegłem, to mogę to zmienić, ale mój syn nie ma 6 lat, tylko już prawie 17, więc już pewne oddziaływanie miało miejsce na niego i już tego nie cofnę, ale mogę z nim usiąść i o tym pogadać, nie? Mogę,
1: tak,
0: przepraszając go, mogę to z nim przepracować, mogę mu pokazać, okej, to było błędem, synu, nie? Nie idź tak, nie? I wierzyć w to, że nawet jeśli on pójdzie, bo to jest gdzieś w nim zakodowane, jeśli on pójdzie ten wzorzec, to będzie mu łatwiej już ten wzorzec za chwilę zobaczyć. Jeśli on go nawet ten negatywny wzorzec powieli, to może przyjść refleksja, wierzę w to, że przyjdzie refleksja, że on powie, ej, no moment, mój tato tak robił i mój tato mi później po latach powiedział, że to nie było okej, nie? No i dobra, i to już jest ten moment, gdzie zaciągam hamulec i próbuję coś zmienić, nie? I to jest też, myślę, chyba taka główna misja tego mojego pokolenia, które, męskiego, które powinno właśnie się przyjrzeć sobie i tą emocjonalność dotknąć, no bo wtedy też będziemy mogli zobaczyć błędy, nie? Będziemy mogli zobaczyć rzeczywiście, że kiedy zdamy sobie sprawę z własnej emocjonalności, to zdamy sobie też sprawę z emocjonalności innych ludzi. To też właśnie widać w relacjach damsko-męskich bardzo często, że kobiety często mówią, że facet nie już przestał rozumieć. No on cię przestał rozumieć, bo nie rozumie sam siebie, nie? On nie rozumie własnych emocji, więc nie wymagaj od niego, żeby on rozumiał twoje emocje, nie? On musi zacząć od siebie, po prostu. Musi zacząć od siebie. Inaczej się nie da, nie? No i czasami można to naprawić, a czasami nie, no już czasami ludzie się tak rozejdą, że już koniec, nie? Zresztą rozstanie jest często takim silnym wstrząsem właśnie do zmian, nie?
1: No tutaj dziewczyny z kręgu, pamiętam, powiedziały mi, że po takich spotkaniach lepiej funkcjonują w rodzinie. Czyli gdzieś jednak, jak te emocje z siebie wyrzucimy, to wszystko funkcjonuje lepiej.
0: No bo siebie rozumiemy, tak. No. To o czym przed chwileczką rozmawialiśmy. Jeśli zrozumiemy siebie, no to łatwiej jest też nam zrozumieć innych. Jeśli zrozumiemy swoją emocjonalność, jeśli zdamy sobie sprawę z tego, bo faceci zamykają się bardzo często na ból, nie? No tak jak mówiłaś, chłopaki nie płaczą, no to jest właśnie to zamykanie się na ból, na każdą formę bólu, tak? No to jeżeli my się zamykamy jako faceci na ból, nie dajemy sobie prawa do odczuwania tego bólu, no to nie będziemy widzieć bólu kobiety. Będziemy uważali, że ona bredzi po prostu, marudzi, a ona taka jest, nie? A ona potrzebuje wsparcia i ona naprawdę czuje ból jakiś tam na przykład emocjonalny, już nie mówię o fizycznym, tak? Ale mówię o jakichś bólach emocjonalnych.

0: Jakiś tak, nie wiem, coś się wydarzyło w jej rodzinie i ona to bardzo mocno przeżywa, a facet mówi, przesadzasz, daj spokój, nie? No bo on tego nie rozumie, bo on jest zamknięty na ból, nie dał sobie prawa do tego, żeby go bolało, bo tak mu mówiono od dziecka, nie?
1: A też może ktoś się nigdy go nie zapytał, jak się czuje.
0: Oczywiście, że tak, no nawet to nie tylko, że nie zapytał, ale wręcz mu wpojono, że nie wolno ci o tym mówić po prostu, masz tego w ogóle nie odczuwać, tego nie ma, to nie dotyczy mężczyzn, nie? A to dotyczy wszystkich przecież, nie? No boli nas wszystkich tak samo, nie? I stąd jest to pewnie, o czym mówisz tutaj o dziewczynach, że one po prostu wracają do domu i mają większą tolerancję, kiedy wywalą swoje emocje, to mają też trochę większą tolerancję wobec swoich facetów na przykład, nie? Że widzą, okej, no on kuleje emocjonalnie po prostu, nie? I podchodzą na przykład do rozmowy z nim w trochę inny sposób, nie? Może bez pretensjonalności, może z jakąś większą cierpliwością. A to z kolei też może feedback może być zupełnie inny też od faceta wtedy, nie? Że okej, no gdzieś może się pochylić na chwilę, nie? I powiedzieć, no kurczę, może ma rację, nie? Więc jak najbardziej. No wiesz, w ogóle otwieranie się emocjonalne jest bardzo, bardzo ważne i bardzo pozytywne, nie? Również na te trudne emocje, nie? Bo to też musimy wykrzyczeć, wypuścić go, on musi przez nas przelecieć i wyfrunąć, nie? I wtedy dopiero będziemy się czuli lekko i pewnie gdzieś tam czasami pogruchotani trochę, no bo to wiadomo, ale on już z nas zejdzie, to trochę jak z balonem, nie? No jak napuścimy w niego powietrze, on będzie napięty, tak? Ale jak spuścimy z niego powietrze, on się robi luźny, no już nie powiem splaczały, ale robi się taki luźny i to napięcie nawet w ciele znika, no pewnie też sama wiesz z autopsji, że kiedy jesteś w jakichś trudnych emocjach, nie wiem, w gniewie, złości, no mniemam, że takie też cię dopadają. Tak. No to też czujesz spięcie swojego ciała, nie? Nieraz na przykład po jakichś bardzo intensywnych stanach emocjonalnych później wychodzą jakieś nerwobóle tak zwane, tak? To są właśnie te napięcia, które gdzieś tam się nie uwolniły z tego ciała i one zostały. I to ciało ci teraz mówi, nie? Mhm. Zobacz, 2 dni temu byłaś wpieniona, a zobacz, jak teraz cierpimy, nie? Jeszcze to gdzieś tam zostało, nie? Więc jakby to ma znaczenie, ta emocjonalność ma znaczenie bardzo duże. Ja nie umiem nawet stwierdzić, dlaczego tak to się stało, dlaczego mnie tak pociągnęło do tej emocjonalności. Nie wiem, tak się jakoś wydarzyło, ale za tym idę, nie? Za tym idę.
1: Co mógłbyś powiedzieć mężczyznom, którzy być może zbierają się do tego, żeby taki krąg odwiedzić, ale gdzieś tam się jednak wahają?
0: To trzeba zrobić po prostu. Tutaj jakby nie ma recepty żadnej, nie? Mhm. Po prostu jeśli czujesz w sobie potrzebę czegoś, to nawet jeśli ona jest niewielka albo przywalona jakimś umysłem, który ci mówi nie idź, nie idź, nie idź, nie idź, ale jeśli poczułeś potrzebę, to za nią idź, nie? To trochę tak jak z załatwianiem potrzeby. No nie wymyślisz sobie powodu, dla którego nie zrobisz. Możesz to odwlec, ale no w końcu musisz do tej ubikacji pójść, nie? I tak samo jest tutaj. To jest z każdą potrzebą tak samo. Czujesz pragnienie picia, jest podobnie, nie? No możesz to przetrzymać jeszcze jakąś chwilę, ale w końcu po to sięgniesz. I tak samo jest z każdą potrzebą, tak? Potrzebą pójścia. Jeśli coś w tobie zaczyna rezonować z takim pojęciem jak krąg, niezależnie czy to męski, czy kobiecy, to znaczy, że jest jakaś część w tobie, która tego chce. I ona może być jeszcze bardzo mocno zakopana, przywalona różnymi drzewami, gałęziami, ale ona już tam pokazuje, już wyciąga tą rączkę, pokazuje i mówi zobacz mnie, wejdźmy tam, proszę cię, bo to jest nam potrzebne, nie?
1: I nieraz potrzebujemy impulsu, żeby to zrobić.
0: Tak, czasami tak, nie? I to takim impulsem właśnie bardzo dobrym są, myślę, że kobiety, które na przykład wracają z kobiecych kręgów i mogą pokazać, jaka jest energia, nie? Mogą powiedzieć, jak to wygląda. Ale generalnie jakby nie ma... No to jest dobrowolna rzecz, więc tutaj nie ma żadnego przymusu. Jedyne, co mogę tylko powiedzieć, to jeśli czujesz, to idź za tym, co czujesz, po prostu. Tak jak w całym życiu, nie?
2: SK 106,6.
3: A teraz zaglądamy do Żarskiej Biblioteki. Klaudia Mazurek rozmawiała z Małgorzatą Pawłowską oraz Krzysztofem Cymachem.
4: W oddziale dla dzieci nastawiamy się generalnie na tego młodszego czytelnika, tak? Czyli od lat najmłodszych, bo wiadomo, że dziecko przychodzi z rodzicem, wtedy rodzic czyta, ale później wchodzi w tę fazę, kiedy samo zaczyna czytać, przechodzi dalej do szkoły podstawowej, do średniej, dlatego też proponujemy księgozbiór według

0: pewnego takiego układu, tak? U nas można znaleźć literaturę piękną na czterech poziomach, czyli od tego najmłodszego czytelnika, przechodząc do czytelnika już w wieku 18 lat i starszego. Znajdziemy literaturę popularno-naukową, również dostosowaną dla dzieci i młodzieży. Znajdziemy w naszym księgozbiorze lektury, książki w językach obcych, audiobooki, czyli książkę mówioną, jak również w czytelni komiksów, komiksy.
1: No właśnie, a promocja czytelnictwa od najmłodszych lat jest ważna, prawda? Jakie wydarzenia udało się już tutaj dla dzieciaków zrobić, a co jest jeszcze w planach? Czy to są jakieś konkursy, spotkania autorskie?
0: Tak, jak pani powiedziała, to jest bardzo ważne, żeby już tego młodszego czytelnika wdrażać do biblioteki, do czytania książek, i my mamy różne formy upowszechniania czytelnictwa. Prowadzimy takie specjalne cykle spotkań i dla młodszych dzieci ze żłobków i przedszkoli. Mamy spotkania, w ramach których przedstawiamy księgozbiór dla najmłodszych, pokazujemy ciekawe, formatowo, wydawniczo książeczki. Te spotkania noszą tytuł W krainie bajeczki. Dla nieco starszych, czyli z nauczania początkowego, mamy już lekcję wprowadzającą. Dotyczy ona biblioteki, jej zbiorów, regulaminu, sposobu zapisania się, katalogu online, w czasie której dokonujemy również prezentacji też najciekawszych naszych tutaj zbiorów, i one noszą tytuł Nie nudzę się, bo czytam. Dla tych starszych, czyli już od 4 do 8 klasy, są takie same spotkania, tylko już pod hasłem Czas wolny z książką. Jeżeli chodzi o spotkania, również prowadzimy takie zajęcia tematyczne. Dość często są to jakieś nietypowe święta, bądź też wychowawcy przedszkoli dzwonią do nas i proszą, abyśmy na określony temat przeprowadzili te zajęcia. Oprócz takich spotkań tematycznych mamy bardzo ważne, myślę, że są spotkania autorskie. W ubiegłym roku w ramach projektu mieliśmy ciekawe właśnie spotkanie z panią Katarzyną Ryrych w ramach takiego cyklu projektowego Plecak pełen emocji. Był on skierowany do uczniów klas 7-8 i ta literatura oscylowała właśnie pod kątem nastolatków, wchodzenia w ten trudny taki okres. No było fantastyczne, to były takie trzy spotkania fantastyczne właśnie z młodzieżą i dla młodzieży. Myślę, że też bardzo ciekawe, z autorami serii książeczki o zwierzątku, o piesku, o prycelku, była pani Marta Maj i pan Mateusz Róż. Czyli bardzo takie ciekawe spotkanie, jak to postępować z tym naszym czworonogiem. Tak od samego początku, kiedy on trafi do nas do domu, w jakich okolicznościach może trafić, jak się nim opiekować. No i myślę, że ten cykl książeczek jeszcze się będzie ukazywał, tak? Podczas spotkania można było również zakupić ich utwory. Cóż my tam jeszcze mamy dla tych naszych dzieciaczków? Mamy również taką akcję już od wielu, wielu lat. Całe Żary czytają dzieciom. Czyli mieszkańcy Żar, ona odbywa się zazwyczaj w maju. To jest ostatni tydzień maja. Mieliśmy w Ogrodzie Sztuki, czyli wszystkie osoby, które, znaczy mieliśmy akurat cztery osoby, które zajmują się sztuką, tak? Była pani od malarstwa, pani od tańca, pani od teatru. Wtedy dana osoba przychodzi, czytała utwór pod kątem wykonywanego przez siebie zawodu. Były jeszcze oczywiście jakieś takie zabawy, również związane tematycznie z profesją wykonywanej osoby. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo oprócz tego, że bazujemy na literaturze, dzieci poznają właśnie tych ważnych u nas mieszkańców naszego miasta, tak? I ten cykl Całe Żary czytają dzieciom kończymy zawsze międzyszkolnym konkursem pięknego czytania. To jest jak gdyby taki wieńczący cykl, który zamyka tę akcję, i w tym momencie role się odwracają, tak? To dzieci od trzeciej klasy do ósmej, podzielone na trzy kategorie wiekowe, i są to najlepiej czytające

0: osoby z naszych tutaj żarskich szkół, bo ta akcja dotyczy właśnie uczniów żarskich szkół, są zgłaszani przez, zazwyczaj to są bibliotekarze, albo też poloniści przychodzą i w ramach takich dwuetapowych zmagań, no tutaj nam czytają, tak? Role się, jak mówiłam wcześniej, odwracają. Kolejnym naszym takim przedsięwzięciem to jest Miejski Dzień Dziecka, podczas którego wyłaniamy najlepszego czytelnika roku wśród dzieci i młodzieży od pierwszego roku życia do 15 lat. Są to osoby, które często odwiedzają bibliotekę, wypożyczają książki, potrafią o nich rozmawiać, wykazują zainteresowanie literaturą. Cóż my jeszcze mamy? Bardzo ważne, myślę, już od 7 lat prowadzony projekt przez Instytut Książki. On jest wspomagany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mała książka, wielki człowiek, skierowany do dzieci przedszkolnych, czyli od 3 do 6 roku życia. Na czym to polega? Przychodzą do nas dzieci z rodzicami, muszą się zapisać, jest taki warunek, chyba że to są dzieci, które są już zapisane, bo my nie dyskryminujemy, i otrzymują wyprawkę. W skład takiej wyprawki wchodzi książeczka, w tym roku to był Krasnal w Krzywej Czapce. Dla rodziców jest taki informator, młody czytelnik w bibliotece, dziecko otrzymuje kartę małego czytelnika, na której znajduje się takich 10 pól, i wypożyczając książeczkę, ona otrzymuje jedną naklejkę. Jeżeli zapełni tę kartę, która ma te 10 pól, czyli musi nazbierać 10 tych naklejek, a naklejkę otrzymuje za wizytę jedną i wypożyczenie. Tak jak wypożyczy 6 książeczek, to i tak otrzymuje jedną naklejkę przy zebraniu całości tutaj wymaganej, czyli przy 11 wizycie otrzymuje dyplom małego czytelnika i coś tam jeszcze. Jest to jak gdyby takie potwierdzenie jego aktywności czytelniczej i wspólnej przygody z książką.
1: Czyli motywujemy już od razu.
0: Dokładnie. Oprócz tego projekt mamy drugi Instytutu Książki, to są dyskusyjne kluby książki. Dyskusyjne kluby książki też prowadzimy już od wielu lat i one są skierowane. Ostatnio mieliśmy te zajęcia prowadzone dla przedszkolaków. Wybieramy tych przedszkolaków z najstarszej grupy, tak? To są takie spotkania, w których czytamy fragment dłuższego utworu lub też krótką bajkę, rozmawiamy na temat przeczytanych lektur. Dzieci biorą podczas tych zajęć udział w różnych zabawach. Są to zabawy ruchowe, muzyczne, językowe, zajęcia plastycznych do przeczytanej opowieści. Mamy dla starszych taki konkurs, on jest oczywiście całoroczny, rozpoczynamy go w styczniu, kończymy w grudniu, a podsumowanie następuje w styczniu następnego roku. Nosi tytuł książkowy Nie kalendarz i nasze zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży z klas 3-8 szkół podstawowych. Zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, czyli inspiracje na aktywność z różnymi utworami nawiązującymi do różnych najważniejszych literackich rocznic. Są to comiesięczne wyzwania składające się z 3 zadań, których wykonanie potwierdza bibliotekarz w takiej specjalnej karcie ze stemplami. To są 3 zadania. Co miesiąc pokazuje się hasło takiego wyzwania, ale to jest tylko samo hasło na naszym Facebooku. No niestety czytelnicy muszą przyjść, a zadania wykonują u nas. Dość często w tej edycji, bo to już jest któraś tam z kolei edycja, pojawia się wiele takich zadań, które dodatkowo muszą wykonać w domu. I później odpowiedzi, na przykład w formie jakichś tam zdjęć, był też bardzo taki ciekawy w czerwcu, że trzeba było napisać, nie, przepraszam, w lipcu, trzeba było napisać wiersz o lecie, tak? Czyli piszą, przesyłają, my żeśmy też publikowali to na Facebooku. Myślę, że takie bardzo fajne i ciekawe wyzwanie, bo poznają nasze zbiory, bo my też bazujemy na naszych zbiorach, poznają historię literatury, a oprócz tego no, muszą kreatywnie wykazać się znajomością też pewnych takich zagadnień

literackich, tak? I nie tylko, bądź też jakichś tam świąt związanych i z biblioteką, i z książką. Jeżeli jesteśmy przy świętach, to my również obchodzimy w kwietniu bardzo ważne dwa święta. Jest to Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci i to jest 2 kwietnia i 23 kwietnia Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, który tutaj świętujemy. Tak, no wiadomo, jest takie spotkanie z książeczką najważniejsze i to w zależności od tego, jeżeli to jest to spotkanie dla dzieci, czyli na początku miesiąca, bo tam to odbywa się na końcu miesiąca, zawsze jest odczytywany list i po prostu na bazie tego listu, takiego przekazu głównego, prowadzimy takie zajęcia, włączając oczywiście książeczki. Przy okazji organizujemy też wystawy do tego. Prowadzimy jeszcze spotkania tematyczne, podzielone na 4 kwartały, 4 pory roku baśni, to cykl zajęć dla przedszkolaków i dzieci z nauczania początkowego, podczas których sięgamy po opowiadania Włodzimierza Dulemby z serii 4 pory baśni. Ich celem jest właśnie zainteresowanie dzieci literaturą i książką, zachęcenie najmłodszych do czytania oraz udziału w spotkaniach organizowanych przez naszą bibliotekę. Oczywiście uczestnikami są wychowankowie żarskich przedszkoli. Prowadzimy również akcje podczas wypoczynku dzieci. Czy to są ferie i wakacje w bibliotece? Są to akcje skierowane do indywidualnych uczestników, bądź też półkolonii, bo odwiedzają nas w czasie wakacji i ferii. To jest taki oddzielny cykl, tak? Bo wtedy jak przychodzi na przykład Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, bądź też Fundacja Piękno Lesie, umawiamy się na taką lekcję. To jest bardziej lekcja wprowadzająca, no, w zasoby. Poruszamy kwestię, jak zapisać się do biblioteki. Pokazujemy też książeczki, jeżeli to jest na przykład Dzień Słonia w tym momencie, tak? No to robimy pod hasłem Dzień Słonia, nawiązując do tego, co my takiego mamy tutaj do zaoferowania wśród naszego księgozbioru. Tak, a wakacje i ferie piszemy na podstawie projektów. I to są indywidualni, no wiadomo, że półkolonie to już jest ta grupowa taka forma. W grudniu zazwyczaj mamy konkurs Świąteczne Impresje i on ma różne tematy, ale wiadomo, że ponieważ jesteśmy biblioteką, to przyświeca nam możliwość skorzystania z książki. Dzieci korzystają jako podpowiedź, na przykład jeżeli robią jakieś tam kartki świąteczne, tak? Wtedy mogą na przykład skorzystać z książek, gdzie jest pomysł, jak wykonać taką kartkę, tak? To są te zbiory dotyczące, no, sztuki, plastyki, których jest, no, u nas sporo, bo wiemy, że dzieci uwielbiają prace takie manualne, tak? Prowadzimy również wystawy w Galerii Kolebka. Dzieci mają swoje zainteresowania, a więc możemy im zorganizować indywidualną wystawę. Jest wystawa Poliny, dziewczynki z Ukrainy, która mieszka tutaj już od 3 lat w Polsce. Chodzi do polskiej szkoły i pięknie maluje, jeździ konno. Przekładano wszystkie takie zainteresowania manualne, plastyczne, różnymi technikami. Piękne prace mieliśmy w oddziale dla dzieci, ponieważ no tutaj mamy wydzielone, tak? Mieliśmy piękną wystawę pluszaków. Były to pingwinki. W większości pingwinki, zabawki, rozmaicone jeszcze grami, książeczkami albo innymi takimi akcesoriami związanymi z tymi nielotami. Była to wystawa Emilki, uczennicy Emilki Gębary, uczennicy klasy pierwszej ze szkoły podstawowej numer 3. A włączamy się również w projekt Tata też czyta. Zachęcamy panów, aby czytali naszym tutaj dzieciaczkom. Wybieramy zazwyczaj jakiegoś tatę czytelnika. Zapraszamy wtedy grupę, do której, grupę przedszkolną, do której chodzi dziecko. No i tata tutaj czyta. Opieramy się oczywiście na książeczkach rekomendowanych przez organizatorów. To są fajne takie spotkania, ponieważ no i dziecko czuje się bezpiecznie i może się też pochwalić, że oprócz tego, że mama czyta, przywiązuje tak ważną wagę, do tego to jeszcze jest ten drugi rodzic, który też włącza się w tą edukację czytelniczą tego naszego najmłodszego. Bierzemy również udział w projekcie Czytamy Sercem,

0: jest w październiku. To jest połączenie takich dwóch świąt, właśnie związane z książką i z ochroną właśnie serca, z dbaniem o serduszko.
1: To jak to jest z tym poziomem czytelnictwa? Czy on wzrasta, czy jest niższy, może na tym samym poziomie?
0: To jest takie standardowe pytania. Czy do pani ktoś przychodzi, czy tutaj w ogóle ktoś czyta? Czytają dzieci, czytają bardzo dużo. Myślę, że takim fajnym okresem są właśnie ferie i wakacje, tak? Bo wiadomo, podczas tego roku szkolnego dzieci są bardziej zabiegane. Mają dodatkowe zajęcia, poza tym muszą odrobić lekcje, tak? I to gdzieś tam umyka, ale w momencie, kiedy nastaje ten czas wolny, to bardzo chętnie sięgają po książki. Nas to cieszy, przychodzą same, biorą udział w tych akcjach wszelkiego rodzaju. To są wakacje, to są ferie. Chętnie też uczestniczą w tych wyprawkowych projektach, tak? To też jest jak gdyby taka mobilizacja i miło nam jest, że niektóre dzieci przesiadywałyby tutaj cały dzień, bo widzą tyle różnych książeczek i chciałyby dużo, ażby się prosiło, żeby wypożyczać te książki na kilogramy. Mamo, czy ja to mogę wziąć, bo mi się to podoba? No nie, limit też jakiś tam mamy, możemy wypożyczyć na konto 6 książeczek. Także jest bardzo miło, że chcą do nas wracać, że czytają, że znają tych bohaterów, o których czytają, że potrafią nam o nich opowiedzieć, tak? I że chętnie przychodzą. No staramy się, żeby ten nasz oddział też wyglądał atrakcyjnie dla dzieci, tak? Żeby on był przyjazny tym dzieciom. To jest bardzo ważne, żeby nie zrażać dziecka, tak? I dać mu też szansę. My też nie narzucamy, że słuchaj, weź to. My też staramy się też odpowiadać rodzicom, żeby to nie oni wybierali książki, a dali tę taką samodzielność dziecku, bo ono nawet jak przyjdzie do domu, odłoży, po jakimś czasie wróci, bo będzie pamiętało, że to on dokonał tego wyboru. Może nie zawsze to będzie jakiś trafny, ale najważniejsze, żeby wziął to, co mu się tam spodobało, tak? Następnym razem, jak przeczyta tą książeczkę, stwierdzi, może to jeszcze nie dla niego, może za wcześnie, bo dzieci też się kierują okładkami, tak? To mi się podoba, to wezmę. Okaże się, że to jest na przykład dla kogoś starszego, ale cieszymy się, że mamy grono tych najmłodszych dzieci, którzy wiedzą, co chcą czytać. Na przykład bajka im się podobała, to szukają takich odpowiedników w książeczkach, czy chcą czegoś posłuchać jeszcze, tak? No i to nas bardzo tak mobilizuje do tego, abyśmy mieli ten oddział taki piękny, żebyśmy dokupowali serię, tak? Abyśmy śledzili na bieżąco wszelkie nowości. To, co jest dla tego czytelnika najważniejsze.
1: Zaczęliśmy od wydarzeń dla dzieci, ale myślę, że warto wspomnieć, co czeka w bibliotece na dorosłego już czytelnika.
2: No to takich wydarzeń w ciągu roku jest kilka. Z okazji 8 marca organizujemy takie spotkanie Fajna Babeczka. Na to spotkanie zapraszamy panie, które w jakiś sposób oprócz swojej pracy zawodowej godzą to również ze swoją pracą społeczną, bo prowadzą fundacje, stowarzyszenia, które udzielają się dodatkowo oprócz tego swojej pracy zawodowej. To spotkanie jest otwarte zawsze, na każdym bierze udział, wiem, również panowie, którzy są bardziej może ciekawi niż panie, co ta kobieta jeszcze robi oprócz tego, co ma do zrobienia. W maju organizujemy od wielu lat już majowe spotkania literackie. Są to spotkania, w których biorą udział pisarze, poeci z ziemi żarskiej, z ziemi lubuskiej. To są spotkania, na których oni prezentują swoją aktualną twórczość, jak również w tym spotkaniu oczywiście uczestniczą widzowie, którzy mają możliwość zapoznania się z całą twórczością, mogą sobie porozmawiać z tymi autorami i to jest taka cykliczna impreza już od wielu, wielu lat. Cóż mamy jeszcze? W maju odbywa się również Tydzień Bibliotek. Jest to cykliczne już wydarzenie, które odbywa się zawsze od 8 do 15 maja. Ono odbywa się konkretnym hasłem, gdyż to przygotowuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Co roku włączamy się do tej akcji, proponując naszym czytelnikom młodszym i starszym i seniorom różnego typu atrakcje, spotkania związane z hasłem, które na dany rok ma miejsce. Uczestniczymy od lat w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Jeżeli my mamy ze swojej strony coś do powiedzenia, to pokazujemy w bibliotece.

0: Kultury, z Muzeum Żarskim czy innym organizacją społeczną, po to, żeby przedstawić jakiś temat, który związany w danym roku, który jest hasłem danego roku. W naszej bibliotece organizujemy również spotkania autorskie. Są to osoby znane w kraju, na przykład Przemysław Piotrowski, Grzegorz Kazdepkę, Małgorzata Kalicińska, no i wielu innych. Jak również są to spotkania autorskie z autorami, którzy mieszkają tu w Żarach, w okolicy Żar, którzy albo już zadebiutowali, albo dopiero debiutują. I my po prostu mamy takie miejsce, dlatego że oni mogą przedstawić szerszej publiczności swoją twórczość, albo wypłynąć na swoje wody, albo jeszcze muszą spróbować czegoś więcej, żeby być przyciągnąć widzów do siebie. Prowadzimy również w naszej bibliotece szkolenia, warsztaty dla osób w każdym wieku. Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Są to głównie szkolenia dotyczące współczesnego świata. Dla dzieci to mamy takie szkolenia z automatyki, informatyki. Dla dorosłych mamy szkolenia takie przestrzegające przed zasadzkami, jakie spotkają w internecie. Ja dla dorosłych również, jak korzystać z internetu, jak zrobić sobie konto, jak obsługiwać te portale, mObywatel, ePacjent i tak dalej. Takie szkolenia w naszej bibliotece się odbywają. Również w naszej bibliotece działa dyskusyjny klub literacki. Jest takie ogólnopolskie przedsięwzięcie organizowane przez Instytut Książki i w którym również my bierzemy czynny udział. Są to spotkania, w których spotyka się kilkanaście osób, które omawiają jakąś książkę na danym spotkaniu, dzielą się wrażeniami z innych książek, które czytali, zachęcają pozostałych uczestników do przeczytania książek. Również przy naszej bibliotece działa klub literacki. Jest to klub literacki, który zrzesza osoby piszące, poetów, prozaików, które zadebiutowały, bądź nawet piszą jeszcze sobie do swojej szuflady. Tworzą ten klub osoby, które należą do Związku Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze, czy też po prostu są to osoby niezrzeszone. Działa klub młodych w tym klubie literackim. Kilka osób się pojawiło w tym klubie. Są to osoby młode, które dopiero zaczynają pisać, ale już prezentowały się również na naszych majowych spotkaniach literackich. Stąd właśnie ich poznaliśmy tam, że mogliśmy zaproponować taką współpracę. To z mojej strony to wszystko.
1: Z jakimi gatunkami tutaj czytelnik może się spotkać, co znaleźć dla siebie?
0: Znaczy w zasadzie wszystkie gatunki literatury u nas są w naszych zbiorach są reprezentowane. Tu powiem, co najczęściej jest wypożyczane. Zarówno przez panie, jak i przez panów. Największym powodzeniem chyba cieszą się w tej chwili kryminały i powieści obyczajowe z wątkiem takim romansowym, bądź z wątkiem dotyczącym przeszłości, głównie II wojny światowej. Pozostałe, powiedzmy, książki o innych tematyce również są pożyczane, ale te dwie jednak cieszą się największym powodzeniem wśród czytelników.
2: SK 106.6.
3: Muzyka się żyje.
4: Dziesiątki tysięcy osób przed sceną, a na niewielkie gwiazdy. Tak wygląda ten weekend w Łodzi. Trwa Łódź Summer Festival, czyli największa darmowa impreza miejska w Polsce i przed nami ostatni finałowy dzień tego wydarzenia. Dzisiaj zagra m.in. PZ Mata czy Sean Paul, czyli autor takich wielkich hiciorów jak Give It Up To Me, Get Busy czy Got To Love You. Eska bawi się na tej imprezie razem z wami. W przerwie między koncertami polecamy imprezkę przy naszym eskowym imprezkowym busie. Tam jest DJ, który gra wakacyjne sety, a to się działo wczoraj na Łódź Summer Festival. Możecie zobaczyć na Instagramie Radia SK. Polecam tam zerknąć, bo mamy na przykład zdjęcia ogromnych tłumów. Naprawdę ilość fanów tańczących przed sceną robi wrażenie. A to jest po prostu niedzielny poranek z hitami na czasie w Radiu SK. Ja was zapraszam serdecznie na kawkę. No i słuchajcie, nie spieszymy się. Ci, co byli na Łódź Summer Festivalu, pewnie jeszcze odsypiają, a my tak na spokojnie się budzimy. To jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Budzimy się. Łukasz Duńczyk, cześć!

0: Nowy Alex Warren i budzimy się z uśmiechem na ustach, w dobrym humorze, bo to jest niedzielny wakacyjny poranek. Do dnia na P jest bardzo daleko, nic nie trzeba, można tylko po prostu odpoczywać. A nasza słuchaczka Ania ma ważne przypomnienie dla wszystkich.
1: Czesieńska dla wszystkich solenizantek o imieniu Anna, wszystkiego najlepszego, oczywiście dla mnie, bo mój ukochany o tym zapomniał.
0: Ledwo co się dzień zaczął, a facet sobie już przechlapał, słuchajcie. Ja wam tylko dodam, że Ania nagrała tę głosówkę o godzinie 7.29. Aniu, o tej porze twój facet prawdopodobnie sam nie wiedział, jak się nazywa. Ty mu każesz o swoich imieninach pamiętać. Spokojnie, jeszcze cały dzień został. Pewnie czekasz, się kwiaciarnie otworzą. A poza tym on już na 100% wyczuł, że coś jest nie tak. Że ty jakoś tak dziwnie się na niego patrzysz. Jakoś dziwnie mu odpowiadasz. I on wie, że musi zacząć działać, bo niedzielny obiad jest zagrożony.

0: Chris DJ i wakacyjny hit zawsze na czasie. U nas macie idealną playlistę na wakacyjny poranek. I na dzień dobry, słuchajcie, kiepskie sportowe informacje. Fala krytyki wylała się znowu na Roberta Lewandowskiego. Jak wiecie, on ostatnio zaczął nową pracę, gra w Chicago Fire. No i ta drużyna właśnie przegrała drugi mecz z rzędu, tym razem z ekipą z Nowego Jorku, 1-3. Przegrali, Robert Lewandowski wszedł w drugiej połowie, ale bramki nie strzelił, to nic nie dało. Drużyna wcale nie zaczęła lepiej grać. No i już to eksperci piszą, że Robert Lewandowski jest w bardzo słabej drużynie, że oni nie potrafią z Robertem Lewandowskim grać, bo Lewy potrzebuje podania i on wtedy strzela bramki. Na luzie. Oni jeszcze się rozkręcą, słuchajcie. To Chicago Fire po prostu się musi dowiedzieć, czym jest laga na Robercika. Jak to opanują, zaczną wygrywać.
1: Jak wkręcać? To

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
7: Jeszcze raz! Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
8: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
9: I po reklamie.

0: i Kafka zaczyna buzować w żyłach. Tak właśnie działa słuchanie Eski w niedzielny poranek wakacyjny. Axwell i Bond, za 5 minut będzie godzina 10. Eska ma dla was zaproszenia na prawdziwy kinowy hit. Już w najbliższy piątek wielka premiera najnowszego Spidermana, Całkiem nowy dzień, i wy możecie ten film obejrzeć w kinie. Mam dla was dwa bilety do kina Helios, na najnowszego Spidermana. Ale to nie będzie tak łatwo, słuchajcie. To nie jest tak, że wy powiecie: ej, Łukasz, daj i ja wam dam. Najpierw musicie rozwiązać zagadkę, którą dla was przygotowałem. Kto to mówi? Jakaś znana postać z polskiej kinematografii powie wam teraz dzień dobry.
1: Dzień dobry!
0: Kto to jest? Odgadnijcie. Kto pierwszy zgadnie, kto mówi to dzień dobry, no to leci do kina na Spidermana. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Kto mówi?
1: Dzień dobry!
2: Radio SK! Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią TD, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: My w Radiu SK żyjemy nowościami. Codziennie mamy dla Was najlepsze, świeże numery. I ostatnio z taką nowością osobiście wpadła do nas Margaret, która wydała numer Prima Ballerina. To kawałek z nadchodzącej mini płyty. I jak zdradziła artystka w naszym studiu, ten numer po raz pierwszy na żywo fani będą mogli usłyszeć na festiwalu w Sopocie. A co jeszcze dla nas ciekawego szykuje?
12: Ostatnio myślałam sobie długo, bo ja mam dużo tych piosenek znanych.
11: Co wybrać?
12: I faktycznie przy tych festiwalach ja po prostu sobie wybieram z tej długiej już listy hitów, które mam, i okazało się, że piosenki byle jak nigdy nie zaśpiewałam na festiwalu żadnym. No i jakoś nie było okazji, żeby zaśpiewać ten utwór na żywo, dlatego bardzo się cieszę, że on po tylu latach wróci na tę sopocką scenę.
11: A Top of the Top Sopot Festival potrwa od 24 do 27 sierpnia. SK będzie tam oczywiście razem z Wami. A teraz rozwiązujecie moją zagadkę. Kto mówi nam dzień dobry? Zasypaliście mnie głosówkami na Messengerze Radia SK. Za chwilę sprawdzę, kto wysłał głosówkę jako pierwszy. Ten zgarnia podwójne zaproszenie do kina Helios na najnowszego Spidermana. Łukasz Zduńczyk. I na dzień dobry, na wakacyjny poranek przyjemny, do spokojnego leżenia na tarasie dokładamy hity na czasie. Kaigo i Khalid już teraz.

0: RMFFM RMFFM RMFFM 106,6.
1: Kto powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: I to są właśnie hity na czasie na lato w Radiu SK. Dawid Tawar. Gramy takie numery, których dobrze się słucha po prostu w wakacje. Zwłaszcza 18 minut po 10 w niedzielę. A wy próbujecie rozwiązać zagadkę, kto to mówi. Posłuchajcie. No i słuchajcie, różne odpowiedzi padały. Na przykład takie.
1: Hadziukowa z rancha.
0: No to jest odpowiedź w połowie poprawna. Z rancha, ale nie Hadziukowa. I razem ze mną teraz Justyna. Cześć Justyna.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Słuchaj, byłaś pierwsza w Polsce, miałaś najlepszy refleks o poranku, bo jako pierwsza odgadłaś, kto to mówi. Już wiemy, że to nie jest Hadziukowa, no to powiedz jej wszystkim, kto mówi...
2: Dzień dobry. No, nikt inny jak niezawodna Solejukowa.
0: No,
2: wręcza.
0: Oczywiście, że także to jest Kazimiera Solejukowa, która już niedługo powie dzień dobry w 11 sezonie Rancha, bo to dzień dobry pojawiło się na Instagramie Cezarego Żaka, czyli jej męża. Bo teraz trwają nagrywki. To Justyna, to teraz
2: czekamy, czekamy.
0: Specjalnie dla ciebie Kazia Solejuk tak. Powie, uwaga, przywitaj się z nią ładnie.
2: Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry!
0: Słuchaj, Justyna, nie mam dla ciebie biletów na nowe Rancho, bo nagrywki jeszcze trwają. A biletów nie będzie zresztą, bo to będzie w telewizji. Ale mam już teraz podwójne zaproszenie na najnowszego Spidermana.
2: Super, czy bardzo się cieszę.
0: Czy nowy Spiderman będzie lepszy niż nowe Rancho? Chyba nie, oj, ale też będzie dobry.
2: Na pewno, na pewno.
0: Dobrej zabawy w kinie i dobrej niedzieli. Trzymaj się.
2: Dzięki wielkie, miłego dnia.
0: Dobrego.

0: dobrego basu w niedzielę rano, nigdy za wiele. David Guetta, Alok i Stick Figure to są wakacyjne hity na czasie. A teraz będzie historia pewnego wieczoru kawalerskiego, który w ogóle się nawet nie zaczął, słuchajcie. Jakiś czas temu mówiliśmy o wieczorze panieńskim, który skończył się już na lotnisku. Pamiętacie, tam się panie awanturowały na pokładzie samolotu, który jeszcze nie zdążył z Polski wystartować. No i dziewczyny zostały wyproszone z pokładu. To teraz jest nowy odcinek, tylko tym razem chodzi o wieczór kawalerski. Panowie chcieli lecieć z Poznania do Albanii. No i uwaga, na lotnisku odegrali scenkę. Przebrali się za policjantów i udawali, że w takim korowodzie prowadzą pana młodego przebranego za więźnia. I wszystko było dobrze, aż do momentu, jak któryś z tych panów rzucił oczywiście dla żartów przy kontroli, że ma bombę w plecaku. A jak wiecie, służby traktują coś takiego bardzo poważnie, no i pan został wyproszony, dostał mandat i ogólnie polecieć nie mógł. Także jedno jest pewne, słuchajcie, ten pan młody na długo zapamięta ten wieczór kawalerski, ale teraz tak próbuję zrozumieć, co ten gość miał na celu. Przecież wszyscy wiemy, że jak się powie, że ma się bombę w plecaku, nawet jak się zażartuje, to służby to traktują bardzo poważnie. No i słuchajcie, może ten gość zrobił to celowo. Może on specjalnie wiedział, że zostanie wykluczony z tego lotu, może bał się lecieć samolotem i wstyd mu było przyznać przed kolegami.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
8: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy! PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
9: Tomek? A gdzie ty się tak spieszysz?
10: Jak?

0: A doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
1: O, to może też się wybiorę.
0: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej velo.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
5: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
4: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
5: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
4: Ulica Żagańska 68, Żary.
5: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
6: I po reklamie.

0: No i mamy kolejny gorący hicior na wakacyjne wyjazdy. Topic i Becky G. To jest właśnie Radio SK. Gramy najlepsze hity na czasie na lato. Ja wyobrażam sobie, co się teraz działo w eskowym kamperze przy tym kawałku. Jeśli jesteście teraz gdzieś w okolicy Trójmiasta, to uważajcie, patrzcie uważnie, bo gdzieś na trasie jest eskowy kamper, a w nim ekipa naszych słuchaczy, którzy są teraz na linii.
1: Siema, tutaj Piotrek i ekipa z kampera.
2: Siema.
1: Właśnie wracamy z słonecznego Helu. Było bardzo aktywnie, było bieganie, rowerki. No i podróż fajnym kamperkiem.
0: No i pięknie. Hel to jest coś niesamowitego. Przepiękne plaże, czyściutkie. Do tego dużo drzew, trasy rowerowe. Coś pięknego. Jeśli chcecie też coś takiego przeżyć, odpalajcie eskową aplikację na smartfony i tam za darmo się zgłaszajcie. I być może już wam w czwartek eska dowiezie kampera. Oczywiście Piotrek, sprzątać w kamperze nie musisz. My to wszystko zrobimy. Tankować Piotrek też nie musi. Eska zatankuje. No i takiego zatankowanego pod korek kampera eska wam dowiezie.
3: Jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: A gdzie mogę kupić
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Najpierw kolacja w wino i grono, potem bowling, wielki mecz i koktajle w Hadesie. Jeden adres, cały wieczór. Rezerwuj na winoigrono.pl lub hadespub.pl. Wszystko w Park 79.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zachodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorozność i zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność i zatok nosa przebiegających z bólem. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: To będzie ostatnia reklama.
2: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
10: SK ma dla Was najlepsze wakacyjne imprezki. Nie tylko mówimy co i gdzie, ale też imprezkujemy razem z Wami. W ten weekend bawimy się na największym darmowym miejskim festiwalu. Trwa Łódź Summer Festival. Tam bawią się dziesiątki tysięcy osób i dzisiaj finał tej imprezy. Wieczorem na scenie pojawi się m.in. PZ, Sean Paul czy Mata. Wstęp na tę imprezę jest darmowy. A co się działo wczoraj, możecie zobaczyć oczywiście na SK-owym Instagramie, bo tam pokazujemy na przykład występ Timbalanda czy BDS-a. Dzisiaj ciekawie też będzie w Gorzowie Wielkopolskim. Tam szykuje się festiwal od nowa. Na scenie Cortez, Igor, Ralf Kamiński oraz Kasia Sienkiewicz. Kolejny przystanek tej imprezy to Kielce, 14 sierpnia, a w przyszłym tygodniu Męskie Granie odwiedza kolejne miasto, tym razem zatrzyma się we Wrocławiu. Na scenie m.in. Zalia, Vito Bambino czy Igor Herbut, czyli autorzy hitu Nareszcie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
0: Muzyką się żyje.
10: SK wie, jak rozkręcić dobrą letnią imprezkę. Robimy to niemalże co tydzień. I już w najbliższy piątek kolejny przystanek naszej SK-owej trasy koncertowej SK Music Tour. Będziemy w Ełku. No a razem z nami oczywiście polskie gwiazdy. Zagra Tede, zespół T-Love czy Dawid Kwiatkowski. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy. A przedwczoraj Dawid, przypomnę, występował na Łódź Summer Festivalu. No i tam był naprawdę ogień. Polecam zobaczyć zdjęcia na SK-owym Instagramie. A teraz jedziemy razem z Wami. Niektórzy z wakacji wracają, niektórzy na wakacje jadą. Jaką wy pogodę trafiliście nad Bałtykiem. Słuchajcie, wracają upały do Polski i nad Bałtykiem nawet będą trzydziestki. A w Radiu SK jak zawsze grają najlepsze wakacyjne hiciory. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Za chwilę obiecuję m.in. Daj Daj od Shakiry, a teraz wjeżdża Justin i Niki. To są właśnie wakacyjne hity.

0: Nowa Sanach. To jest Radio SK. Gramy wakacyjne hity na czasie i rozdajemy wam eskowe zestawy wakacyjne. Mamy leżaki i bezprzewodowe głośniki. I teraz łączymy się z urlopującą Kasią. Halo, słuchaczko Kasio.
1: Hej, SK.
0: No hej, opowiedz, dlaczego potrzebny jest ci taki leżak i bezprzewodowy głośnik?
1: Po pierwsze, to tak, leżak to by się na pewno przydał, bo w Kołobrzegu mamy taki zimny piasek i co chwilę mokry od deszczu, że no można, można się rozchorować od piasku, więc leżaczek idealna sprawa, a głośnik...
0: No żeby pół plaży słyszało, wiadomo, żeby hity na czasie leciały, wtedy będzie też idealna atmosfera. A też? To co jeszcze?
1: Też, a bo w tym roku wyjątkowo małe fale są na, nad morzem, więc ja bym sobie puściła ten taki relaksujący szum fal.
0: A i trochę by było bardziej wakacyjnie.
1: Wakacyjnie.
0: No a do kiedy jesteście w tym Kołobrzegu?
1: Jeszcze tydzień.
0: A, no to słuchaj, to będzie już zimnego piasku, bo przecież w tym tygodniu upały do Polski przychodzą.
1: Ale tak, taki leżak, no to super, w końcu.
0: No ale taki leżak na pewno się przyda, słuchaj. Dostajesz od Radia SK eskowy zestaw wakacyjny i leżak, bezprzewodowy głośnik i wszystkiego dobrego na urlop ci życzę.
1: Dziękuję.
0: A jeżeli wy też chcecie coś takiego zgarnąć, to otwierajcie eskową łapkę na smartfony i tam za darmo się zgłaszajcie. No a jak macie eskową łapkę, to możecie słuchać eski wszędzie, bo SK jest wszędzie tam, gdzie wy.

0: Selena Gomez, tak na Mikołysze. A teraz czas na nowość na antenie Eski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W lato wieje świeżością, codziennie mamy dla was jakiś nowy numer i teraz zrobi się tak troszkę spokojnie, melancholijnie, nostalgicznie, będzie lek na złamane serce, może kogoś to teraz dotyczy. Maciek Skiba wydał nowy numer, to jest ten gość, który się specjalizuje w romantycznych klimatach, to przecież kawałek Chce Ciebie Częściej, to jest coś pięknego. Nieraz pary tańczyły ten numer jako pierwszy taniec na swoim weselu, a teraz Maciek Skiba zrobił numer dla tych wszystkich, którzy za kimś tęsknią, którzy się troszkę nieszczęśliwie zakochali. Można przy tym numerze pomyśleć, powspominać. Maciek Skiba, Zapomnij Mnie, już teraz na antenie Radia SK.

0: nikim nasz w Radiu SK i jest energia do niesienia ciężkiego parawanu na plażę. Tak wam gramy w niedzielne przedpołudnie, to są właśnie wakacyjne hity na czasie, a Robert Lewandowski właśnie dostał nową ofertę od Maryli Rodowicz, już wam mówię, o co chodzi. Ostatnio Maryla się zmartwiła, bo ona twierdzi, że Robert Lewandowski jest teraz samotny. Rodzina Roberta Lewandowskiego jeszcze została w Barcelonie, a Lewy musiał się przeprowadzić do Chicago, więc jest pewnie samotny i Maryla powiedziała tak, że jakby Robert Lewandowski przyleciał do Polski, to ona by mu nie kazała mieszkać w hotelu, tylko ona by go ugościła u siebie w domu i by mu dobrze gotowała. Pani Maryla powiedziała, że ugotowałaby Robertowi Lewandowskiemu pierogi, kluski i placki ziemniaczane. No, ciekawe, co by Robert Lewandowski zrobił w takiej sytuacji. No, jak legenda zaprasza, to nie wypada nie skorzystać, prawda? Tylko pytanie, co na to żona Roberta Lewandowskiego, Ania? Czy by mu tak pozwoliła zamieszkać u innej kobiety? No, pewnie tak, ale tu jest problem gdzie indziej. Problemem tutaj są puste kalorie w tych plackach.
1: Radio SK. Reklama.
2: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, musisz się tak na nie gapić.
4: No oderwać wzroku nie mogę.
3: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
4: Ale są takie atrakcyjne.
5: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią Tede, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą,
10: och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

afrykańskich upałów na te 40 na termometrach. U nas najbardziej wakacyjna playlista. DJ Goja i Jason Derulo za nami, a wy przed tym upałem będziecie mogli się schować w klimatyzowanej sali kinowej. Już w piątek wielka premiera, nowy Spider-Man wtedy trafia do kin i ja mam dla was teraz dwa zaproszenia na ten film do kina Helios. Jeśli chcecie takie bilety przygarnąć, to dajcie znać, kogo byście do kina na Spider-Mana zabrali, komu i za co chcielibyście się tymi biletami odwdzięczyć. Może mąż dzisiaj pyszne śniadanie do łóżka przygotował. Albo kolega z pracy powiedział, że jutro za was weźmie poranną zmianę w pracy, żebyście mogli się po urlopie

0: sobie wyspać? Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i po 12 wysyłam bilety na Spidermana.
1: Jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: flash.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl. Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.

0: Kasa Toraz wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem. Jeszcze
1: raz! Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl. To będzie ostatnia reklama.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Dziesiątki, a może nawet i setki tysięcy osób na jednej imprezie. Łódź jest aktualnie imprezkowym centrum Polski, tam trwa Łódź Summer Festival. Wczoraj pojawił się m.in. Timbaland, który wykonał swoje kultowe hity, jak na przykład Give It To Me. Tak to brzmiało, posłuchajcie. Polecam Wam obejrzeć nagranie na eskowym Instagramie, bo to naprawdę robi wrażenie. Wczoraj na scenie pojawił się też BDS 2115 i też był ogień. A dzisiaj ostatni dzień tej imprezy, no i również na scenie wielkie gwiazdy. Na Łódź Summer Festiwalu zagra PZ, Mata czy Jean Paul. Eska oczywiście jest tam razem z Wami, bo my jesteśmy zawsze razem z Wami na najlepszych imprezkach. Na pewno dzisiaj będziemy się łączyć z naszą ekipą na Łódź Summer Festiwalu. A ja tylko przypominam, że wstęp na tę imprezę jest darmowy i razem z nami za darmo możecie się też wybrać na najnowszego Spidermana, premiera już w piątek. Jeśli chcecie zgarnąć bilety, to dawajcie znać, komu i za co chcecie się tymi biletami odwdzięczyć. Na przykład Roxana mówi, że ona by męża zabrała, bo jak ona była w delegacji, to on taras odmalował. To jest chłopak. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ale się romantycznie zrobiło. Numer w sam raz do romantycznego picia kawki niedzielnej we dwoje na tarasie. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, 15 minut po godzinie 12. A wy się chcecie odwdzięczyć komu i za co? Nagrywacie w tej sprawie głosówki na Messengerze, Łukasz?
1: Odwdzięczyłbym się chętnie mojej kochanej żonie, która została na cały weekend z naszym synkiem w domu, a ja sobie pojechałem na kawalerski z chłopakami. Należy jej się.
0: No Łukasz, nie wiem, czy to jest na pewno dobry pomysł w taki sposób to żonie komunikować, bo skoro cię sumienie ruszyło po kawalerskim i chcesz żonę do kina zabrać, to coś się na tym kawalerskim musiało wydarzyć. Ty się jeszcze, chłopie, zastanów, czy na pewno chcesz to robić. Ale w razie czego bilety masz. SK wysyła właśnie dwa zaproszenia na najnowszego Spidermana. Dobrej zabawy, Łukasz, trzymaj się.

0: hit zawsze na czasie. Akcent na antenie Radia SK. Przez całe lato gramy wam najlepsze wakacyjne hity na czasie. No i jesteśmy razem z wami na najlepszych letnich imprezkach. I teraz przenosimy się do najbardziej obecnie imprezowego miejsca w Polsce, do Łodzi. Tam trwa Łódź Summer Festival, są światowe gwiazdy i to za darmo. SK jest tam razem z wami. I razem z wami do późnych godzin nocnych wczoraj imprezkowała Kinga Baryga, która, słuchajcie, wstała. To jest dobra informacja. I teraz na żywo na antenie Eski się z nią łączymy. Halo Kinga, co tam u was słychać, co robicie, jak energia?
1: Cześć Łukaszku, co robimy? Odpoczywamy i zbieramy siły i energię na popołudnie, bo dzisiaj trzeci dzień festiwalu Łódź Summer Festival będzie się działo, na scenie pojawią się tacy artyści jak bracia Kacperczyk, będzie także PZ, będzie Mata i Sean Paul. Warto tutaj z nami być, a jeśli nie możecie być, to koniecznie obserwujcie nas na Instagramie Radia SK, a także słuchajcie Radia SK, bo ja tutaj na bieżąco będę wam opowiadać, co dzieje się na łódzkich błoniach. Do usłyszenia, pozdrawiam was. A, jeszcze jedno, poczekajcie. Bo chciałam powiedzieć, dla tych wszystkich, którzy martwią się o pogodę, świeci słońce, nie ma chmur i padać nie powinno. Oby ta pogoda z nami została.
0: Ale Kinga, nawet jakby lało, nawet jakby śnieg padał, jak teraz fani usłyszeli, że tam będzie Sean Paul, będzie Mata, będzie PZ, to nawet w najgorszej pogodzie by poszli. Dobrej zabawy życzymy, trzymaj się Kinga, hej! A jak się Łódź Summer Festival skończy, to SK ma dla was już kolejną imprezkową propozycję. Posłuchajcie.
2: Autopromocja.
3: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
4: Mówię, jest Siegel.
3: To coś więcej niż festiwal.
4: To Wyspa Wolności.
5: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Ząb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
3: i setki innych artystów.
5: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
3: Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Siget z Radiem SK.
6: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekranie.

0: Tonek, a gdzie ty się tak spieszysz?
1: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
0: O, to może też się wybiorę.
1: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią TD, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: I po reklamie.

0: No i to się właśnie nazywa dobre wakacyjne granie. Bibi Rexa i David Guetta, ale Matti Fuczyło się rozszalał. To jest SK, to są hity na czasie. Ale nie, czekajcie, czekajcie, stop. Musi być odpowiednie przygotowanie, uwaga. Wszyscy elo, elo. Młody Matti tu jest, słuchajcie.
1: No to elo.
0: Elo, elo, Matti Fuczyło będzie grał wam teraz hity na czasie.
1: Będę.
0: Młody Wajcior też będzie.
1: Będzie.
0: Ale Matti, pochwal się, kto będzie jutro twoim gościem w Rap 20 Radia SK.
1: Gibbs, słuchajcie, słuchajcie, właśnie, po 23 w poniedziałek, czyli jutro, Gibbs zajrzy i odpowie na moje pytania.
0: A Gibbs bardzo rzadko udziela wywiadów, więc to będzie, słuchajcie, ekskluzywna rozmowa tylko na antenie Radia SK w Rap 20, jutro po 23, ale dzisiaj Matti Fuczyło też stery przejmuje i dobrze zagra, co
1: a,
0: tu
1: co?
0: Będzie?
1: No,
0: Sombr będzie, będzie Shakira i Waka Waka, będzie dobrze, krótko mówiąc.
2: Jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Thank you, DJ.
1: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy.

0: Plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy.

0: zatoki uwalnia od bólu.
1: Ibuprom zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dogodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego jeżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Eska. Eska. Summer.
11: Najlepsze wakacyjne imprezki zaczynają się w Esce. Mamy nie tylko

Wal na Węgrzech. To jedno z największych muzycznych wydarzeń w Europie. Zagra m.in. Zara Larsson, Sombr, 21 Pilots, Luis Capaldi czy Skrillex. Jeśli chcecie się wybrać z Radiem SK do Budapesztu, zgłaszajcie się za darmo w eskowej aplikacji na smartfony. Mamy nie tylko karnety z miejscem na polu namiotowym, ale też 2000 zł. A teraz wracamy do Polski. Mamy coś dla fanów motoryzacji. Możecie zobaczyć na przykład sportowe fury w akcji na pokazie driftu. Chodzi o Speedland Festival w Krośnie. Tam też będą koncerty.

trzeci dzień Łódź Summer Festiwalu zagra m.in. PZ, Mata czy Sean Paul. A jak wyglądały wczorajsze koncerty BDS-a czy Timbalando, to możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A co z nami będzie, jak skończy się Łódź Summer Festival? Będą kolejne imprezy. Już za niecały miesiąc najpopularniejsi polscy artyści opanują Sopot. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. Zagrają m.in. Oskar Cyms, Zalia, Margaret, Dawid Kwiatkowski czy Kuba i Kuba. SK też będzie na tej imprezie. Top of the Top Sopot Festival potrwa od 24 do 27 sierpnia. Ale wcześniej będą hity na czasie. Kygo i Khaled, Griffin, Save My Love. Tak zaczynamy. Będzie Magiera i Sobel, Drobna Zabawa. A ja bawię się z wami. Mati Fuczyło, cześć! Trzynasta równiutko, a my już gramy!

Klasyka. Shakira i Waka Waka. I 16 minut po 13, niedziela jest i nawet lato wróciło. No, prawie do całej Polski. Wiem, że są miejsca, gdzie dzisiaj jest raczej mokro, ale temperatura jest. Zrobiło się ciepło, no i co prawda jutro chyba znowu ma być w większości Polski średnio, ale ogólnie w przyszłym tygodniu będzie lato. To dobrze. A skoro lato, to mam nadzieję, że letnie plany też już u Was są, albo może macie jakieś misje specjalne, które czekają na Was dzisiaj, albo ewentualnie w zbliżającym się tygodniu? Dajcie znać, w czym Wam kibicować. Mam bilety na nowego Spidermana do kina Helios do oddania, więc myślę, że warto. To w czym Wam kibicować? Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Ale żeby nie było, że tylko o tym lecie, to cztery pory roku. Wiktor Waligura, Weste.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. To może teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A co? A niech się zaczną. 27 minut już po godzinie 13. Mamy dla was nowości i ja mam pewne podejrzenie. Pitbullowi tak się spodobało w Polsce ostatnio, że aż postanowił wypuścić nowy hit. Kilka dni temu zagrał swój koncert w Warszawie. Widziałem już milion filmików z niego. No i to była chyba największa łysa publiczność w Polsce w historii. Mówię o tych wszystkich łysych perukach, których na publiczności u Pitbulla było naprawdę bardzo dużo. Nawet zastanawiam się, co pomyśleli sobie przechodni, widząc setki osób idących na koncerty z tymi sztucznymi, łysymi głowami. Jeżeli ktoś nie wiedział, na jaki koncert się szykuje. Ale wróćmy do najważniejszego. Pitbull ma dla nas coś nowego i nagrał to z Jasonem Derulo. No to gramy Privacy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: To Sylwia Grzeszczak i Księżniczka. A ja właśnie w temacie księżniczek, słuchajcie, mam ważne przypomnienie, bo może komuś umknęło i może komuś przypadkiem uratuje życie. Dzisiaj są imieniny Ani, i Hani, i Grażynki też. Moja mama Ania już dzisiaj odebrała telefon ode mnie, więc daję teraz wam zielone światło. Można dzwonić, można mówić same ładne rzeczy. A co? Do mnie też możecie ewentualnie podsyłać głosówki. Może jakiś przekaz dla Ani wypuszczę, jak będzie trzeba. U nas zaraz kolejne hity, będzie Stromae.
1: Reklama. Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Fantago.com.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Ależ to buduje napięcie. Alan Walker, Ava Max i Fate. A to jest niedziela ze Skałą 6 minut już do godziny 14 zostało. Ja sprawdzam, w czym dzisiaj mogę wam kibicować i dostałem sporo głosówek w tej sprawie. No, w końcu mam do oddania bilety na nowego Spidermana.
1: Kibicujcie mi, żebym przetrwał dzisiaj do 16.30 swoją zmianę, bo u siebie w kabinie mam 34 stopnie w cieniu i wiem, dlaczego pogoda jutro ma się pogorszyć, bo mam jutro wolne. Cześć.
0: No tak, klasyczek, jak wolne, to zmiana pogody na gorsze, zawsze tak jest. Dajana też wysłała głosówkę na eskowym messengerze.
2: Hej Eska, w czym możecie mi dzisiaj kibicować? Aha. Myślę, że w robieniu dżemów z wiśni i czerwonej porzeczki, ponieważ temperatura w mojej kuchni jest dzisiaj o wiele wyższa niż za oknem. Wow. Pozdrawiam!
0: Wow. Patrząc na to, że dzisiaj jest jeden z tych raczej cieplejszych dni, no to ja trzymam kciuki, ale wiesz, zawsze możesz mówić, że masz saunę w domu. I nie dodawać nic więcej, gdy ktoś będzie dopytywał.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: dłuższa niż za oknem. Pozdrawiam.
1: Wow, wow, wow. Patrząc na to, że dzisiaj jest jeden z tych raczej cieplejszych dni, no to ja trzymam kciuki, ale wiesz, zawsze możesz mówić, że masz saunę w domu. I nie dodawać nic więcej, gdy ktoś będzie dopytywał.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: I dlatego zostają z tobą na zawsze.
1: Ale.
0: Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Wino i Grono. Numer jeden wśród restauracji w Zielonej Górze na TripAdvisor. Regionalne smaki, doskonałe wino i wieczór, który naprawdę warto przeżyć. Zarezerwuj stolik na winoigrono.pl. Park 79. Smak Zielonej Góry.
5: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy.

0: by mieć fajne koncertowe wspomnienia po wakacjach. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. Na pewno Łódź w ten weekend to jest kierunek numer jeden. Tam trwa Łódź Summer Festival, czyli darmowa impreza ze światowymi gwiazdami. Dzisiaj ostatni finałowy dzień tego wydarzenia i oczywiście będzie grubo. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Mata czy Sean Paul, autor takich wielkich hitów jak Give It Up To Me, Get Busy czy Got To Love You. Na eskowym Instagramie możecie sprawdzić, co tam się działo wczoraj, a już w czwartek kolejna światowa gwiazda Polskę odwiedzi. Do Warszawy wpadnie Charlie Puth, wystąpi na letniej scenie Progressive w Warszawie. Ze światowych gwiazd, no to przed nami też dwa koncerty The Weeknda. Ten artysta 4 i 5 sierpnia wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Za węzłem Wrocław Zachód w kierunku autostrady A4 ruch odbywa się jednym pasem. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Spore utrudnienia też w zachodniopomorskim. W tym momencie wzmożony ruch jest na trasach prowadzących w kierunku Szczecina. Setki tysięcy osób ewakuowanych przez pożary we Francji i Hiszpanii. Domy musiało opuścić już około 320 tysięcy mieszkańców. Ta liczba wciąż rośnie. We Francji ogień zbliżył się do Bordeaux. Trudna sytuacja jest także w Hiszpanii. Z okolic Madrytu ewakuowano około 100 tysięcy osób. Akcję gaśniczą utrudnia silny, zmieniający kierunek wiatr. Brąz Ligi Narodów dla włoskich siatkarek. W meczu o trzecie miejsce Włoszki pokonały Chiny 3-1. A o złoty medal w finałowym meczu walczą teraz Brazylia z Turcją.

0: No i właśnie tak brzmi niedziela ze Ską, to Perdzin i Sama w Radiu SK. 15 minut po 14. Piszecie do mnie, w czym dzisiaj potrzebujecie kibicowania. Magda napisała, że jej trzeba kibicowania w powodzeniu na studiach, bo zdecydowała się na nie w wieku 34 lat. No bardzo dobrze to brzmi. Trzymam kciuki bardzo mocno i na pewno będzie mega. No pewnie, że tak. Mam jeszcze głosówkę, którą właśnie dostałem na SK-owym Messengerze. Sprawdźmy.
1: Hej, jedziemy właśnie na zawody rowerkowe kibicować naszej starszej córce Karolince, także trzymajcie z nami razem kciuki za Karolinkę. Karolcia do boju!
0: No, powiem wam, że ja trenuję kolarstwo i czuję, że z takim dopingiem to ja z Karolcią nie mam szans. No do boju, Karolcia! Shakira, Burna Boy i Die Die.

0: Rihanna, Calvin Harris i We Found Love w Radiu SK, 29 minut już do 15. Słuchajcie, koncerty są coraz dziwniejsze, naprawdę. Kilka dni temu było głośno o tym, że polski raper na swoim własnym koncercie został obrzucony jajkami i musiał uciekać. A ja właśnie teraz przeczytałem o tym, że w Hiszpanii tamtejszy raper oberwał szklanką i też musiał uciekać ze sceny. Jak tak dalej pójdzie, to artyści będą musieli zakładać kaski. No i myślę, że zamiast choreografii będą uczyli się też uników. Może to jest przyszłościowe?
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
4: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
5: O, to może też się wybiorę.
4: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
6: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje.

0: wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słońce zaszło,
5: ale energia może zostać.
4: Dlatego myślę o magazynie energii.
5: Dobry kierunek.
4: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
5: Właśnie tak.
4: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
5: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
6: I po reklamie.

0: Anita, EJ i Megan Thee Stallion w Radiu SK, 7 minut do 15. To hymn mundialowy. Mundial za nami, ale przed wami mogą być letnie przygody z eskowym kamperem. SK dowozi kampera. W naszej apce możecie się zgłosić i być może to do was przyjedziemy z kluczykami do naszego zatankowanego do pełna pomarańczowego kampera. A potem możecie pojechać nim na długi weekend, dokąd tylko chcecie. Wiem, że teraz nasza ekipa jest na Helu. Tak, wy też możecie tam pojechać, możecie w góry, możecie na Mazury, albo gdzie tylko chcecie. Zgłoszenia, przypominam, w aplikacji Radia SK. Radio SK. Za darmo.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: tylko promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
8: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
9: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
8: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
9: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
8: Ulica Żagańska 68. Żary.
9: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
10: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeciwdziałaniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zapach odpustów nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak

0: US Farmacja.z.o.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
3: I po reklamie.
4: Jest 15, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa obława za prawdopodobnym sprawcą zamachu w centrum Berlina. Policja szuka 21-letniego mężczyzny podejrzanego o wjechanie furgonetką w tłum podczas Parady Równości. Zginęła jedna osoba, 3 walczą o życie, a 29 zostało rannych. Służby przeszukują m.in. pociągi i metro. Podejrzany może być uzbrojony. Uwaga kierowcy, utrudnienia na Krajowej Piątce na Dolnym Śląsku. W Kaczorowie co pół godziny protestujący wychodzą na przejście dla pieszych. Mieszkańcy domagają się m.in. wyjaśnienia przyczyn śnięcia ryb w rzece Bóbr.
5: Nad bezpieczeństwem czuwa 12 policjantów, którzy zabezpieczają przebieg zgromadzenia i na bieżąco kierują ruchem.
4: Mówi nam Ewa Kluczyńska z policji w Jaworze, a protest potrwa do 16. Czerwona flaga na kąpielisku w Stepnicy w Zachodniopomorskiem. Jak mówi Patryk Rucinski ze szczecińskiego WOPR-u, powodem jest zanieczyszczenie wody.
6: Powodowanego albo wyciekiem jakiejś substancji ropopochodnej, ewentualnie występującej w sinicy.
4: Podobne problemy występują nie tylko w okolicy Szczecina, ale w całym regionie.
7: Prawie najlepsza liga na świecie, Ekstraklasa wróciła. Dzisiaj dwa ostatnie mecze pierwszej kolejki, jeden trwa teraz, dwa jeszcze potem. O, czyli się dzieje. U nas też się dzieje. Mati Fuczyło, to jest SK, a to Ariana Grande, One Last Time.

0: to Axwell Bonnie, Whatever Turns You On w Radiu SK, 14 minut po 15. A dzisiaj w wielu miejscach kraju cieplej niż zwykle, chociaż nie wszędzie, ale my zadbamy o to, aby było gorąco. W apce Radia SK możecie zgłaszać się do konkursu SK Tam, gdzie ty. I tak zrobił Tomek. No, hej słuchacz.
1: Hej, SK.
0: Napisałeś, że jesteś właśnie w Kołobrzegu. Pogoda nad morzem

0: No to chyba tak średnio teraz, co?
1: No, pogoda jest taka, że jest przytłumione takie niebo, ale jest fajnie cieplutko, fajnie duszno. Piweczko zimne na plaży, nie reklamuję absolutnie.
0: No oczywiście zero, oczywiście zero. Pewnie, że tak. W zgłoszeniu napisałeś, że jesteś w sanatorium i podobno jesteś najmłodszym z kuracjuszy. Powiedz mi, czy zostałeś dobrze przyjęty przez grupę?
1: No fantastycznie, powiem ci, że taki wnoszę taką świeżość w nich i normalnie wszyscy się cieszą, bawią się u mnie przy stoliku, gdzie siedzę sobie w restauracji, jest fajna ekipa i ciągle coś gdzieś chcą wychodzić ze mną.
0: A, no dobrze, a masz jakieś specjalne sposoby na to, żeby zostać zaakceptowanym, czy to samo poszło?
1: Samo, fajny uśmiech, miło. Chwalenie wszystkiego, co mamy na miejscu. Mamy dobre jedzonko, dobre pokoje, fajne rowery do jeżdżenia. Jest naprawdę fajnie.
0: No to dobrze, Tomek. W takim razie jestem pod wielkim wrażeniem, ale żebyś mógł zostać zaakceptowanym tak jeszcze bardziej, to mam dla ciebie jaskowe nagrody. Wakacyjny zestaw, czyli leżak i głośnik bezprzewodowy lecą do ciebie.
1: Fantastycznie, bo powiem ci tak, że brakuje mi tego nad polskim morzem. Super, super leżaka, takiego, na którym się położy na plaży i za mną fajna muzyczka oczywiście z wiadomym radiem.
0: No widzisz, no to w takim razie my to mamy, ty to masz, no a jeżeli wy też chcecie, to pobierzcie darmową łapkę Radia SK i wyślijcie zgłoszenie.
1: No dobrze warto, jeżeli mnie słychać.

0: To są hity zawsze na czasie. To Dani Funly w Radiu SK, 28 minut przed 16. Na eskowym Instagramie widziałem filmiki z koncertów, które ostatniej nocy odbyły się w Łodzi. Tam trwa Łódź Summer Festival. Podobno na koncercie BDS-a było ponad 200 tysięcy osób. Naprawdę. Ta impreza jeszcze trwa. Tam jest też eskowa strefa, do której można wpadać. No i Kinga Baryga też tam jest. Hejka, co tam się dzieje u was?
1: Cześć Mati, tak to prawda, jesteśmy na łódzkich Błoniach, bo to właśnie tutaj dzisiaj odbywa się trzeci dzień festiwalu Łódź Summer Festival. Co prawda bramki dla wszystkich otwierają się dopiero o 17, ale tu już naprawdę sporo ludzi czeka. No i właśnie czekają też Ola i Ala, które są ze mną. Cześć dziewczyny.
2: Cześć. Hejka.
1: No właśnie, jak to się stało, że wy czekacie, jak do wejścia jest jeszcze, no tak mniej więcej, ponad godzinę, prawie półtorej?
2: No nie wiem, no przyjechaliśmy sobie, bo mieliśmy parking, no to wcześniej, żeby też pod sceną być może bliżej.
1: No właśnie, być pod sceną to jest kluczowe, bo wy jesteście wielkimi fankami. Kogo na 3-4?
2: Maty.
1: Maty, tak jest, właśnie. I tutaj właśnie dla niego też przyjechałyście, tak?
2: Tak.
1: Będziecie skakać pod sceną?
2: Tak.
1: No dobrze, dzięki dziewczyny w takim razie. Tutaj zbiera się kolejka. Widzę, że tam już coraz więcej osób podchodzi pod te barierki, więc wy też uciekajcie, żeby nie stracić swojego miejsca. A ja powiem tylko jedno. Tutaj naprawdę będzie się dzisiaj bardzo dużo działo, bo będzie także Sean Paul, będzie Mata, będą bracia Kacperczyk, więc naprawdę warto tutaj z nami być.
0: Wow, no ja muszę powiedzieć, że Ola i Ala mnie namówiły. Ja chyba po pracy po prostu przyjadę. Kinga, ty też mnie namówiłaś. Bądźcie koniecznie z nami. Bądźcie z nami, wpadajcie też na Instagram Radia SK, aby to wszystko zobaczyć.
3: Radio SK. Reklama. Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią TD, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
2: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
1: O, to może też się wybiorę.
2: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
5: I po reklamie.

0: No ewidentnie bardzo żałuję Becky G. A bo cały czas to sorry papi. To topik Becky G, sorry papi, tak nazywa się ten kawałek. 5 minut do 16, można się rozbujać w fotelu, albo na kanapie, albo gdzieś indziej. A jeżeli chcecie rozbujać się jeszcze bardziej, to słuchajcie SK Live Remix. Nasza kultowa audycja wróciła. W każdy piątek i sobotę wieczorem gramy najlepsze sety od najlepszych DJ-ów na całym świecie. A w apce Radia SK możecie słuchać bez przerwy cały czas.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza.

0: A ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej, musisz się tak na nie gapić.
4: No oderwać wzroku nie mogę.
3: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
4: Ale są takie atrakcyjne.
5: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: I po reklamie.
7: Jest 16, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zaczynamy od wypadku na trasie rajdu Polski. W Zamarskach jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Samochód stanął w ogniu, obaj zawodnicy trafili do szpitala. To kolejny wypadek podczas tegorocznego rajdu. Wczoraj do podobnych zdarzeń doszło w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Członkowie załóg trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ogromne pożary we Francji i Hiszpanii to jedna z największych katastrof naturalnych w historii obu krajów. Z ogniem walczą tysiące strażaków. We Francji najtrudniejsza sytuacja jest w Żyrondzie. Ogień zbliżył się na 25 km od Bordeaux. Mer miasta uspokaja, że ewakuacja nie jest planowana. W Hiszpanii domy opuściło 75 tysięcy mieszkańców. W trzech regionach obowiązuje stan wyjątkowy. Turcja z drugim złotem Ligi Narodów Siatkarek. W finale Turczynki pokonały Brazylię 3-1. Brazylijki po raz piąty przegrały finał i wciąż czekają na pierwsze złoto. Brązowy medal wywalczyły Włoszki.
8: A ja mam dla Was same złote kawałki. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Tak zaczniemy, będzie też panika. To znaczy panik, a the disco, High Hopes. Ja to z kolei Mati poczuło. Minutka po 16, to co? Rozkręcamy niedzielę?
9: Na czasie, Radio SK. Hity na czasie, Radio SK.
8: No pewnie, że rozkręcamy.

0: Jajka.
1: Hity na czasie.
0: Na lato.
2: Ay.

0: Później ci opowiem, a raczej opowiedzą, bo to Dawid Kwiatkowski i Margaret FSC. Dzisiaj imieninowy dzień. Piszecie do mnie, że spędzacie niedzielę na imieninach. No w końcu dzisiaj między innymi Anna świętuje, ale nie tylko, bo Grażyna i Hania też. No najlepszego oczywiście. A nawet jak ktoś nie obchodzi dzisiaj imienin, to też najlepszego. A co? Niech stracę. Słuchajcie, ja tymczasem czytam o budowlach Rzymian. Nie pytajcie. Ale w skrócie naukowcy odkryli, że oni tysiące lat temu wymyślili to naprawdę nieźle. Otóż materiał, z którego budowali, stawał się czym starszy, tym lepszy. I wiecie co? Jak ja tak patrzę w lustro, to mam wrażenie, że nie tylko Rzymianie tak mieli.
1: Autopromocja. Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bo Vegas Seagulls
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
2: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w dyskowej apce i
2: jedź na Seagulls z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.

8 sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów. SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego. Zgłoś się w dyskowej apce i jedź na Siget z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.

0: potraw RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
8: masz. To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
10: Oh my God.
9: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: I po reklamie.

5 minut przed 17 to w Stanach jej ITP ITD. A jeżeli komuś z was marzy się festiwal, dobry czas ITD, no to koniecznie pobierzcie apkę Radia SK. Możemy wysłać was na Sziget Festival do Budapesztu. Poza karnetami i wejściówkami na kemping mamy dla was 2000 zł kieszeni.

0: Radiowego. Zgłoszenia w aplikacji Radia SK za darmo, a u nas zaraz newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Wszystko i ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
16: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: I po reklamie.
19: Eska. Eska.
20: Dzień dobry, a może by tak urządzić sobie dzień dobry? Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. My znamy się na tym bardzo dobrze, bo opowiadamy Wam o fajnych imprezach.

0: które czekają na Was w wielu miejscach Polski. Zaczynamy od SK Music Tour. Ta impreza już 31 lipca wybiera się do Ełku. Kamil Nosew poprowadzi ją, a na scenie Dawid Kwiatkowski, Tedecz, T-Laf, nieco później Złotoryja. Tam na scenie m.in. Mister Polska, Dawid Kwiatkowski czy Małgorzata Ostrowska. Będzie też Eryk Moczko czy Paktofonika, to w Kraśniku, ale teraz czas już na coś innego. Warszawa i drużynowy żużlowy Puchar Świata to 29 sierpnia. Dobrej zabawy tam, a jeżeli macie ochotę jeszcze na koncert, to również Warszawa 21 sierpnia czeka na Was na Błoniach PGE Narodowego, tam m.in. Żabson, Modelki czy Bledka.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Minęła 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Utrudnienia na zjeździe z autostrady A4 na S3 pod Legnicą. Motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery. Został ranny. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia w kierunku Zielonej Góry mogą jeszcze potrwać około godziny. Uwaga na burze i upały. IMGW wydał ostrzeżenia dla 8 regionów na północnym zachodzie kraju. Podczas burz może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Alerty obowiązują m.in. w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim. Nadal obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. To w południowo-zachodniej i centralnej Polsce. Wisła Płock lepsza od Rakowa Częstochowa. W meczu Ekstraklasy nafciarze wygrali 2-1. Dziś kibiców czekają jeszcze dwa spotkania. Za pół godziny widzę w Łucie zagra z Motorem Lublin, a o 20:15 Wisła Kraków zmierzy się z GKS-em Katowice.
0: A ja zmierzę się z hitami na czasie.

będzie Martin Garrix, będzie Enrique Iglesias, będzie i ja też będę. Mati Fuczyło, cześć! Jak wam mija niedziela? Dajcie znać głosówkami na SK Messengerze.

0: Somber, My Body Isn't Ready. To jest TSK, 18 minut po 17. Hity na czasie trwają. Ja zapytałem, co u was i wiecie co, sam nie wiem, czy już nie żałuję. Słuchajcie, jaką dostałem głosówkę od Dawida przed chwilą.
1: Hej, hej.
0: No cześć.
1: Właśnie idziemy z Bydgoszczy do Poznania na lotnisko.
0: O.
1: Bo wieczorem mamy wylot na Sycylię, do Palermo. Oczywiście słuchamy Radia SK po drodze. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Widzicie, jak się bawią? Można? No można. A ja teraz biedny siedzę i biedny zazdroszczę. No ale dobrze, dobrze, sprawdziłem. 33 stopnie teraz są w Palermo. No to proszę się wygrzewać i opalić za nas wszystkich, dobra? Radio SK. Za słuchaczy też. Bledka, komu miałabym powiedzieć, tak gramy.

0: Ależ to był hit Eurowizji, prawda? Ale Sandra, Queen of Kings.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Gdzieś na eskowym YouTubie da się nawet znaleźć moją rozmowę z Alessandrą. Tak, tak, tak. I nawet próbowałem rozmawiać z nią po włosku. O, widzicie? Widzicie, jakie rzeczy. Ale teraz nie po włosku, a po polsku. Margaret. No to właśnie. Piosenka polska, piosenkarka polska i kawałek nazywa się Prima Ballerina. Co by na to, żeby posłuchać czegoś nowego od Margaret? Mam nadzieję, że jesteście za, bo ja jestem za bardzo. Tym bardziej, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to jeden z nich.

0: TikTok i to tworzeniu wspomnień, Memories, David Guetta, Kid Cudi. To jest Radio SK, 26 minut do 18. A skoro tworzenie Memories, czyli wspomnień, no to teraz połączmy się z Łodzią. Łódź Summer Festival, ta impreza jeszcze dzisiaj trwa, tam są wielkie, wielkie, wielkie koncerty. Tam jest też nasza wielka, wielka, wielka strefa Radia SK, do której warto zaglądać. No i tam jest też Kinga Baryga. Połączmy się z nią i sprawdźmy, no właśnie, co się dzieje w Łodzi. Halo, halo Kinga, co tam?
1: Cześć Mati, tak, zgadza się, my cały czas na łódzkich Błoniach. Tutaj bramy już zostały otwarte, a to oznacza, że trzeci dzień festiwalu Łódź Summer Festival rozpoczyna się lada moment. Na scenie głównej o godzinie 18 wystąpią bracia Kacperczyk i tu już zbiera się tłum, zbierają się ludzie, zbiera się widownia, więc lada moment wszystko się rozpocznie. Pozdrawiamy Was gorąco.

0: Łodzi. Pogoda dopisuje. Trochę więcej chmur się pojawiło na łódzkim niebie, ale mam nadzieję, że padać nie będzie. Błota też nie ma, więc kalosze nie będą potrzebne. Po prostu wpadajcie. A jeśli nie możecie być z nami na miejscu, no to koniecznie obserwujcie Instagrama Radia SK, bo tam wrzucamy Wam na bieżąco relacje z tego, co dzieje się w Łodzi.
1: Tak, ja oglądam na bieżąco i zazdroszczę na bieżąco, ale bardzo fajnie, bawcie się wszyscy dobrze, no i co? Zaglądajcie do naszej strefy. Radio SK. Damiano Dawid, Zombie Lady, to już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Jak wkręcać?

0: lecisz w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Hades Sports Pub. Najnowocześniejsza 8-torowa kręgielnia w Europie. Wielkie mecze, burgery i autorskie koktajle. Zbierz ekipę i rezerwuj na hadespub.pl. Park 79. Tu zaczynają się emocje.
10: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
11: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I reklamie.

0: to DJ Goja, Jason Derulo i Michiko. Zresztą teraz usłyszycie tytuł. A ten hit świetnie poradził sobie w piątek w gorącej dwudziestce. Zadebiutował na 12 miejscu, a już jutro Rap 20 na ulubione hity. Możecie głosować już w tym momencie na sk.pl, a potem można słuchać. Jutro o 23 moim gościem na żywo będzie Gibbs. Będzie można zadać mu pytanie. A tymczasem dzięki za dziś. Mati Fuczyło, hej! No jeszcze newsy zaraz.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko

0: miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zagrożenia objawów występujących przy zimnej grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obecnych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających w bólem, będący konsekwencją powikłań przeziębienia, gryzy lub alergicznego niedosu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
11: Zaplanujmy sobie dzień dobry, zaplanujmy sobie dobry wieczór i zróbmy tak, aby po prostu było przyjemnie. Mati Fuczyło to jest SK Summer City. Jak zawsze w wakacje SK przybywa z fajnymi propozycjami na fajny czas. A zaczynamy od tego, co szykuje się w Olsztynie. Olsztyn Green Festival. Na Warmii i Mazurach czekają Was muzyczne doznania. To od 14 do 16 sierpnia na scenie m.in. PZ, Vito Bambino, Kacperczyk, Igo czy Ralf Kamiński i wielu, wielu, wielu innych. No to co? Jeżeli macie ochotę na coś nieco innego, to zajrzyjcie też do Jastrzębia. Lotnisko Jastarnia czeka na Was w ramach Saltwave Festival 31 lipca, 1 sierpnia, piątek, sobota. Tam Vito Bambino, Jan Rapowanie czy Budka Suflera na przykład. Jeszcze Top of the Top Sopot Festival 24-27 sierpnia. To Sopot oczywiście i kultowa kilkudniowa impreza.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
12: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na kolei. Awaria sieci trakcyjnej na stacji Warszawa-Olszynka-Grochowska powoduje opóźnienia pociągów. Problemy dotyczą m.in. składów jadących z Warszawy do Berlina, Kijowa i Wrocławia. PKP Intercity informuje, że trwają prace nad usunięciem usterki. Uwaga kierowcy, od jutra zmiany na ekspresowej S7 w kierunku Gdańska. Rusza remont, który oznacza zmiany w organizacji ruchu. Kierowcy muszą zwracać uwagę na oznakowania. Ze szczegółów łami nasz reporter Marcin Szydłowski.
13: Rusza pierwszy etap remontu między węzłami Rączki i Waplewo. Na blisko 3-kilometrowym odcinku zamknięty będzie prawy pas jezdni.
12: A te prace potrwają około 2,5 tygodnia. Drugi mecz Roberta Lewandowskiego w MLS. Polak wszedł na boisko w drugiej połowie, ale nie zdołał pomóc Chicago Fire w meczu z New York City. Drużyna lewego przegrała na wyjeździe 1-3. Kolejne spotkanie już 2 sierpnia. Chicago Fire zagra z zespołem z Charlotte, a Lewandowski zaliczy debiut przed własną publicznością.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: I po reklamie.

0: RadioSK. Reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
3: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
8: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
7: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
8: Przykłady?
7: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
8: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
7: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
8: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.

0: Karnej nagrody. Borys Szyc.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: I po reklamie.

0: lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
3: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
2: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
3: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
2: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
3: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
2: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
3: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
6: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
5: O, to może też się wybiorę.
6: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
7: I po reklamie.

0: SK 106,6.
1: Reklama.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
4: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
3: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
4: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
3: Ulica Żagańska 68, Żary.
4: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: Lama.
1: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
2: I po reklamie.
3: Eska. Eska.
4: Klaudia Mazurek. Zabieram Was od razu na wieczory filmowe pod gwiazdami. Niebawem kolejne seanse w ramach kina plenerowego na osiedlu łużyckim w Zielonej Górze. Już Wam mówię, co na ekranie. 31 lipca opowieść o koreańskiej rodzinie pod tytułem Minari. 7 sierpnia przed Wami tajemnica Filomeny, film oparty na prawdziwych wydarzeniach, a 14 sierpnia Pies i robot, czyli coś dla najmłodszych i nie tylko. Będzie to animacja bez dialogów. Dodam tylko, że wszystkie seanse wystartują o godzinie 21. Kino plenerowe pojawi się także na Żarskim Rynku. Seans już 7 sierpnia, kiedy to będzie można zobaczyć Iluzję, oraz 14 sierpnia. Wtedy to wyświetlona zostanie druga część Szreka. Pozdrawiam i miłego wieczoru.
3: Eska.
5: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
1: Klaudia Mazurek, witajcie w Żarach. Tym razem zabieram Was prosto na żarski rynek, bo już niebawem będzie sporo się tam działo. Już od 17 do 24 sierpnia międzynarodowe plenerowe spotkania ze sztuką, a w programie koncerty, spektakle, konkursy, warsztaty, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Jeśli z kolei lubicie widowiska uliczne, to warto zajrzeć także do Zielonej Góry. 25 i 26 sierpnia odbędzie się tam Basker Tour. Na deptaku i placu przy Filharmonii Zielonogórskiej wystąpią artyści z całego świata, m.in. z Tajwanu, Japonii, Australii i Holandii, a zaprezentują pokazy cyrkowe, akrobatyczne oraz muzyczne. Pozdrawiam i miłego wieczoru.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
2: SK Żary News.
3: Czy mężczyźni potrafią ze sobą rozmawiać o uczuciach, trudnościach i codzienności? Okazuje się, że tak, jeśli stworzy się ku temu odpowiednią przestrzeń. W Żarach działa męski krąg, w którym panowie spotykają się, by szczerze mówić o tym, co jest dla nich ważne. O szczegółach już teraz w rozmowie Klaudii Mazurek z Robertem Borkowskim.
4: Wydawało mi się, że w ogóle jestem emocjonalnym człowiekiem, wrażliwym. Tak mi się przynajmniej wydawało, że się z tego kanonu dosyć mocno wypisuję, tego takiego typowo męskiego. Ale pojechałem na takie szkolenia z hipnoterapii i tam jednym z ćwiczeń było przypomnienie sobie trzech takich niezbyt

Tak mi się przynajmniej wydawało, że się z tego kanonu dosyć mocno wypisuje, tego takiego typowo męskiego. Ale pojechałem na takie szkolenia z hipnoterapii i tam jednym z ćwiczeń było przypomnienie sobie trzech takich niezbyt

0: w życiu, odtworzenie w pamięci, a potem odtworzenie emocji, jakie temu towarzyszyły. I ja złapałem się na tym, że jestem w stanie odtworzyć wydarzenie, ale zupełnie nie jestem w stanie odtworzyć emocji. I to był już dla mnie taki pierwszy sygnał, że wow, coś jest nie tak. I później było, ale wytłumaczyłem to sobie, ja wtedy jeszcze mi się wydawało, że kwestia wypierania pewnych rzeczy jest świetnym rozwiązaniem na życie. Później zdałem sobie sprawę z tego, że tak nie jest. No ale wtedy pomyślałem sobie, dobra, w porządku. Proces wypierania po prostu się pojawił, wyparłem to i spoko, jest przecież, jest okej. Jaki ja jestem w ogóle wspaniały, że sobie z tym poradziłem. I nie muszę jakby odtwarzać, nie muszę czuć tych emocji, super. Nie wiedziałem w ogóle, że te emocje siedzą we mnie, że to nie jest to, że ja ich nie potrafię odtworzyć, to nie znaczy, że one zniknęły. One są zakopane, zamknięte gdzieś w kufrze, na cztery spusty, związane łańcuchem i spięte kłódkami. Tak to wyglądało. Ale przeraziłem się, kiedy później mieliśmy zrobić to samo z pozytywnymi, przyjemnymi wydarzeniami. I tam stało się to samo. Ja byłem w stanie odtworzyć wydarzenia w pamięci, ale zupełnie nie byłem w stanie odtworzyć emocji. I to mnie przeraziło. I wtedy rzeczywiście usiadłem i pomyślałem sobie, kurczę, gdzie ja jestem z tą swoją emocjonalnością? Jaka to jest iluzja w ogóle, którą ja sobie tworzę, tak? Że jestem wrażliwym facetem, otwartym emocjonalnie, nie? A to nie tak. Mam jest kupa rzeczy pokopanych gdzieś głęboko. I zacząłem się temu bardzo mocno wtedy przyglądać. Zacząłem gdzieś tam powoli pracować i to z wewnętrznym dzieckiem i wracać wspomnieniami, odkopywać różne rzeczy sobie. Gdzieś tam i to powoli zaczynało ruszać tą lawinę. Ale przyglądając się sobie, zdałem sobie też automatycznie, bo kiedy zaczynasz zmieniać siebie, zaczynasz też widzieć pewne rzeczy wokół siebie. I widzisz rzeczy, których nie wydawało się, że nie ma. A ja pracuję generalnie jeszcze w takim typowo męskim miejscu, gdzie są sami mężczyźni, więc jakby mam spektrum takie do obserwowania fantastyczne. I zacząłem widzieć, że to nie jest tylko mój problem, tak? Że faceci generalnie są bardzo mocno pozamykani i zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak jest. I myślałem sobie już o tym, gdzieś tam wiadomo, w jakichś towarzyskich spotkaniach takie rozmowy już się pojawiały, gdzieś tam czasami któryś z kolegów się potrafił otworzyć, coś wywalić, wylać z siebie i myślałem sobie, wow. I kiedyś byłem na takim festiwalu Osada i tam był stworzony krąg męski i zobaczyłem, jak nieznani sobie ludzie obcy siedli i to była bomba.
1: A nie jest łatwo przed obcym się otworzyć.
0: Wiesz co, za chwilę do tego dojdziemy, bo to wcale nie jest tak. To wcale nie jest tak, wiesz, to ma też jak kij, ma dwa końce. Tam były sprzyjające warunki, bo po pierwsze przyjechała specyficzna grupa ludzi. No, przyjechali mężczyźni, którzy gdzieś tam jakąś otwartość w sobie mają, no bo to był dosyć specyficzny festiwal, więc on tam bazował właśnie na takiej pracy ze sobą. Więc wiadomo, raczej nie było ludzi z przypadku, nie? To nie był jakiś koncert w Sopocie po prostu, że przyjeżdżają ludzie posłuchać muzyki, tylko przyjechała jakaś określona grupa ludzi, więc łatwiej im było po prostu się gdzieś tam ze sobą spotkać. A druga rzecz jest taka, że

0: i tak, i rozgada to wszystko, nie? A nieznajomy po prostu pójdzie wsiną dalej, nawet jak komuś powie, to i tak jesteś anonimową postacią wtedy w tej historii.
1: Ale to, że gdzieś tak patrzy obiektywnie, nie? Nie znając nas.
0: Tak, tu masz też rację, że to też często jest tak, że bo też jest bardzo ważna emocjonalność w słuchaniu, nie? Nie tylko w opowiadaniu, ale również w słuchaniu, nie? I kiedy słuchamy kogoś obcego, to tak jak mówisz, pewnie nas stać bardziej na jakiś obiektywizm, chociaż wiadomo, że zawsze każdą historię przyjmujemy subiektywnie, przez siebie, zawsze ją przesiewamy, czy chcemy, czy nie chcemy, tak się dzieje. No ale jakiś tam obiektywizm pewnie jest z obcą osobą. Ale tam wtedy zobaczyłem rzeczywiście, że można stworzyć taką przestrzeń, gdzie faceci mogą usiąść i wyjść poza schemat, w którym do tej pory byli, tak? W którym ich wychowano, przygotowano do życia dorosłego. Wiesz, to był bardzo mocny krąg, bo tam były łzy, tam faceci się popłakali. Ja byłem pełen szoku w ogóle, że coś takiego może być. Oczywiście też byli ludzie, po których to spływało. Nie? To też jest bardzo fajne zderzenie wtedy, bo ta różnorodność ludzi na kręgach jest właśnie taka niesamowita, bo wtedy możesz sobie, no masz to spektrum, możesz się przyjrzeć, bo ktoś, kto nic nie okazuje, to wcale nie znaczy, że nie czuje. Nie? On po prostu nie okazuje. I to też jest jakaś informacja dla ciebie. Nie? I pomyślałem sobie, że bardzo fajnie by było zrobić coś takiego, choć nie ukrywam, że bardzo duży wpływ na to miały dziewczyny tutaj ze stowarzyszenia. I one gdzieś, pamiętam, Marta już na samym początku naszej znajomości powiedziała, że to byłby dobry pomysł. Jeszcze tego w ogóle nie czułem. Ale ona już gdzieś jakby widziała zalążek tego, że to byłby dobry pomysł.
1: Czyli tutaj kobiece krąg powstał szybciej, tak?
0: Tak, tak. No kobiety mają tą tendencję do tego, że lubią rozmawiać o emocjonalności. No takie jesteście, tak, nie? Jesteście bogatsze po prostu w tej... Może nie bogatsze emocjonalnie, bo to chyba jest za duże słowo, ale jesteście odważniejsze w tym po prostu, nie? To też jest pewien stereotyp, w którym was wychowywano, ale on jest taki in plus. Więc kobietom łatwiej jest się po prostu zebrać i jakby tworzyć takie miejsca. Ja sobie też zdałem sprawę z tego, że tu chodzi tylko o stworzenie przestrzeni, bo przecież faceci często się spotykają, nie wiem, przy piwie, czy gdzieś tam przy jakichś różnych okazjach i tak zwierzają się sobie. Nie? Jeśli jest ta jakaś nić zaufania, to potrafimy sobie gdzieś tam popowiadać jakieś rzeczy, no nie wiem, jakieś tajemnice zdradzić, czy jakieś rzeczy takie intymne, czy jakieś sprawy, o których nie podzielilibyśmy się z kimś innym. I chodziło tylko o to, żeby stworzyć taką przestrzeń dla ludzi. To jest problematyczne rzeczywiście tutaj, bo miasto jest małym, Żary są małym miastem, więc to ryzyko tego, że spotkamy kogoś, że opowiemy swoją historię, tak, uzewnętrznimy się, a spotkamy tego kogoś potem na ulicy, jest dosyć duże i to jest pewna przeszkoda. Ale też

czy jakichś spraw, o których nie podzielilibyśmy się z kimś innym. I chodziło tylko o to, żeby stworzyć taką przestrzeń dla ludzi. To jest problematyczne rzeczywiście tutaj, bo miasto jest małym, Żary są małym miastem, więc to ryzyko tego, że spotkamy kogoś, że opowiemy swoją historię, tak, uzewnętrznimy się, a spotkamy tego kogoś potem na ulicy, jest dosyć duże i to jest pewna przeszkoda. Ale też

Jest połączenie tych kręgów, tak, stworzenie kręgu męskiego i kobiecego i jakby przeplatanie tego wszystkiego, bo tak naprawdę i tak nie zrozumiemy naszej, ja tak przynajmniej uważam, nie zrozumiemy do końca naszej wrażliwości i naszej emocjonalności bez odbicia w kobiecych oczach. I podobnie jest z drugiej strony. To ta konfrontacja, ale konfrontacja w pozytywnym znaczeniu jest potrzebna po prostu, nie? I czasami jest bardzo dobrze usiąść, po prostu posłuchać tylko kobiet, nie? Nawet nie komentować tego, ale posłuchać, jak one, że tak powiem, w cudzysłowie narzekają na tych facetów, bo wtedy można rzeczywiście zdać sobie sprawę z tego, jacy my jesteśmy i jak bardzo oddziałujemy na przykład zamknięciem emocjonalnym na zewnętrzny świat, nie? Na dzieci, na rodzinę, na bliskich, na partnerki, żony, nie? To jest i taka jest idea tego, nie? Tak stąd to się wzięło. Natomiast jak to wygląda? Ktoś kiedyś mi zadał pytanie, Robert, a jaka jest różnica między tym, jakbyśmy poszli sobie w pięciu na piwo i przecież też możemy gadać, nie? I ja się rzeczywiście zawiesiłem wtedy na chwilę nad tym pytaniem, ale męski krąg ma swoje prawa i on daje głos zawsze osobie. Jest tak zwany przedmiot mowy, który po prostu sobie leży i po który sięga osoba, która chce mówić. I to jest święte prawo, które jakby zabrania każdemu przerywania. I wtedy zadałem pytanie temu mojemu koledze, a wiesz, że to jest tak, że jeśli siedzimy w pięciu, sześciu, w ośmiu, to gada trzech. Tych, którzy mają najsilniejszą osobowość, potrafią najgłośniej krzyczeć, a jeszcze przy piwie to wiadomo, jak to się dzieje, a cała reszta jest tylko tłem do słuchania. A w kręgu po prostu siedzisz, jesteś równy. Tam twoja osobowość nie ma takiego znaczenia. Jeśli ktoś wziął przedmiot mowy, to on mówi, to jest święte prawo i my go słuchamy, nie przerywamy. I to jest przestrzeń, w której ci, którzy są trochę bardziej introwertyczni, trochę bardziej zamknięci w sobie, nie mają tej przebojowości, mogą nagle wypuścić piękną opowieść,

0: tolerujemy wszystko, co jest, no chyba, że to by wykraczało poza jakieś kwestie, nie wiem, no obrażania właśnie, czy naruszania jakiejś integralności drugiej osoby, ale nie komentujemy, tak, nie, chyba, że ktoś poprosi, bo może być taka sytuacja, że ktoś przedstawi swoją historię i powie, co o tym myślicie, nie? I to też jest wtedy lekcja dla nas, w jaki sposób odpowiemy, tak, czy powiemy, musisz zrobić tak, czy powiemy, a może przyjrzyj się, bo ja miałem podobnie na przykład i w mojej sytuacji zrobiłem tak i tak. Może to ci pomoże. Bo czasami też radę, którą dajemy komuś, trzeba umieć ją podać. Nie narzucać, musisz zrobić tak. Nie? Bo on wcale nic nie musi. To jest jego wybór, co on zrobi. On jest innym człowiekiem zupełnie. Nie? I twoje rozwiązanie problemu nie musi być jego rozwiązaniem problemu. Zupełnie. To będzie niekompatybilne z jego osobowością, charakterem. Ale możemy mu na przykład powiedzieć, przyjrzyj się temu w ten sposób. Nie? Zobacz. Ja na jednym z męskich kręgów rozmawiałem na przykład o lęku przed ojcostwem. I też pokusiłem się właśnie o taką jakby odpowiedź na historię kogoś, tak? Rozmawialiśmy na temat tego, że ktoś ma problem z lęk olbrzymi po prostu przed tym, żeby nie być jak swój własny ojciec, nie? Mhm. I przeciąga to bycie ojcem po prostu. To był już taki 30-letni gość. I to było bardzo kompatybilne ze mną, bo ja zostałem ojcem w wieku tam bodajże 32 czy 33 lat i też to przeciągałem jak mogłem, bo też gdzieś, oczywiście nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że to jest ten lęk, ale przeciągałem go, to przeciągałem później, to zrozumiałem. No i mogłem rzeczywiście jakby tutaj wymienić się jakimiś poglądami, mogłem jakby zasugerować, a może po prostu powiedz sobie, że nie musisz być idealny, możesz być ojcem najlepszym, jakim potrafisz na daną chwilę, nie? I może tu jest ta poprzeczka, nie? I w taki sposób możemy coś podać komuś, nie? Nie narzucamy, nie mówimy, masz to zrobić, nie? Musi być tak, nie?
1: To jest na takiej zasadzie na przykład, że przychodzi ktoś na spotkanie i mówimy sobie, dzisiaj porozmawiamy o tym, czy raczej na zasadzie powiedz mi, co cię ostatnio dotknęło, o czym chcesz porozmawiać, tak? Jakie masz przykre doświadczenia, którymi chcesz się podzielić?
0: To jest zupełnie różnie. Mhm. Możemy, wiesz, czasami krąg zaczyna się po prostu tak spontanicznie, że ludzie wręcz kipią, żeby coś opowiadać, więc tu wtedy nic nie trzeba robić, nie? A czasami rzeczywiście jest dobrze, albo nawet trzeba zarzucić ten haczyk, tak? Żeby coś ruszyło i zawsze to już jest tak, że jak jedna osoba zacznie mówić, no to już potem się powolutku rozkręca. Chociaż ja muszę przyznać, że to jest bardzo trudno rzeczywiście w ogóle zebrać krąg, bo tak jak mówię, to jest małe miasto. Też niedawno rozmawiałem tam ze swoim znajomym na temat jego takich perypetii małżeńskich i mówię do niego, to może przyjdź na krąg. Nie? On mówi do mnie, Robert, ja mogę tobie powiedzieć, ale ja nie będę siedział gdzieś tam na forum i gadał, nie? Więc, ale to też jest jakiś schemat, który, ta mało miasteczkowość, to też ten schemat, który trzeba gdzieś przewalić, bo tu też wychodzi pewien wstyd mężczyzn przed emocjonalnością, przed rozmawianiem o emocjonalności, nie? Że no dobra, ja mogę gdzieś tam w jakimś zaciszu porozmawiać, ale już na forum to się trochę wstydzę, nie? Jak mnie ktoś wyśmieje.
1: Boimy się oceny.
0: Oczywiście, że tak, ale też jakby ja to też rozumiem. Wczoraj nawet z dziewczynami rozmawiałem o tym, że jestem fanem piłki nożnej i teraz mamy okres letni, a więc są zakończenia kontraktów, transfery. I jestem fanem Realu Madryt i w tym klubie grał taki bardzo przeciętny piłkarz, Lucas Vázquez, który zakończył karierę w Realu Madryt, wygasł mu kontrakt. I wszyscy tak naprawdę wiedzieli, że to jest jakaś historia po prostu niebotyczna, bo tak przeciętny piłkarz nie miał prawa grać w tym klubie, a on grał przez wiele lat, zdobył wiele trofeów. No i kiedy była konferencja prasowa, w której on się żegnał, no to miał ściśnięte gardło, no było wzruszenie. I ja sobie poczytałem komentarze po tym na stronie tej Real Madryt i tam były komentarze w stylu, ale dał radę. Głos mu się łamał, ale dał radę. I pomyślałem sobie, w czym dał radę. Nie puścił swojego wzruszenia, nie wypuścił go do końca, a został oceniony na zasadzie, że dał radę. Więc zobacz, jak ten schemat działa, nie? Jak my faceci siedzimy i mówimy, o dobra, nie puścił łzy, to jest mocny, to jest twardy, to jest prawdziwy, a on nie jest prawdziwy.
1: Tak, mówiłam o chłopaki, nie płaczą.
0: Tak, dokładnie. To była iluzja tak naprawdę, to było wstrzymywanie się. Miał cały tunel, żeby wejść w niego ze swoim wzruszeniem, a nie wszedł do końca, nie? I tak to działa. I myślę, że w tych takich małomiasteczkowych miejscach też to nawet jest jeszcze spotęgowane, myślę, bo no bo nie mamy tej anonimowości, więc z tym się

0: musimy też zmierzyć, nie? To jest takie dodatkowe wyzwanie. Ale jakby wracając do tego, jak ten krąg wygląda, no to właśnie na takiej zasadzie. Tu chodzi też o pewną spontaniczność, tak? Ja bardzo się cieszę, kiedy krąg dotyka emocjonalności, ale on czasami może po prostu polecieć w zupełnie inną stronę i będzie rozmowa o piłce nożnej, no i trudno, no to będzie, nie? I też się trzeba do tego dostosować, skoro ludzie chcą o tym rozmawiać, faceci się zebrali i chcą o tym gadać, spoko, nie? To gadamy o tym. Można tam też coś wyczaić z emocjonalności, no futbol daje bardzo dużo emocji. A więc może nam się wkraść troszeczkę z tymi pomysłami, ale on ma się po prostu rządzić swoimi prawami. Tutaj nie ma być nic narzuconego. To nie jest terapia. Krąg nie jest terapią, choć może być, tak? Może być stosowany w terapii. Zresztą jest, no, spotkania jakichś tam osób uzależnionych odbywają się na podobnych zasadach, prawda? Więc można to wykorzystywać, ale no, ja nie jestem terapeutą, więc nie. Te kręgi, które ja organizuję, są takie czysto towarzyskie, tak bym to określił, nie? I stwarzające właśnie tą przestrzeń do tego, żebyśmy mogli jako faceci popatrzeć na naszą emocjonalność, w ogóle zdać sobie sprawę z tego, że ona jest i pokopać w niej głębiej, nie? Że tak naprawdę uświadomić sobie, że bez emocji nie przeżyjemy życia.
1: Nie? Jakieś schematy.
0: Tak. Mhm. Zobacz, jak bardzo jesteśmy ograniczeni właśnie jako faceci. Ja też cały czas mówię o tym, że patriarchat to jest coś, co nie krzywdzi tylko kobiety, ale również mężczyzn. Tylko, że nam jest wygodniej w patriarchacie mężczyzna, więc niekoniecznie nas pcha do tego, żeby z tego wyjść.
1: Tak.
0: Dokładnie. Kobiety gdzieś są krzywdzone w tym patriarchacie, więc one krzyczą głośniej i okej, a nam jest po prostu wygodniej, więc my sobie siedzimy w tym, ale to nie znaczy, że on jest dla nas dobry, nie? On też bardzo mocno nas ogranicza, bo tak jak mówię, to jest moje jakby subiektywne zdanie, ale ja uważam, że nie da rady przeżyć życia bez emocji, nie? Możemy je tylko odbyć bez emocji i tyle. A żeby je przeżyć, no to musimy tą emocjonalność sobie wypracować, musimy ją odblokować i musimy pozwolić na to, żeby te emocje wypływały wszystkie. I te przyjemne, i te trudne. Celowo używam stwierdzenia trudne, a nie złe, bo nie ma złych emocji. Nie ma czegoś takiego jak złe emocje, nie? Są przyjemne i trudne. Te trudne nas uczą najwięcej tak naprawdę, bo przyjemne to nas trochę rozleniwiają. No, my tam sobie siadamy w przyjemnych emocjach i tworzymy sobie strefę komfortu i mówimy, a to dobra, a co ja mam zmieniać w sobie? Jak jest fajnie, przyjemnie, to nic nie będę w sobie zmieniał. Te trudne emocje tak naprawdę wymuszają poniekąd jakieś działanie, bo i kiedy jest nam źle, no to my mówimy w pewnym momencie, no nie, muszę to zmienić, nie? Już nie daję rady, nie? Więc tutaj jest też jakby okazja przyjrzeć się, jaki to jest motor napędowy, tak? Te trudne emocje, jaki to jest motor napędowy do tego, żebyśmy funkcjonowali. A my faceci mamy tendencję właśnie do zamykania tych emocji.
1: Gdzie się trzymamy w sobie, a później wybuchamy.
0: Tak. Potem wychodzi taki moment tego strzału i my zupełnie nie wiemy dlaczego. Nie? Bo kiedy jesteśmy już jakby zupełnie zgubieni w tych wydarzeniach, bo to jest cały ciąg wydarzeń przez całe nasze życie. Ja kiedyś rzeczywiście przyglądałem się sobie po tych szkoleniach z hipnoterapii, no to musiałem się wgryźć w swoje dzieciństwo, tak? Wejść w wewnętrzne dziecko, w pracę z wewnętrznym dzieckiem. Na całe szczęście też tak to się wszystko pokierowało, że po tej hipnoterapii miałem zajęcia z wewnętrznego dziecka i też jakby zdobyłem jakieś narzędzia do pracy ze sobą. No i musiałem zawędrować bardzo, bardzo daleko, nie? I bardzo mocno w głąb siebie, żeby zacząć odkryć na przykład, że nie wiem, blokada takiej emocji wypłynęła na przykład z takiego wydarzenia w moim dzieciństwie, nie? Ono nie tylko z tego, ale ono było na przykład takie, które mi się przypomniało, tak? Które gdzieś odpaliło mi w głowie, nie? Więc to jest naprawdę wędrówka bardzo, bardzo...
1: Wszystko ma źródło gdzieś tam już od dzieciństwa.
0: No tak, bo tam dostajemy schematy, nie? My tam jesteśmy czystą kartą i tak jak nas zapiszą, tak się nas potem czyta, czy tak my siebie czytamy potem, nie? Tak to wygląda.
1: Cykliczne są te spotkania.
0: Tak, staram się, żeby były cykliczne, czasami się nie odbywają, no bo nie ma po prostu chętnych i tak to wygląda.
1: Zdarzyło się, że ktoś regularnie wracał, czy tylko raz się pojawiali i już
0: to jest różnie,
1: nie wracał?
0: To jest różnie. Ja cały czas mówię, to już sam fakt, że coś takiego jak pojęcie męski krąg funkcjonuje gdzieś tutaj, nie? Że to już jest dobrze, nie? To już wiem, że gdzieś ktoś może zawiesić na chwilę głowę, nawet jeśli nie przyjdzie, nie? Ale już gdzieś, nie wiem, zajrzy w neta, zobaczy, co to jest, nie? I gdzieś tam ta

0: refleksyjność może się pojawić, nie? Ja też rozumiem, że potrzebna jest bardzo duża gotowość, bo sam wiem, jak było to ze mną i też wiem, ile musiało się rzeczy wydarzyć w moim życiu, żebym odważył się spojrzeć na tą swoją emocjonalność. Bo ja nawet wtedy, jak opowiadałem tą historię, że wracałem z tego szkolenia z hipnoterapii, to ja wracałem zupełnie pogubiony, przerażony, ale wcale niechętny do tego, żeby pracować, tak? Ja po prostu myślałem, że to się samo rozwiąże, nie? Potem gdzieś tam cały czas ta refleksja przychodziła, no musisz się za to zabrać, samo się nie zrobi, ja to jeszcze odkładałem, jeszcze sobie...
1: To się zmotywowało, tak?
0: Tak, umysł cały czas jeszcze ci mówił, że nie, tam przestań, przesadzisz, nie? Ale no, gdzieś w końcu przyszedł ten moment przełamania. To też jest trochę tak, że jak już wejdziesz na tą drogę, to już się z niej nie cofniesz, nie? Już możesz się zatrzymać na jakiś czas, bo się zmęczysz. I możesz się zatrzymać, ale już jakby, jak już dotkniesz tych emocji swoich, zobaczysz, że one są, zaczniesz je rozróżniać, bo to też jest ważne, nam się wydaje, że my umiemy rozróżniać emocje, a my je bardzo często tak mocno mylimy, że więc to też jest jakaś taka nauka. I potrzebny czas i to jest, że kiedy mierzysz się z tymi trudnymi emocjami, no to przychodzi taki moment, że mówisz dosyć już, nie? Mhm. No ile mogę, tak? No muszę odtajać, muszę, i to jest ten moment zatrzymania, ale życie cię już, ono cię już dopadnie, ty już masz tą świadomość tych emocji i będą działy się rzeczy, które będą ci pokazywały tą emocjonalność i to, że musisz tam wejść, musisz i tak tego dotknąć, nie? I możesz sobie tam chwilę odpocząć, trochę pościemniać, pouciekać gdzieś od tego, no, ale później tak przychodzi moment, że coś się zadzieje w życiu takiego trudnego, że po prostu usiądziesz i powiesz, no kurczę, nie da rady, nie? I to jest bycie wikingiem, takim typowym mężczyzną. Ja też sobie zdałem z tego sprawę. Kiedyś, pamiętam, wiele lat temu spotkałem się z tłumaczeniem terminu macho. Ja nie wiem, czy to jest prawdziwy termin, znaczy, czy to jest prawdziwe, właściwe wytłumaczenie tego terminu, ale z takim się spotkałem i już nawet nie pamiętam, w jakich okolicznościach. Ale tam chodziło o to, że bycie macho to jest bycie właśnie wrażliwym, emocjonalnym i dbającym o siebie i o przestrzeń wokół siebie i o bliskich. Mhm. I tam nie było niczego na temat bycia twardzielem, zamkniętym w sobie i jakimś gburem i nie dającym sobie prawa do łez, do wzruszeń, nie? Zupełnie nie. Tam była mowa właśnie o tej emocjonalności i ja tak naprawdę myślę, że to jest bycie twardzielem, mówię oczywiście w cudzysłowie, że kiedy mamy odwagę do pokazania własnych emocji, mamy odwagę do pokazania łez, ale jednocześnie też do działania, bo tu nie chodzi o to, żeby usiąść i, że tak powiem, się mazać tylko w życiu, ale jeśli mnie coś boli, to mam prawo to wykrzyczeć w sposób taki, jaki jest dla mnie właściwy i potrzebny i działać, przeciwdziałać na przykład czemuś, co nie jest dla mnie okej. To jest bycie twardzielem moim zdaniem, nie? To jest też ta duża odwaga w dzisiejszych czasach, żeby facet rzeczywiście tą emocjonalność

walczyć w sposób taki, jaki jest dla mnie właściwy i potrzebny i działać, przeciwdziałać na przykład czemuś, co nie jest dla mnie okej. To jest bycie twardzielem moim zdaniem, nie? To jest też ta duża odwaga w dzisiejszych czasach, żeby facet rzeczywiście To jest też ta duża odwaga w dzisiejszych czasach, żeby facet rzeczywiście tą emocją.

0: Ja widzę, dzisiaj obserwuję mojego syna i on już jest zupełnie inny, tak? On już ma jakby świadomość tego, że ma prawo do własnej emocjonalności. Jest twardym gościem, nie jest jakimś tam mamisynkiem, ale on już sobie daje to prawo, nie? Do tego. I też widzę nawet wśród takich osób dorosłych, którzy przychodzą na przykład do pracy do mnie teraz, to nawet widzę, że to moje pokolenie często trochę się, no nie wiem, podśmiechuje się troszeczkę z tych młodszych, zupełnie nie rozumiejąc, że to oni mają rację, nie? Że to właśnie ci młodsi są już bogatsi w pewną wiedzę.
1: Tak, nie? To młode pokolenie już będzie inaczej wychowywać.
0: Tak, i dobrze, i super, nie? Tylko że jest jeszcze to moje pokolenie, które też musi, że tak powiem, nadgonić pewne rzeczy.
1: Które
0: nie?
1: też mogło przekazać swoim dzieciom coś niepożądanego.
0: Tak. Wiesz, ja dzisiaj się zastanawiam, o czym ja będę z moim synem rozmawiał za ileś lat i za co go będę przepraszał. Ja już o tym myślę, nie? I już nawet miałem gdzieś jakieś rozmowy czasami z nim. Pamiętam, że na przykład przeprosiłem go za swoją wybuchowość, tak? Że byłem kiedyś taki dosyć gniewnym człowiekiem. I może nie krzyczałem na niego, ale miałem jakieś wybuchy złości w jego towarzystwie i zupełnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to może ranić, że to może na przykład, że taki wybuch gniewu może dominować nad kimś, tak? Że nawet jeśli nie jest skierowany w niego, ale już ta energia jest, tak? I kiedy sobie zdałem z tego sprawę, no to i to też jest jakaś kwestia emocjonalności. No usiadłem i z nim o tym porozmawiałem i go przeprosiłem, nie? I też pamiętam jego takie zadowolenie na twarzy i docenienie chyba też tego, nie? Że tak się stało. Ale ja cały czas myślę o tym, tak? Ja cały czas wyłapuję te momenty, w których na przykład nie jestem dobrym wzorcem dla mojego syna i nie obwiniam się za to, bo to wynika na przykład z wzorców, które ja wziąłem i ze schematów, które ja powielam, tak? Okej, gdzieś jeśli już coś dostrzegłem, to mogę to zmienić. Ale mój syn nie ma 6 lat, tylko już prawie 17, więc już pewne oddziaływanie miało miejsce na niego i już tego nie cofnę, ale mogę z nim usiąść o tym pogadać, nie? Mogę, tak, przepraszając go, mogę to z nim przepracować, mogę mu pokazać, okej, to było błędem, synu, nie? Nie idź tak, nie? I wierzyć w to, że nawet jeśli on pójdzie, bo to jest gdzieś w nim zakodowane, jeśli on pójdzie ten wzorzec, to będzie mu łatwiej już ten wzorzec za chwilę zobaczyć. Jeśli on go nawet ten negatywny wzorzec powieli, to może przyjść refleksja, wierzę w to, że przyjdzie refleksja, że on powie, ej, no moment, mój tato tak robił i mój tato mi później po latach powiedział, że to nie było okej, nie? No i dobra, i to już jest ten moment, gdzie zaciągam hamulec i próbuję coś zmienić, nie? I to jest też, myślę, chyba taka główna misja tego mojego pokolenia, które męskiego, które powinno właśnie się przyjrzeć sobie i tą emocjonalność dotknąć, no bo wtedy też będziemy mogli zobaczyć błędy, nie? Będziemy mogli zobaczyć rzeczywiście, że kiedy zdamy sobie sprawę z własnej emocjonalności, to zdamy sobie też sprawę z emocjonalności innych ludzi. To też właśnie widać w relacjach damsko-męskich bardzo często, że kobiety często mówią, że facet mnie już przestał rozumieć. No on cię przestał rozumieć, bo nie rozumie sam siebie, nie? On nie rozumie własnych emocji, więc nie wymagaj od niego, żeby on rozumiał twoje emocje, nie? On musi zacząć od siebie, po prostu. Musi zacząć od siebie. Inaczej się nie da, nie? I czasami można to naprawić, a czasami nie. No już czasami ludzie się tak rozejdą, że już koniec, nie? Zresztą rozstanie jest często takim silnym wstrząsem właśnie do zmian, nie?
1: No tutaj dziewczyny z kręgu, pamiętam, powiedziały mi, że po takich spotkaniach lepiej funkcjonują w rodzinie. Czyli gdzieś jednak, jak te emocje z siebie wyrzucimy, to wszystko funkcjonuje lepiej.
0: No bo siebie rozumiemy, tak. Nie? To o czym przed chwileczką rozmawialiśmy. Mhm. Jeśli zrozumiemy siebie, no to łatwiej jest też nam zrozumieć innych. Jeśli zrozumiemy swoją emocjonalność, jeśli zdamy sobie sprawę z tego, bo faceci zamykają się bardzo często na ból, nie? No tak jak mówiłaś, chłopaki nie płaczą, no to jest właśnie to zamykanie się na ból, na każdą formę bólu, tak? No to jeżeli my się zamykamy jako faceci na ból, nie dajemy sobie prawa do odczuwania tego bólu, no to nie będziemy widzieć bólu kobiety. Będziemy uważali, że ona bredzi po prostu, marudzi, a ona taka jest, nie? A ona potrzebuje wsparcia i ona naprawdę czuje ból jakiś tam na przykład emocjonalny, już nie mówię o fizycznym, tak? Ale mówię o jakichś bólach emocjonalnych jakichś, tak? Nie wiem, coś się wydarzyło w jej rodzinie i ona to bardzo mocno przeżywa, a facet mówi, przesadzasz, daj spokój, nie? No bo on tego nie rozumie, bo on jest zamknięty na ból, nie dał sobie prawa do tego, żeby go bolało, bo tak mu mówiono od dziecka, nie?
1: A też może ktoś nigdy go nie zapytał, jak...

0: się czuje.
1: Oczywiście, że tak. No, no, nawet to nie tylko, że nie zapytał, ale wręcz mu wpojono, że nie, nie wolno ci o tym mówić po prostu. Masz tego w ogóle nie odczuwać, tego nie ma. To nie dotyczy mężczyzn, nie? A to dotyczy wszystkich przecież, nie? No boli nas wszystkich tak samo, nie? I stąd jest to pewnie, o czym mówisz tutaj o dziewczynach, że one po prostu wracają do domu i mają większą tolerancję, kiedy wywalą swoje emocje, to mają też trochę większą tolerancję wobec swoich facetów na przykład, nie? Że widzą, okej, no on kuleje emocjonalnie po prostu, nie? No. I podchodzą na przykład do rozmowy z nim w trochę inny sposób, nie? Może bez pretensjonalności, może z jakąś większą cierpliwością. A to z kolei też może... feedback może być zupełnie inny też od faceta wtedy, nie? Że okej, no gdzieś może się pochylić na chwilę, nie? I powiedzieć, no kurczę, może ma rację, nie? Więc jak najbardziej. No wiesz, w ogóle otwieranie się emocjonalne jest bardzo, bardzo ważne i bardzo pozytywne, nie? Również na te trudne emocje, nie? Bo to też musimy wykrzyczeć, wypuścić go. On musi przez nas przelecieć i wyfrunąć, nie? I wtedy dopiero będziemy się czuli lekko i pewnie gdzieś tam czasami pogruchotani trochę, no bo to wiadomo. Ale on już z nas zejdzie. To trochę jak z balonem, nie? No jak napuścimy w niego powietrze, on będzie napięty, tak? Ale jak spuścimy z niego powietrze, on się robi luźny. No już nie powiem splaczały, ale robi się taki luźny. I to napięcie nawet w ciele znika. No pewnie też sama wiesz z autopsji, że kiedy jesteś w jakichś trudnych emocjach, nie wiem, w gniewie, złości, no mniemam, że takie też cię dopadają. Tak. No to też czujesz spięcie swojego ciała, nie? Nieraz na przykład po jakichś bardzo intensywnych stanach emocjonalnych później wychodzą jakieś nerwobóle tak zwane, tak? To są właśnie te napięcia, które gdzieś tam się nie uwolniły z tego ciała i one zostały. I to ciało ci teraz mówi, nie? Mhm. Zobacz, 2 dni temu byłaś wpieniona, a zobacz, jak teraz cierpimy, nie? Jeszcze to gdzieś tam zostało, nie? Więc jakby to ma znaczenie, ta emocjonalność ma znaczenie bardzo duże. Ja nie umiem nawet stwierdzić, dlaczego tak to się stało, dlaczego mnie tak pociągnęło do tej emocjonalności. Nie wiem, tak się jakoś wydarzyło, ale za tym idę, nie? Za tym idę.
0: Co mógłbyś powiedzieć mężczyznom, którzy być może zbierają się do tego, żeby taki krąg odwiedzić, ale gdzieś tam się jednak wahają?
1: To trzeba zrobić po prostu. Tutaj jakby nie ma recepty żadnej, nie? Mhm. Po prostu jeśli czujesz w sobie potrzebę czegoś, to nawet jeśli ona jest niewielka albo przywalona jakimś umysłem, który ci mówi nie idź, nie idź, nie idź, nie idź, ale jeśli poczułeś potrzebę, to za nią idź, nie? To trochę tak jak z załatwianiem potrzeby. No nie wymyślisz sobie powodu, dla którego nie zrobi. Możesz to odblec, ale no w końcu musisz do tej ubikacji pójść, nie? Mhm. I tak samo jest tutaj. To jest z każdą potrzebą tak samo. Czujesz pragnienie picia, jest podobnie, nie? No możesz to przetrzymać jeszcze jakąś chwilę, ale w końcu po to sięgniesz. I tak samo jest z każdą potrzebą, tak? Potrzebą pójścia. Jeśli coś w tobie zaczyna rezonować z takim pojęciem jak krąg, niezależnie czy to męski, czy kobiecy, to znaczy, że jest jakaś część w tobie, która tego chce. I ona może być jeszcze bardzo mocno zakopana, przywalona różnymi drzewami, gałęziami, ale ona już tam pokazuje, już wyciąga tą rączkę, pokazuje i mówi zobacz mnie, wejdźmy tam, proszę cię, bo to jest nam potrzebne, nie?
0: I nieraz potrzebujemy impulsu, żeby to zrobić.
1: Tak, tak, czasami tak, nie? I to takim impulsem właśnie bardzo dobrym są, myślę, że kobiety, które na przykład wracają z kobiecych kręgów i mogą pokazać, jaka jest energia, nie? Mogą powiedzieć, jak to wygląda. Ale generalnie jakby nie ma... No to jest dobrowolna rzecz, więc tutaj nie ma żadnego przymusu. Jedyne, co mogę tylko powiedzieć, to jeśli czujesz, to idź za tym, co czujesz, po prostu. Tak jak w całym życiu, nie?
2: SK 106,6.
3: A teraz zaglądamy do Żarskiej Biblioteki. Klaudia Mazurek rozmawiała z Małgorzatą Pawłowską oraz Krzysztofem Cymachem.
4: W oddziale dla dzieci nastawiamy się generalnie na tego młodszego czytelnika, tak? Czyli od lat najmłodszych, bo wiadomo, że dziecko przychodzi z rodzicem, wtedy rodzic czyta, ale później wchodzi w tę fazę, kiedy samo zaczyna czytać, przechodzi dalej do szkoły podstawowej, do średniej, dlatego też proponujemy księgozbiór według pewnego takiego układu, tak? U nas można znaleźć literaturę piękną na 4 poziomach, czyli od tego najmłodszego czytelnika, przechodząc do czytelnika już w wieku 18 lat i starszego. Znajdziemy literaturę popularno-naukową, również

0: dostosowaną dla dzieci i młodzieży, znajdziemy w naszym księgozbiorze lektury, książki w językach obcych, audiobooki, czyli książkę mówioną, jak również w czytelni komiksów, komiksy.
1: No właśnie, a promocja czytelnictwa od najmłodszych lat jest ważna, prawda? Jakie wydarzenia udało się już tutaj dla dzieciaków zrobić, a co jest jeszcze w planach? Czy to są jakieś konkursy, spotkania autorskie?
0: Tak, jak pani powiedziała, to jest bardzo ważne, żeby już tego młodszego czytelnika wdrażać do biblioteki, do czytania książek, i my mamy różne formy upowszechniania czytelnictwa. Prowadzimy takie specjalne cykle spotkań, i dla młodszych dzieci ze żłobków i przedszkoli mamy spotkania, w ramach których przedstawiamy księgozbiór dla najmłodszych, pokazujemy ciekawe, formatowo, wydawniczo książeczki. Te spotkania noszą tytuł W krainie bajeczki. Dla nieco starszych, czyli z nauczania początkowego, mamy już lekcję wprowadzającą. Dotyczy ona biblioteki, jej zbiorów, regulaminu, sposobu zapisania się, katalogu online, w czasie której dokonujemy również prezentacji też najciekawszych naszych tutaj zbiorów, i one noszą tytuł Nie nudzę się, bo czytam. Dla tych starszych, czyli już od 4 do 8 klasy, są takie same spotkania, tylko już pod hasłem Czas wolny z książką. Jeżeli chodzi o spotkania, również prowadzimy takie zajęcia tematyczne. Dość często są to jakieś nietypowe święta, bądź też wychowawcy przedszkoli dzwonią do nas i proszą, abyśmy na określony temat przeprowadzili te zajęcia. Oprócz takich spotkań tematycznych mamy bardzo ważne, myślę, że są spotkania autorskie. W ubiegłym roku w ramach projektu mieliśmy ciekawe właśnie spotkanie z panią Katarzyną Ryrych w ramach takiego cyklu projektowego Plecak pełen emocji. Był on skierowany do uczniów klas 7-8 i ta literatura oscylowała właśnie pod kątem nastolatków, wchodzenia w ten trudny taki okres. No było fantastyczne, to było takie 3 spotkania fantastyczne właśnie z młodzieżą i dla młodzieży. Myślę, że też bardzo ciekawe, z autorami serii książeczki o zwierzątku, o piesku, o prycelku, była pani Marta Maj i pan Mateusz Róż. Czyli bardzo takie ciekawe spotkanie, jak to postępować z tym naszym czworonogiem. Tak od samego początku, kiedy on trafi do nas do domu, w jakich okolicznościach może trafić, jak się nim opiekować. No i myślę, że ten cykl książeczek jeszcze się będzie ukazywał, tak? Podczas spotkania można było również zakupić ich utwory. Cóż my tam jeszcze mamy dla tych naszych dzieciaczków? Mamy również taką akcję już od wielu, wielu lat. Całe Żary czytają dzieciom. Czyli mieszkańcy Żar, ona odbywa się zazwyczaj w maju. To jest ostatni tydzień maja. Mieliśmy w Ogrodzie Sztuki, czyli wszystkie osoby, które, znaczy mieliśmy akurat 4 osoby, które zajmują się sztuką. Tak, była pani od malarstwa, pani od tańca, pani od teatru. Wtedy dana osoba przychodzi, czytała utwór pod kątem wykonywanego przez siebie zawodu. Były jeszcze oczywiście jakieś takie zabawy, również związane tematycznie z profesją wykonywanej osoby. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo oprócz tego, że bazujemy na literaturze, dzieci poznają właśnie tych ważnych u nas mieszkańców naszego miasta, tak? I ten cykl Całe Żary czytają dzieciom kończymy zawsze międzyszkolnym konkursem pięknego czytania. To jest jak gdyby taki wieńczący cykl, który zamyka tę akcję, i w tym momencie role się odwracają, tak? To dzieci od 3 klasy do 8 podzielone na 3 kategorie wiekowe, i są to najlepiej czytające osoby z naszych tutaj żarskich szkół, bo ta akcja dotyczy właśnie uczniów żarskich szkół, są zgłaszani przez, zazwyczaj to są bibliotekarze, albo też poloniści przychodzą, i w ramach takich dwuetapowych zmagań no tutaj nam czytają, tak? Role się, jak mówiłam wcześniej, odwracają. Kolejnym naszym takim przedsięwzięciem to jest Miejski Dzień Dziecka, podczas którego wyłaniamy najlepszego czytelnika roku wśród dzieci i młodzieży od pierwszego roku życia do 15 lat. Są to osoby, które często odwiedzają bibliotekę, wypożyczają książki, potrafią o nich rozmawiać, wykazują zainteresowanie literaturą. Cóż my jeszcze mamy? Bardzo ważne, myślę, już od 7 lat prowadzony projekt przez Instytut Książki. On jest wspomagany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mała książka, wielki człowiek, skierowany do dzieci przedszkolnych, czyli od 3 do 6 roku życia. Na czym to polega? Przychodzą do nas dzieci z rodzicami, muszą się zapisać, jest taki warunek, chyba że to są dzieci, które są już zapisane, bo my nie dyskryminujemy, i otrzymują wyprawkę. W skład takiej wyprawki wchodzi książeczka, w tym roku to był Krasnal w Krzywej Czapce. Dla rodziców jest taki informator, młody czytelnik w bibliotece. Dziecko otrzymuje kartę małego czytelnika, na której znajduje się takich 10 pól. I wypożyczając książeczkę, ono otrzymuje jedną naklejkę. Jeżeli zapełni tę kartę, która ma te 10 pól, czyli musi nazbierać 10 tych naklejek, a naklejkę otrzymuje za wizytę jedną i wypożyczenie. Tak jak wypożyczy 6 książeczek, to i tak otrzymuje jedną naklejkę przy zebraniu całości tej wymaganej, czyli przy 11 wizycie otrzymuje dyplom małego czytelnika i coś tam jeszcze. Jest to jak gdyby takie potwierdzenie jego aktywności czytelniczej i wspólnej przygody z książką.
1: Czyli motywujemy już od
0: dokładnie. Oprócz tego projekt mamy drugi Instytutu Książki, to są dyskusyjne kluby książki. Dyskusyjne kluby książki też prowadzimy już od wielu lat i one są skierowane. Ostatnio mieliśmy te zajęcia prowadzone dla przedszkolaków. Wybieramy tych przedszkolaków z najstarszej grupy, tak? To są takie spotkania, w których czytamy fragment dłuższego utworu lub też krótką bajkę, rozmawiamy na temat przeczytanych lektur. Dzieci biorą podczas tych zajęć udział w różnych zabawach. Są to zabawy ruchowe, muzyczne, językowe, zajęcia plastycznych do przeczytanej opowieści. Mamy dla starszych taki konkurs, on jest oczywiście całoroczny, rozpoczynamy go w styczniu, kończymy w grudniu, a podsumowanie następuje w styczniu następnego roku. Nosi tytuł książkowy Nie kalendarz i nasze zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży z klas 3-8 szkół podstawowych. Zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, czyli inspiracje na aktywność z różnymi utworami nawiązującymi do różnych najważniejszych literackich rocznic. Są to comiesięczne wyzwania składające się z 3 zadań, których wykonanie potwierdza bibliotekarz w takiej specjalnej karcie ze stemplami. To są 3 zadania. Co miesiąc pokazuje się hasło takiego wyzwania, ale to jest tylko samo hasło na naszym Facebooku. No niestety czytelnicy muszą przyjść, a zadania wykonują u nas. Dość często w tej edycji, bo to już jest któraś tam z kolei edycja, pojawia się wiele takich zadań, które dodatkowo muszą wykonać w domu. I później odpowiedzi, na przykład w formie jakichś tam zdjęć, był też bardzo taki ciekawy w czerwcu, że trzeba było napisać, nie, przepraszam, w lipcu, trzeba było napisać wiersz o lecie, tak? Czyli piszą, przesyłają, my żeśmy też publikowali to na Facebooku. Myślę, że takie bardzo fajne i ciekawe wyzwanie, bo poznają nasze zbiory, bo my też bazujemy na naszych zbiorach, poznają historię literatury, a oprócz tego no, muszą kreatywnie wykazać się znajomością też pewnych takich zagadnień literackich, tak? I nie tylko, bądź też jakichś tam świąt związanych i z biblioteką, i z książką. I że jesteśmy przy świętach, to my również obchodzimy w kwietniu bardzo ważne dwa święta. Jest to Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci i to jest 2 kwietnia i 23

3 kwietnia, Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, który tutaj świętujemy. Tak, no wiadomo, jest takie spotkanie z książeczką, najważniejsze, i to w zależności od tego, jeżeli to jest to spotkanie dla dzieci, czyli na początku miesiąca, bo tam to odbywa się na końcu miesiąca, zawsze jest odczytywany list i po prostu na bazie tego listu, takiego przekazu głównego, prowadzimy takie zajęcia, włączając oczywiście książeczki. Przy okazji organizujemy też wystawy do tego. Prowadzimy jeszcze spotkania tematyczne podzielone na 4 kwartały, 4 pory roku baśni. To cykl zajęć dla przedszkolaków i dzieci z nauczania początkowego, podczas których sięgamy po opowiadania Włodzimierza Dulemby z serii 4 pory baśni. Ich celem jest właśnie zainteresowanie dzieci literaturą i książką, zachęcenie najmłodszych do czytania oraz udziału w spotkaniach organizowanych przez naszą bibliotekę. Oczywiście uczestnikami są wychowankowie żarskich przedszkoli. Prowadzimy również akcje podczas wypoczynku dzieci. Czy to są ferie i wakacje w bibliotece? Są to akcje skierowane do indywidualnych uczestników, bądź też półkolonii, bo odwiedzają nas w czasie wakacji i ferii. To jest taki oddzielny cykl, tak? Bo wtedy jak przychodzi na przykład Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, bądź też Fundacja Piękno Lesie, umawiamy się na taką lekcję. To jest bardziej lekcja wprowadzająca, no, w zasoby. Poruszamy kwestię, jak zapisać się do biblioteki. Pokazujemy też książeczki, jeżeli to jest na przykład Dzień Słonia w tym momencie, tak? No to robimy pod hasłem Dzień Słonia, nawiązując do tego, co my takiego mamy tutaj do zaoferowania wśród naszego księgozbioru. Tak, a wakacje i ferie piszemy na podstawie projektów. I to są indywidualni. Wiadomo, że półkolonie to już jest ta grupowa, taka forma. W grudniu zazwyczaj mamy konkurs Świąteczne Impresje i on ma różne tematy. Ale wiadomo, że ponieważ jesteśmy biblioteką, to przyświeca nam możliwość skorzystania

W grudniu zazwyczaj mamy konkurs Świąteczne Impresje i on ma różne tematy, ale wiadomo, że ponieważ jesteśmy biblioteką, to przyświeca nam możliwość skorzystania

0: wtedy mogą na przykład skorzystać z książek, gdzie jest pomysł, jak wykonać taką kartkę, tak? To są te zbiory dotyczące no, sztuki, plastyki, których jest no, u nas sporo, bo wiemy, że dzieci uwielbiają prace takie manualne, tak? Mhm. Prowadzimy również wystawy w Galerii Kolebka. Dzieci mają swoje zainteresowania, a więc możemy im organizować indywidualną wystawę. Jest wystawa Poliny, dziewczynki z Ukrainy, która mieszka tutaj już od 3 lat w Polsce. Chodzi do polskiej szkoły i pięknie maluje, jeździ konno. Przekładano wszystkie takie zainteresowania manualne, plastyczne, różnymi technikami. Piękne prace mieliśmy w oddziale dla dzieci, ponieważ no, tutaj mamy wydzielone, tak? Mieliśmy piękną wystawę pluszaków. Były to pingwinki. W większości pingwinki, zabawki, rozmaicone jeszcze grami, książeczkami albo innymi takimi akcesoriami związanymi z tymi nielotami. Była to wystawa Emilki, uczennicy Emilki Gębary, uczennicy klasy pierwszej ze szkoły podstawowej numer 3. A włączamy się również w projekt Tata też czyta. Zachęcamy panów, aby czytali naszym tutaj dzieciaczkom. Wybieramy zazwyczaj jakiegoś tatę czytelnika. Zapraszamy wtedy grupę, do której, grupę przedszkolną, do której chodzi dziecko. No i tata tutaj czyta. Opieramy się oczywiście na książeczkach rekomendowanych przez organizatorów. To są fajne takie spotkania, ponieważ no i dziecko czuje się bezpiecznie i może się też pochwalić, że oprócz tego, że mama czyta, przywiązuje tak ważną wagę, do tego to jeszcze jest ten drugi rodzic, który też włącza się w tą edukację czytelniczą tego naszego najmłodszego. Bierzemy również udział w projekcie Czytamy Sercem. Jest w październiku. To jest połączenie takich dwóch świąt, właśnie związanych z książką i z ochroną właśnie serca, z dbaniem o serduszko.
1: Jak to jest z tym poziomem czytelnictwa? Czy on wzrasta, czy jest niższy, może na tym samym poziomie?
0: To jest takie standardowe pytania. Czy do pani ktoś przychodzi, czy tutaj w ogóle ktoś czyta? Czytają dzieci, czytają bardzo dużo. Myślę, że takim fajnym okresem są właśnie ferie i wakacje, tak? Bo wiadomo, podczas tego roku szkolnego dzieci są bardziej zabiegane. Mają dodatkowe zajęcia, poza tym muszą odrobić lekcje, tak? I to gdzieś tam umyka, ale w momencie, kiedy nastaje ten czas wolny, to bardzo chętnie sięgają po książki. Nas to cieszy, przychodzą same, biorą udział w tych akcjach wszelkiego rodzaju. To są wakacje, to są ferie. Chętnie też uczestniczą w tych wyprawkowych projektach, tak? To też jest jak gdyby taka mobilizacja i miło nam jest, że niektóre dzieci przesiadywałyby tutaj cały dzień, bo widzą tyle różnych książeczek i chciałyby dużo, ażby się prosiło, żeby wypożyczać te książki na kilogramy. Mamo, czy ja to mogę wziąć? Bo mi się to podoba. No nie, limit też jakiś tam mamy. Możemy wypożyczyć na konto 6 książeczek. Także jest bardzo miło, że chcą do nas wracać, że czytają, że znają tych bohaterów, o których czytają, że potrafią nam o nich opowiedzieć, tak? I że chętnie przychodzą. No staramy się, żeby ten nasz oddział też wyglądał atrakcyjnie dla dzieci, tak? Żeby on był przyjazny tym dzieciom. To jest bardzo ważne, żeby nie zrażać dziecka, tak? I dać mu też szansę. My też nie narzucamy, że słuchaj, weź to. My też staramy się też odpowiadać rodzicom, żeby to nie oni wybierali książki, a dali tę taką samodzielność dziecku, bo ono nawet jak przyjdzie do domu, odłoży, po jakimś czasie wróci, bo będzie pamiętało, że to on dokonał tego wyboru. Może nie zawsze to będzie jakiś trafny, ale najważniejsze, żeby wziął to, co mu się tam spodobało, tak? Następnym razem jak przeczyta tą książeczkę, stwierdzi, może to jeszcze nie dla niego, może za wcześnie, bo dzieci też się kierują okładkami, tak? To mi się podoba, to wezmę. Okaże się, że to jest na przykład dla kogoś starszego, ale cieszymy się, że mamy grono tych najmłodszych dzieci, którzy wiedzą, co chcą czytać, na przykład bajka im się podobała, to szukają takich odpowiedników w książeczkach, czy chcą czegoś posłuchać jeszcze, tak? No i to nas bardzo tak mobilizuje.

0: mobilizuje do tego, abyśmy mieli ten oddział taki piękny, żebyśmy dokupowali serię, tak, abyśmy śledzili na bieżąco wszelkie nowości. To, co jest dla tego czytelnika najważniejsze.
1: Zaczęliśmy od wydarzeń dla dzieci, ale myślę, że warto wspomnieć, co czeka w bibliotece na dorosłego już czytelnika.
2: To takich wydarzeń w ciągu roku jest kilka. Z okazji 8 marca organizujemy takie spotkanie Fajna Babeczka. Na to spotkanie zapraszamy panie, które w jakiś sposób oprócz swojej pracy zawodowej godzą to również ze swoją pracą społeczną, bo prowadzą fundacje, stowarzyszenia, które udzielają się dodatkowo oprócz tego swojej pracy zawodowej. To spotkanie jest otwarte zawsze, na każdym bierze udział, wiem, również panowie, którzy są bardziej może ciekawi niż panie, co ta kobieta jeszcze robi oprócz tego, co ma do zrobienia. W maju organizujemy od wielu lat już majowe spotkania literackie. Są to spotkania, które biorą udział pisarze, poeci z ziemi żarskiej, z ziemi lubuskiej. To są spotkania, na których oni prezentują swoją aktualną twórczość, jak również w tym spotkaniu oczywiście uczestniczą widzowie, którzy mają możliwość zapoznania się z całą twórczością, mogą sobie porozmawiać z tymi autorami i to jest taka cykliczna impreza już od wielu, wielu lat. Cóż mamy jeszcze? W maju odbywa się również Tydzień Bibliotek. Jest to cykliczne już wydarzenie, które odbywa się zawsze od 8 do 15 maja. Ono odbywa się w konkretnym hasłem, gdyż to przygotowuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Co roku włączamy się do tej akcji, proponując naszym czytelnikom młodszym i starszym i seniorom różnego typu atrakcje, spotkania związane z hasłem, które na dany rok ma miejsce. Uczestniczymy od lat w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Jeżeli my mamy ze swojej strony coś do powiedzenia, to pokazujemy w bibliotece. Jeżeli temat jest odbiega trochę od działalności biblioteki, wtedy współpracujemy z Domem Kultury, z Muzeum Żarskim czy inną organizacją społeczną, po to, żeby przedstawić jakiś temat, który jest związany w danym roku, który jest hasłem danego roku. W naszej bibliotece organizujemy również spotkania autorskie. Są to osoby znane w kraju, na przykład Przemysław Piotrowski, Grzegorz Kazdepkę, Małgorzata Kalicińska, no i wielu innych. Jak również są to spotkania autorskie z autorami, którzy mieszkają tu, w Żarach, w okolicy Żar, którzy albo już zadebiutowali, albo dopiero debiutują. I my po prostu mamy takie miejsce, dlatego że oni mogą przedstawić szerszej publiczności swoją twórczość, albo wypłynąć na swoje wody, albo jeszcze muszą spróbować czegoś więcej, żeby przyciągnąć widzów do siebie. Prowadzimy również w naszej bibliotece szkolenia, warsztaty dla osób w każdym wieku. Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Są to głównie szkolenia dotyczące współczesnego świata. Dla dzieci to mamy takie szkolenia z automatyki, informatyki. Dla dorosłych mamy szkolenia takie przestrzegające przed zasadzkami, jakie spotkają w internecie. Ja dla dorosłych również, jak korzystać z internetu, jak zrobić sobie konto, jak obsługiwać te portale, jak mObywatel, ePacjent i tak dalej. Takie szkolenia w naszej bibliotece się odbywają. Również w naszej bibliotece działa dyskusyjny klub literacki. Jest takie ogólnopolskie przedsięwzięcie organizowane przez Instytut Książki, i w którym również my bierzemy czynny udział. Są to spotkania, w których spotyka się kilkanaście osób, które omawiają jakąś książkę na danym spotkaniu, dzielą się wrażeniami z innych książek, które czytali, zachęcają pozostałych uczestników do przeczytania książek. Również przy naszej bibliotece działa klub literacki. Jest to klub literacki, który zrzesza osoby piszące, poetów, prozaików, które zadebiutowały, bądź nawet piszą jeszcze sobie do swojej szuflady. Tworzą ten klub osoby, które należą do Związku Literatów Polskich, oddział w Zielonej Górze, czy też po prostu są to osoby niezrzeszone. Działa klub młodych w tym klubie literackim. Kilka osób się pojawiło w tym klubie. Są to osoby młode, które dopiero zaczynają pisać, ale już prezentowały się również na naszych majowych spotkaniach literackich. Stąd właśnie ich poznaliśmy tam, że mogliśmy zaproponować taką współpracę. Z mojej strony to wszystko.
1: Z jakimi gatunkami tutaj czytelnik może się spotkać, co znaleźć dla siebie?
2: Znaczy, w zasadzie wszystkie gatunki literatury u nas są w naszych zbiorach są reprezentowane. Tu powiem, co najczęściej jest wypożyczane. Zarówno przez panie, jak i przez panów. Największym powodzeniem chyba cieszą się w tej chwili kryminały i powieści obyczajowe z wątkiem takim romansowym, bądź z wątkiem dotyczącym przeszłości, głównie II wojny światowej. Pozostałe, powiedzmy, książki o innych tematyce również są pożyczane, ale te dwie

0: Jednak cieszę się największym powodzeniem wśród czytelników.
1: SK 106 i 6.
2: To jest Radio SK.
3: SK. SK. Summer City.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. SK Żary News.
4: Kiedy i jak dokarmiacie dzikie zwierzęta? O tym opowiada Sebastian Filichowski.
5: Zima, lato, są różne pory roku. Pytanie, czy zawsze te potrzeby zwierząt są dokładnie takie same, jeśli chodzi o dokarmianie. Mówimy tutaj głównie o tych zwierzętach, które no, są poza naszym domem. Ptaki, dzikie zwierzęta. Jak to robić z głową i czy w ogóle to robić?
6: To jest doskonałe pytanie, czy w ogóle robić, ponieważ kierując się często empatią, mówimy robić. Tylko, że często to robić powoduje, że bardziej szkodzimy. Nie dlatego, że nawet podejmujemy się tej akcji, tylko jak podejmujemy się tej akcji. Więc jest sporo argumentów za tym, żeby robić i sporo argumentów, żeby nie robić. Ja w ciągu ostatnich 2 lat zrobiłem w kilkunastu miejscach rozmaite szkolenia na ten temat, od bibliotek na przykład, poprzez różne fundacje i szkoły. I zawsze wytłuszczam argumenty za i przeciw, ponieważ nigdy nie odpowiem na pytanie, czy robić, czy nie robić. Każdy w oparciu o fakty, o wiedzę powinien dojść do tego sam, czy podoła na przykład. Ponieważ jeżeli podejmiemy teraz decyzję o dokarmieniu ptaków, największy klasyk, to jest nasza odpowiedzialność. Skoro jest to nasza odpowiedzialność, przyzwyczajamy ptaki do tego, że one no, przelatują do miejsca, które wyznaczyliśmy my, arbitralnie. Umieściliśmy jakiś karmnik. To my za ten karmnik jesteśmy odpowiedzialni, to po pierwsze, a po drugie za sam fakt dokarmiania tych ptaków, czyli czym dokarmiamy, w jaki sposób, jak często i przede wszystkim, czy konsekwentnie, ponieważ nie może nam się znudzić. Jeżeli my dzisiaj podjęliśmy decyzję, że dokarmiamy ptaki, to nie ma, absolutnie jest to niedopuszczalne, że my się nagle znudzimy, przestaniemy, stracimy dyscyplinę. Bo my właśnie ptaki przyzwyczailiśmy do tego, że one przylatują do tego miejsca. Jakie to ma konsekwencje? Otóż zimą ciężko o pokarm. Więc co trzeba zrobić? No, trzeba go poszukać. Jeżeli go poszukać, to musimy zainwestować czas, energię, latanie jest bardzo kosztowne. Musimy w razie czego mieć z tyłu głowy, że nas ktoś może zaatakować i zjeść, bo on też szuka jedzenia. Czyli my w tym momencie bardzo mocno ingerujemy w pewne zachowania, cykle zachowań, tryb dnia, na przykład ptaków. Jeżeli my przyzwyczajimy przez 2 tygodnie, 3 tygodnie, miesiąc, tu jest stołówka za darmo i nagle nam się odwiedzi, no to ptaki i tak będą tu przylatywać. A być może w tym czasie zmarnują ten po prostu nakład pracy własnej, czyli tego przylatywania, czyli tego zaangażowania, poświęcenia, pewnego ryzyka, że ktoś mnie zje i nie znajdą nic. Czyli tak naprawdę zachowamy się bardzo wtedy nieodpowiedzialnie. Więc jeżeli dokarmiamy, to konsekwentnie. To jest na pewno pierwsza sprawa. Druga. Bardzo często ludzie zapominają, że no, zwierzęta też mogą chorować. Więc jeżeli my dokarmiamy ptaki i je zapraszamy do karmnika, to siłą rzeczy tam będą nie tylko plewy, tam będą też odchody. I niektórzy ludzie mają tendencję, że zasypują kolejną warstwą jedzenia. No i no niby okej, okay, na silnym mrozie wszystko jest spowolnione, rozkład mikrobiologiczny, infekcje, wszystko jest spowolnione, ale jednocześnie ten

To też problem, bo pieczywo współcześnie ma bardzo rozmaitą jakość i wartość. I zawsze tam jakieś ziarno jest, ale poza tym jest albo po prostu masa polepszaczy, spłychniaczy i tak dalej, albo jest tam część składników, która może realnie szkodzić. I teraz to, że ptaki chleb, to jak niektórzy tłumaczą, bo zawsze jadłem. No owszem, zawsze jadłem, bo jest to jedynie za darmo, no to za darmo się odmawia, prawda? I to, że ptak się naje tam chleba chwilę, no to też nie szkodzi, ale konsekwentnie dokarmienie chlebem powoduje, że ptak jest najedzony, więc ma efekt sytości, ja nie potrzebuję więcej szukać. No i teraz, czy ten chleb jest na tyle treściwym jedzeniem, już nawet jeżeli pominiemy kwestię jakichś potencjalnych komplikacji zdrowotnych, to bo ostatnio też wychodzą pewne głosy, że jest to nieudowodnione itd. To nie do końca o to chodzi, bo to też jest duże uproszczenie. Jeżeli my karmimy tak ubogim

0: Radujem, bo jest to jedzenie za darmo, no to za darmo się nadmawia, prawda? I to, że ptak się naje tam chleba chwilę, no to też nie szkodzi, ale konsekwentnie dokarmienie chlebem powoduje, że ptak jest najedzony, więc ma efekt sytości, ja nie potrzebuję więcej szukać. No i teraz, czy ten chleb jest na tyle treściwym jedzeniem, już nawet jeżeli pominiemy kwestię jakichś potencjalnych komplikacji zdrowotnych, to bo ostatnio też wychodzą pewne głosy, że jest to nieudowodnione i tak dalej, i tak dalej. To nie do końca o to chodzi, bo to też jest duże uproszczenie. Jeżeli my odżywczy, prawda? Więc podobnie będzie z chlebem. Czyli mamy kilka już elementów. Mamy tą odpowiedzialność, konsekwencje, mamy stan sanitarny karmnika, mamy czym dokarmiamy, czyli czym dokarmiać. No ziarnem najlepiej, otręby, ziarno. Ziarna są rozmaite, od bardzo drobnych po bardzo grube typu kukurydza. Kukurydzę można śrutować, bo dużej kukurydzy rzeczywiście to tylko część ptaków będzie w stanie podołać. Orzechy, no to tu szczególnie, na przykład dzięcioły będą chętnie. Mamy taki styl często tej kulki tłuszczowej, tam kiedyś słoninowej, dzisiaj coraz częściej też jakieś elementy oleju kokosowego na przykład, czy tam palmowego są w tym. W gruncie jest to kulka tłuszczowa ponabijana ziarnami na przykład. No i zimy kiedyś były trwałymi zimami, czyli był ciągle mróz. I zapominamy jednocześnie, że tłuszcz też jełczeje, rozkłada się, no może pleśnieć na przykład. I kiedy mamy te różnice temperatur, czy zimno-ciepło, to my bardzo często mamy z tyłu głowy tak. Powiesiliśmy kulkę tłuszczową, fajnie, patrzymy przez okienko, przelatuje się kora, je. No ale my tak naprawdę nie bardzo się interesujemy tym, że ta kulka, ona być może już nie do końca służy dobremu celowi. Być może po prostu ptaki przelatują, bo za darmo jedzenie, to jest jednak jedzenie, a ptaki nie bardzo są dobre w kwestii oceny, czy sanitarnie to jest właściwe, czy nie. Więc jeżeli są nauczone w tym miejscu, bo jedzenie, to zjedzą. A konsekwencje będą takie, że nam się nie pokażą. Bo też zapominamy, że zwierzę cierpiące to jednak nie bardzo chce się pokazać. Zwierzę cierpiące chce się schować, bo zwierzę cierpiące nie chce być zjedzone. Ono ma odruch, jeżeli jeszcze jest w ogóle w stanie to zrobić, to po prostu się chowam, tak? Nie wylatuję na przykład z kryjówki, nie wychodzę. No i tam bardzo często ten żywot zakończy. I my mamy na zasadzie, to są takie, mówię celowo, dlatego że czasami mamy, znaczy co roku mamy sytuację taką, że mówimy nie, karmimy tym, karmimy tym. No i tak nadal ludzi, którzy są spotęgowani empatią własną na zasadzie będę dokarmiał, a co będziesz mi mówił i zawsze jadły. No zawsze jadły, ale czy się pokazały, jakie są konsekwencje? Nie. Uboga dieta powoduje u ptaków, szczególnie to widać u ptaków wodnych, tak na przykład kaczki, gęsi, czy łabędzie również, anielskie skrzydło. Trwała deformacja skrzydła. Młody ptak żywiony konsekwentnie ubogim jedzeniem, na ogół jest to właśnie pieczywo, no niestety, ale dostaje albo w jednym skrzydle, albo w obu trwałe deformacje, taki ptak już nigdy nie poleci. Czyli on raz nie odleci, czyli nie będzie prowadził migracji, to jest po pierwsze. A po drugie, no jest łatwiejszą ofiarą. Czyli my w tym momencie empatycznie podchodzimy, go dokarmiamy, ale nie bardzo rozumiemy konsekwencję, która nie jest zbyt pozytywna. Czyli to jest kolejna sprawa. Wracając do karmnika. Bardzo często tym głównym motorem naszego działania, montażu karmnika, jest to, że oglądamy przez okno, szczególnie my siedzimy sobie w ciepłej kuchni, patrzymy przez okno, tam ptaki przylatują, no i fantastycznie nagrywamy, tam rzucamy media społecznościowe, się radujemy. No ale czy ten karmnik jest zainstalowany w miejscu bezpiecznym dla ptaków?
1: Mowa o wysokości, między innymi?
0: To jest wysokość, to jest kwestia dostępu dla drapieżników, bo kogo my dokarmiamy? Ptaki, czy na przykład kunę i kota? Bo jeżeli na przykład na szosie Kisielińskiej, przy szosie Kisielińskiej kilka lat temu widziałem taki karmnik między osiedlem pomorskim, Zielonej Górze a Starym Kisielinem, pewnie z dobrej woli mieszkańców, gdzieś okolicznych osiedli, zainstalowany, ale na sośnie przy samej ścieżce po pierwsze, czy tak, przy ścieżce, czyli już niestety na wystarczy jeden człowiek na 1000, na 10 000, który trąci ten karmnik, coś zrobi krzywdę, to jest raz. Czyli też niestety ludzie są różni, to też się różnimy bardzo mocno. Po drugie, karmi jest instalowany na fikusznej sośnie w ten sposób, że pień nie prosty, tylko pokrzywiony z licznymi gałęziami, czyli fantastyczne miejsce, że jestem na przykład jestem kotem, jestem kuną. Świetna sprawa, jak drabinka, więc mogę się fantastycznie bez problemu wspiąć i jeszcze mogę się zaprzeć łapami na którychś tam konarkach, gałęziach i wyciągać gości karmika wedle woli, wedle tak naprawdę koloru, albo któregoś nie przyjdę, to takie mam znaczki. Więc tutaj mamy kolejny temat, że odpowiedzialność to już nie tylko jest stan sanitarny, nie tylko podjęcie decyzji, nie tylko czym karmimy, jak karmimy, ale również gdzie my karmimy i jak montujemy ten karmik. Jeżeli my weźmiemy pod uwagę te wszystkie elementy i mamy w sobie tę odpowiedzialność, to oczywiście dokarmienie jak najbardziej

0: bardziej może być słuszne, bo czujemy się odpowiedzialni za stan środowiska, za to, że miasto się rozrosło, za to, że miasto dobrało siedliska wielu ptakom, za to, że rzeczywiście zima jest też trudniejsza dzięki nam, za to, że jest masa śmieci, które są łatwo zjadane przez ptaki, ale jednocześnie, no nie oszukujmy się, niezbyt są wysokiej jakości pokarmem, no ale ptaki jako oportuniści, szczególnie te, które zostają przecież na zimę, na przykład kosy, na przykład, to będą sikory, mazurki na przykład, one nie odlatują, no to one będą korzystać z tego, co człowiek wokół siebie rozrzuca, tak samo gołębie, większość, przecież bo i gołąb miejski i sierpówka na przykład, większość licznościowo, bo część gołębie odlatuje, ale te miejskie gołębie czy sierpówki, które też już przestały migrować tak naprawdę, a przynajmniej na dalekie dystanse, część z nich przynajmniej, no to one korzystają z tego, co jest wokół nas, bo miasto jest ciepłe. Jeżeli jest ciepłe, jest masa kryjówek, to wiele ptaków, czy to obojętnie znamy, że ryzykuje pozostanie na zimę, czy po prostu stwierdza, w cudzysłowie stwierdza biologicznie, że nie opłaca mi się migrować, bo po co mam lecieć kilometry, kilometry na południe, ryzykować wszystko po drodze, skoro ja mogę tu zostać, mam jedzenie, mam kryjówkę, mam względnie ciepło, tak? A przynajmniej mogę się gdzieś schować, bo są przecież szyby ciepłego powietrza, są kominy wentylacyjne i znamy te przypadki, gdzie ptaki ewidentnie do rozgrzanego komina po prostu wlatują. No i potem jest zdziwienie, prawda, bo coś tam się szamocze w kominie. Czasem to jest bocian wiosną, a czasami to jak teraz może być nawet sowa. Ostatnio widziałem właśnie nagranie, że była sowa wyciągana. Nie? Więc no, ptaki też korzystają z tego, co wokół nich my stworzyliśmy. Więc to będzie i karnik, ale cała ta infrastruktura. A miasto jest, jakie jest. Miasto dzisiaj czy jest bogatym siedliskiem? No nie bardzo z bogatym siedliskiem, bo my dużo mówimy o zazielenieniu miast, to widać jakie kontrowersje budzi w dyskusji społecznej, ogromne, prawda, że tam ekosie, ekologianie i tam tak dalej, tak dalej. Wszyscy na tym korzystamy i ptaki korzystają i my, bo od kwestii środowiskowej, czy jakość powietrza, to po prostu wizualne, estetyczne i tak naprawdę psychiczne, bo nam to pomaga niż szkodzi, ale jeżeli my zadbamy na przykład o krzewy kwitnące, które dają owoce, które wiszą jesienią, a czasami i zimą wiszą, na przykład się po prostu marszczą. To mogą być kaliny, to mogą być różne jabłonie, to mogą być przecież różne inne głogi na przykład. Jeżeli my zadbamy o takie elementy, nawet wystroju, jako elementy wystroju miasta, to my jednocześnie pomagamy się odkarmić ptakom bez tych wszystkich błędów, które możemy popełnić. Więc jest też cała masa negatywnych stron do karmienia ptaków. I parafrazując poprzednie te argumenty, tylko w drugą stronę, można powiedzieć odwrotność tych poprzednich, czyli ten brak odpowiedzialności, brak konsekwencji, to są te negatywne elementy, ale też negatywnym elementem jest to, że my na przykład tworząc karmnik, budując go, zapraszamy masę ptaków w to miejsce. My tutaj w Zielonej Górze tak tego nie widzimy, ale na przykład na południu Wielkopolski, gdzie obecnie panuje paskudne choroby wirusowe ptaków, które dziesiątkują na przykład populację ptaków, no to my zapraszając ptaki do karmnika, zapraszamy i zdrowych, i chorych. A one wchodzą w kontakt. Czyli karmnik może stać się miejscem takim niestety, ale transmisji chorób. Jeżeli my do tego dorzucimy ten brak zadbania o elementy sanitarne, czyli nie sprzątamy, no to dodatkowo ryzykujemy, że ptaki będą infekowane nie tylko wirusowo, poprzez kontakt bezpośredni, ale też będą się infekować przez wszystko to, co jest w odchodach. A w odchodach mogą być różne pasożyty, mogą być tam pierwotniaki, mogą tam być bakterie, rozmaite oczywiście robią mikroorganizmy.
1: Pozwól, że wejdę Ci w słowo, ale my chyba nie bardzo mamy wpływ na to, prawda, czy przylatują zdrowe zwierzęta, ptaki w tym przypadku, więc czy taka higiena tych karmników, nie wiem, zmniejsza szanse na to, że te choroby się będą roznosić, bo chyba tego nie unikniemy.
0: Jasne, możemy to tylko minimalizować, bo tych wirusowych chorób,

0: schodach mogą być różne pasożyty, mogą być tam pierwotniaki, mogą tam być bakterie, rozmaite oczywiście robią mikroorganizmy.
1: Pozwól, że wejdę Ci w słowo, ale my chyba nie bardzo mamy wpływ na to, prawda, czy przylatują zdrowe zwierzęta, ptaki w tym przypadku, więc czy taka higiena tych karmników, nie wiem, zmniejsza szanse na to, że te choroby się będą roznosić, bo chyba tego nie unikniemy.
0: Jasne, możemy to tylko minimalizować, bo tych wirusowych chorób,

kontaktują częściej i szansa na to, że się skontaktują, też wzrasta, bo powiedzmy, że gdyby go nie było, to by gdzieś tam wokół siebie się, nie powiem, że unikały, być może unikały, być może po prostu by się nie spotykały w zwyczajnym świecie, prawda, by się unikały, ale w sensie nie celowym, tylko na zasadzie jestem tu, ty jesteś tam, nie widzimy się. Natomiast oczywiście ten element sanitarny jest bardzo ważny, bo też, tak powiedziałem wcześniej, cała masa mikroorganizmów może być przekazywana poprzez odchody. Więc jeżeli my te odchody gromadzimy w karmniku, no to to ryzyko infekcji wzrasta, prawda? No, my zawsze się boimy gdzieś tam tak przyzmat od wielu dziesiątek lat, zawsze to jest też ważne badanie, jak hodujemy kury, mamy jaja, no to salmonelloza na przykład, tak? No to są przecież bakterie. No i teraz odchodami fantastyczna sprawa. Więc podobnie tutaj, jeżeli ptaki byłyby zainfekowane, czy to bakteriami, czy to na przykład miałyby jakieś pasożyty pierwotniaki, no to w tych odchodach, czy to formy przetrwalnikowe, czy dokładnie te już stadia, które infekują, czy jakkolwiek po prostu te mikroorganizmy, one mogą być obecne. Więc element zadbania o sanitarny stan karmika już jest bardzo odpowiedzialnym zajęciem, a jednocześnie tym minimalizującym do pewnego, wykluczamy to, co możemy wykluczyć, tak? Natomiast jeżeli już montujemy karmik, no to nie wykluczymy kontaktu, bo nie będziemy stać na straży karmika i pilnować, że teraz wchodzi 10, nie będziemy bramkarzami karmika, wchodzi 10 ptaków, więcej nie wchodzi, tak? One się będą kontaktować, ale to jest właśnie to, co jest przeciw. No i jeszcze to, co jest przeciw, to jest coś, co się bardzo kłóci z elementem, powiedzmy tak, pewnej, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, pewnej, powiedzmy, powierzchownej empatii, czyli na zasadzie, że mamy dobre serduszko, chcemy dokarmiać i to jest super, bo to też definiuje nas jako ludzi w tym humanistycznym sensie, ale przyroda nie jest humanistyczna i my często zapominamy też o tym, że przyroda nie jest humanistyczna, a wręcz na odwrót, to ludzie są elementem przyrody, więc nie bardzo powinniśmy narzucać swój pryzmat patrzenia przyrodzie, tylko wręcz powinniśmy na odwrót ponownie przyjąć pryzmat przyrody. Dlaczego? Już tłumaczę. Załóżmy, że to taki też często przykład daję. Załóżmy, że dzisiaj z jakiegoś powodu, nie wiem jakiego, po prostu jest pewien odsetek sikor w Zielonej Górze, nieważne których, która gorzej znosi zimę. Po prostu genetycznie ma to uwarunkowane. Z jakiegoś powodu. Czy to fizjologicznie, czy anatomicznie, nie ma to znaczenia teraz. No i my dokarmiając ptaki powodujemy, że zwiększamy szanse przeżycia wszystkich, prawda? Niezależnie od tego, czy ktoś przetrwałby bez tego dokarmienia, czy też nie. No i dzisiaj efektu tego postępowania nie zobaczymy. Widzimy tylko nasz dobry uczynek, pomogliśmy ptakom. Okej. Gdybyśmy tego nie zrobili, ja wiem, że to brzmi brutalnie, ale przyroda nie jest brutalna, nie jest okrutna i nie jest łagodna. To my tak definiujemy. To od milionów, a nawet więcej, bo miliardów lat, życie ewoluuje. I czy komuś to podoba, czy nie, ewoluuje. I są adaptacje. I teraz, jeżeli my zwiększyliśmy przeżywalność ptaków absolutnie nieprzystosowanych do przeżycia zimy, to one wejdą w rozród zimą, wiosną, tak? Czyli w przyszłym roku wydadzą jedno, może pięć pokoleń ptaków i jest szansa na to, że ten odsetek populacji, która jest nieprzystosowana, zwiększy się, prawda? Bo będzie udział potomstwa z tymi cechami większy niż dziś. I tak powiedzmy, że będziemy je dokarmiać 5 lat i na przykład za 5 lat ten odsetek już nie będzie marginalny, a będzie bardzo wyraźny, na przykład 30%. I nagle z jakiegoś powodu nie będziemy dokarmiać albo nie damy rady dokarmić. I wtedy zobaczymy masowy upadek ptaków, która jest nieprzystosowana i będzie wielkie larum. Co to się stało? No stało się to, że my podjęliśmy decyzję 5 lat temu, wpłynęliśmy na przeżywalność osobników i nagle kto powiedział, że ja, nieważne kto to będzie, będzie rokrocznie z konsekwencją dokarmiał te ptaki, bo każdy może decyzję podjąć z innego powodu. Czasami go nie będzie po prostu na to stać, niekoniecznie finansowo. Czasem to jest kwestia obowiązków, życia codziennego, dopilnowania tego karmika, tak? I nagle populacja ptaków w jakimś miejscu się, powiedzmy, załamie, a przynajmniej na tyle wyraźnie, że ludzi to poruszy, bo zobaczą ileś po prostu nieżywych ptaków. Więc my musimy brać pod uwagę element przyrodniczy również, że my jeżeli ingerujemy, to musimy znać te konsekwencje i to nie jest jakaś wielka nauka, bo tego nauczano i naucza się nadal na podstawach biologii tak naprawdę, bo to jest genetyka, to jest ekologia, sensu stricte i to jest również po prostu zoologia. No to nie jest jakaś wielka sztuka, teraz prawdopodobna nauka i magia gumisiów, nie? To są po prostu fakty. I my jeżeli te fakty zrozumiemy, jeżeli my je zrozumiemy i zrozumiemy konsekwencje po obu stronach barykady, to my sobie powinniśmy sami wybrać. Dlatego ja nie powiem nikomu, dobrze bądź źle. Jeżeli rozumiesz fakty, czyli tą podłoże wiedzy, to ty je rozumiesz i ty wiesz, czy możesz temu sprostać. Ja na przykład w ciągu ostatnich 8

0: lat. Chyba przez dwa sezony tylko dokarmiałem u siebie. Mieszkam nad Odrą, mieszkam w gminie Zabór, pod lasem. Ja częściej co wybiorę? Losowy rozrzut ziarna, niezobowiązujący, na zasadzie, o tutaj przypadkowo tam zostało coś, tak?
1: Czasami gdzieś na trawie, tak?
0: Czy... Na podwórku, taki randomowy, powiedzmy losowy, tak? Żeby nie było zobowiązujące, bo przy pszczelarii też tak się zdarza, bo jeżeli mamy część roślin, która zostaje w stanie suchym na łące, to tam ma nasiona. I część ptaków tego przecież korzysta. Podobnie jak korzysta z tego w przypadku drzew, podobnie jak korzysta w tego przypadku, kiedy rozgrzebuje coś tam. Kiedy jest gruba pokrywa śniegu, to jest to wszystko utrudnione. Więc jeżeli ja miałbym coś zalecić, to pilnować dwóch rzeczy. Czy rzeczywiście idą bardzo silne mrozy, bo to jest bardzo ważne, ale również czy jest ta pokrywa śniegowa. Bo jeżeli śniegu będzie grubo, to te drobne ptaki mają rzeczywiście problem, bo one nie rozgrzebią tego. Śnieg jest ważny generalnie, bo on izoluje glebę i wszystko, co w niej żyje i tam przetrwanikuje. Natomiast dla mnie te dwa elementy są najważniejsze. Tej zimy, u nas przynajmniej, nie ma kataklizmu ze śniegiem, bo nie ma. Mroźno tak naprawdę dopiero teraz jest i to jak porównamy nas, tutaj rejon Zielona Góra, okolice ze wschodem Polski, to mamy naprawdę łagodną sytuację. Więc ja wybiorę częściej, w tym roku raz to zrobię, po prostu rozrzuciłem trochę ziarna. To, co zrobię znacznie częściej, mam tam możliwość, mam kawałek podwórka swojego własnego, to wezmę jabłko i ponabijam po prostu na drzewa. I tak ja robię. I to jest na zasadzie taki, powiedzmy, substytut. Jakieś jabłuszko zostało na drzewie po jeszcze sezonie. I z tego kosy skorzystają, dzięcioły z tego skorzystają. To jest też jabłko, więc ono jest mokre, więc tam jest też woda. Więc w przypadku, kiedy będzie śnieg, kiedy będzie lód i ta woda trochę będzie no, trudniej dostępna, to jabłko z kolei to zabezpieczy. Więc to są moje rozwiązania, ale ja absolutnie nie ocenię nikogo przez pryzmat dobrze czy źle robisz, jeżeli bierze pod uwagę to, co powiedziałem i pewno jeszcze można by to rozwinąć, ale według mnie to najważniejsze elementy.
1: W tej części naszej rozmowy tak zeszliśmy, mam wrażenie, na ptaki, zwierzęta latające. Co z takimi zwierzętami jak dziki, jelenie, sarny, które też czasem podchodzą? Czy karmić je, czy tutaj zostawić ich, brzydko mówiąc, samym sobie? W końcu tak zrozumiałem Twoją wypowiedź wcześniejszą. Te zwierzęta sobie poradzą.
0: Zawsze sobie radziły, to jest też uogólnienie to stwierdzenie, zawsze sobie radziły, to znaczy te, które sobie nie poradziły, nie przetrwały. Skoro nie przetrwały, to albo nie nauczyły swojego potomstwa, jak sobie poradzić, na przykład grzebiąc, skrobiąc coś, to jest jedna sprawa. Druga, nie przetrwały, bo na przykład zabrakło im adaptacji. Ja wiem, że brzmię teraz bardzo surowo, chłodno, ale no tak w przyrodzie to funkcjonowało.
1: Tak zwana selekcja naturalna.
0: Tak, bo to jest po prostu dobór naturalny, natural selection i to po prostu działa. I działa na podłożu środowiskowym, działa na podłożu genetycznym. Środowisko, zobaczcie sami, jest bardzo kapryśne, tak? Może być zima bezśnieżna, a jednocześnie bardzo mroźna. To jest jedna opcja. Inna, może być zima niesamowicie obarczona zmianami. Chłodno, wilgotno, mokro, ciepło. Zobaczmy, jaki był listopad. On, październik, mam wrażenie, był znacznie mniej przyjemny niż na przykład listopad. W październiku nie mogłem sobie pozwolić na pewne prace remontowe na dworze, a w listopadzie owszem, więc ta fluktuacja, ona też wpływa na zwierzaki, bo one się wyziębią, ocieplą, wilgotne powietrze, suche powietrze, tak? Do tego dochodzi trzecia sprawa zimą. No może być taka pokrywa rzeczywiście śniegu, że ciężko się przemieszczać. Nawet sarna, a nawet wysoki łoś będzie miał problem. Jasne, że tak, a dzik wtedy sobie najlepiej radzi. Jest fantastyczna książka Ekologia ssaków drapieżnych z Puszczy Białowieskiej, która pokazuje właśnie, jak zimą na przykład sobie znacznie lepiej dzik jako ofiara radzi w ucieczce przez śnieg niż sarna na przykład, czy jeleń, nie? Bo dzik jest takim po prostu małym czołgiem, który się przedziera przez pokrywę śniegu. No i wilk znacznie łatwiej dorwie w grubym śniegu kogoś, kto sobie tam ugrzęźnie, niż tego dzika, który no raz się lepiej broni, ale też no, przedziera się jak czołg. Więc czy dokarmiać? Ja uważam za niesamowicie szkodliwą rzecz, która dzisiaj jest modą na mediach społecznościowych i to jest nie tylko Polska, to jest cały zachodni świat, ponieważ to są piękne filmiki, one się ładnie oglądają, ale mają konsekwencje często na finale niefajne, dlatego że przyzwyczajamy zwierzaka do tego, że człowiek równa się jedzenie. Ja kocham bajki Disneya, ale przyroda to nie Disney, nie? Bo Timon, surykatka, z królewa jest fantastyczną postacią, ale no, był taki rodzic parę lat temu w Polsce, który własne dziecko dwuletnie przez barierkę w jednym zoopolskim przeniósł, żeby dziecko bliżej surykatki wyglądało i całe szczęście się skończyło to bez urazu tego dziecka, ale to są zachowania odpowiedzialne, spotęgowane,

0: wizerunkiem bajkowym. Przyroda, ja nie chcę tu brzmieć, że przyroda jest straszna, to nie o to chodzi, ale przyroda ma swoje pewne reguły, a my staramy się narzucić własne reguły. To wszystko pokazuje, jak bardzo nam potrzeba tej przyrody, bo my jej potrzebujemy, tylko my często ją negujemy w dyskusji takiej publicznej, społecznej, bo jak ktoś już przyrodnikiem jest, to już tam jest zielonym i takim, i tam epitety latają oczywiście, najczęściej te najgorsze, często to jest równa się wróg rozwoju, wróg postępu, wróg cywilizacji, a to nie o to chodzi, bo można to pogodzić, bo to wszystko jest nauka, nie? I teraz, jeżeli rodzic dokarmi dzika jeden raz z dzieckiem, dziecko będzie chciało drugi raz, no to fajnie to wygląda. Raz wygląda fajnie, drugi raz, a trzeci raz może akurat dzik podejdzie, ten sam nawet, bo dzik to jest niesamowicie inteligentne zwierzę. Świnie są makabrycznie inteligentne, więc one mają świetną pamięć, są też bardzo emocjonalne, to fakt. I on być może trzeci raz podejdzie i nie to, że on nagle zaszarżuje na rodzica, ale być może jednak się nauczy, że wystawiona ręka równa się jedzenia i po prostu może, a może ugryzie, a może trąci, a może się w jakiś sposób tam postawi temu człowiekowi. No widzimy, tych nagrań jest cała masa, tak samo jak cała masa nagrań, choćby w Stanach było takie nagranie, jak pobocze drogi i matka z dzieckiem podchodzi do jelenia, zróbmy sobie zdjęcie, a jeleń po prostu no przywalił takiego headshota w łeb temu dziecku, że prawie gwoździa go wbił w ziemię. I wielkie zdziwienie, bo jelonek Bambi to zrobił. No zrobił, bo jeleń sobie nie może pozwolić na to, że każdy bezkrytycznie podchodzi do niego, bo gdyby tak było, to wilki dawno by zjadły wszystkie jelenie, nie? Więc pewna bariera musi być. I my tą barierę przełamujemy, bo my przyzwyczajamy zwierzaka do czego? Że człowiek równa się jedzenie. To nie jest tak, że człowiek równa się pomoc, człowiek równa się empatia. To nie, to my tak to filtrujemy. Ale zwierzak nagle będzie przyzwyczajony i teraz jeden po prostu będzie nachodził człowieka, odwiedzał i ktoś będzie konsekwentnie tam karmił, na zasadzie jak pupilek domowy, i taka relacja się rozwija, powiedzmy, no zależność, która pięknie na obrazkach wygląda, no ale krzywdzi tego zwierzaka, bo on sobie przestaje radzić na dziko, bo on się uczy, że aha, idę w to miejsce i tam zawsze jest dostawa, czy to jabłko, czy tam co by to nie było, nie? Natomiast jeżeli to jest incydent, jak na przykład dziki, które wchodziły, kiedy było ASF i pandemia, taka była akumulacja, i wtedy też było, no, były odstrzały tych dzików i te dziki były po prostu, no, one nie wiedziały, jak mają się podziać. I one do miast, nie wiem, czy pamiętasz, nachodziły mocno do miast wtedy.
1: Były takie czasy.
0: Po Staszica, Wyspiańskiego, na przykład Zielonej Górze chodziły. I to tworzyło taką potężną rozmowę wtedy, bo część osób kanapki wyrzucała przez balkon na przykład tym dzikom, no bo to tak fajnie wyglądało, że na trawniku dziki, no jest to taki... Ja wtedy na tym też dużo zastanawiałem, czy jest możliwa taka koegzystencja realnie, powiedzmy, bezproblemowa, czyli bez kolizji pojazdów, ale jednocześnie bez jakichś aktów agresji wzajemnej. To też są psy na przykład tym wszystkim, więc które mogą tego dzika atakować i wzajemnie. Dzik po prostu w obronie własnej, może psa. I teraz powiedzcie mi wobec tego, jeżeli przyzwyczajecie na przykład tego dzika do karmiania i będziecie szli sobie z pieskiem przez las i dzik nie będzie uciekał, tylko do was przyjdzie i on nie zaatakuje was, a zaatakuje psa, bo uzna, że pies to zagrożenie, to co wtedy zrobicie? Jeżeli taki dzik to naprawdę potrafi zabić psa po prostu. I wzajemnie pies potrafi też uszkodzić poważnie dzika, nie? I nie mówię o psu szkolonym, bo nie wchodzę teraz w myślistwo zupełnie. Tak. Mówię jako biolog, ekolog, w sensu stricte, czyli ekolog, czyli człowiek, który zajmuje się zależnościami, bo my ekologia synonimizujemy dzisiaj z ochroną przyrody i środowiska, są trzy różne terminy. Ekologia to jest potężny dział nauki, który zajmuje się interakcjami, oddziaływaniami populacji jednej na drugą i populacji jednej na środowisko, w którym żyje. Więc my jako ludzie oddziałujemy też na tę populację tym, co my decydujemy w mieście, co robimy, i to dokarmianie to jest również, bo my wpływamy przecież na behawior, na zachowanie tych zwierząt. Uczymy ich, przyzwyczajamy. Jeżeli dzik się nauczy miasta, to po co ma wracać do lasu? Śmietniki są pełne jedzenia. Masa trawników do przegrzebania. Ludzie, którzy zawsze ktoś chętniej rzuci kanapkę, a nawet jeżeli chętnie nie rzuci, to w ramach ucieczki własnej rzuci tą kanapkę, nie? Czy tam paczkę chipsów. To po co iść do lasu? I nagle jest wielkie zdziwienie, że bierzemy dzika, robimy odłów, no bo odstrzał zawsze się wiąże oczywiście z wieloma też prawnymi konsekwencjami, bo nie wolno w mieście strzelać na przykład, tak? Oby obszar zabudowany. My wywozimy dzika do lasu i nagle zdziwienie, że on jutro jest, albo jeszcze dzisiaj jest powrotem. No jest, bo to jest inteligentny zwierz, on się nauczył, tu jest dobrze. Tam mam gdzieś ukryć, tam mam, nie mam wilka, nie mam zagrożeń, psy się nie boją na przykład, a ludzie dokarmiają. No to czego chcieć więcej przecież? No to jeżeli ta matka wyprowadzi w mieście przecież młode, to młode czego się nauczą? Lasu? Nauczą się miasta. I nagle być może problemu dzisiaj nie będzie, ale problem będzie na przykład za rok, za dwa lata. I co wtedy? Wtedy będzie wielki też krzyk wszystkich stron dyskusji, bo trzeba będzie ten problem rozwiązać. I jej nie zaproponują znowu drastyczne rozwiązania.

0: rozwiązania zero-jedynkowe, a inni będą szukać wszystkich metod łagodzących, które nie przyniosą rezultatów oczekiwanych tak naprawdę. Więc my musimy zrozumieć, że nie wolno nakładki humanistycznej przez nią filtrować rzeczywistości przyrodniczej. Na odwrót. My musimy zrozumieć swoje miejsce w przyrodzie, również przez pryzmat humanistyczny, żeby zrozumieć, co my zrobiliśmy w tej przyrodzie i tej przyrodzie. I teraz, jeżeli rozumiemy, co zrobiliśmy, to jak możemy realnie pomóc? Ja powiem tak, zamiast dokarmiać, lepiej zadbać o to, żeby zwierzaki miały gdzie się wykarmić. Czyli twórzmy miejsca, okej, uproszczę, zielone, ale twórzmy miejsca i chrońmy siedliska, czyli tu już chodzi o ochronę przyrody. Chrońmy siedliska, czyli te miejsca, gdzie zwierzęta mają zapewnione wszystkie swoje potrzeby. Jeżeli tak będzie, to my nie musimy już nic więcej robić, jak zadbać, żeby to tak zostało.
1: Gdybym miał spuentować tę rozmowę, panie doktorze, nie humanizujmy przyrody zero-jedynkowo, bo to jest złe, a jeśli dokarmiamy zwierzęta, bo to w zasadzie temat naszej rozmowy, to musimy wiedzieć, po co to robić i jak to robić.
0: I odpowiedzialnie.
1: I odpowiedzialnie.
0: Dokładnie.
2: SK 106,6. Co ciekawego można zobaczyć w Ogrodzie Botanicznym teraz latem? O tym w materiale Oli Kanoniak.
3: Agnieszka Tokarska-Osyczka dzisiaj z nami i Ogród Botaniczny UZ-u. Nieraz mówiliśmy o tym, że to jedyne takie miejsce na mapie naszego województwa. No i dziś porozmawiamy tak na spokojnie o tym, co w Ogrodzie Botanicznym czeka na mieszkańców regionu. Sama nie wiem, jak to ugryźć, bo tak naprawdę ogród jest takim żywym miejscem, które zmienia się z każdą porą roku, więc tak naprawdę od czego by tu zacząć?
4: Dzień dobry. Zdecydowanie potwierdzę tą teorię, że ogród zmienia się z każdą porą roku. Mamy nasadzenia letnie, kwitną nam rośliny, które powinny kwitnąć tym latem, więc jest kolorowo, bo mamy te rabaty roślin jednorocznych, mamy hortensje kwitnące i dużo, dużo innych roślin, więc zdecydowanie warto to zobaczyć, bo już za trochę, pod koniec września, w październiku, będziemy mogli już oglądać to, co jesienią tutaj u nas się zadarzy.
3: Na pewno nie tylko to latem, prawda? Przecież jak się rozejrzymy, to w zasadzie to nie wiadomo, gdzie oko zawiesić, bo wszędzie coś się dzieje.
4: Dokładnie tak. Dla każdego coś miłego. Jedni się skupią na tym, co przed chwilką powiedziałam, a inni przyjdą obserwować na przykład te mniej widoczne rośliny, czyli przejdą się po alpinariach, czy to światowym, czy w oku naszego alpinarium sudecko-karpackiego z roślinami, czy pójdą oglądać łąkę kwietną, czy w ogóle przyjdą z dziećmi oglądać dział roślin użytkowych i patrzeć, jak te nasze zioła i warzywa tutaj sobie cykl życia w tych naszych zagonach podwyższonych realizują.
3: A jak Państwo latem dbacie o tą roślinność? Wysokie temperatury, słońce, wyzwanie?
4: Zdecydowanie jest to wyzwanie, zwłaszcza dla naszych ogrodników, którzy standardowo w takim bardzo ciepłym lecie zaczynają pracę dużo wcześniej niż normalnie, bo przychodzą tutaj do pracy na 5 zamiast na 7 i zaczynają dzień od podlewania, zanim te palące słońce tutaj przyjdzie na teren, żeby nam tych roślin nie uszkodzić, a potem zajmują się pozostałymi pracami pielęgnacyjnymi, których no, w sezonie wiosenno-letnim jest zdecydowanie bardzo, bardzo dużo.
3: A są jakieś rośliny, które są szczególnie narażone na te letnie temperatury?
4: Ja bym powiedziała, że tak naprawdę dużo roślin jest narażonych w zależności od tego, gdzie one rosną, bo jak rosną pod okapem starych drzew, to troszkę mniej, bo one mają troszkę więcej cienia, ale te, które są na odsłoniętych placach, to zdecydowanie tam transpiracja wody, parowanie, tam wszystko jest troszkę inne i troszkę niekorzystne dla tych roślin, więc na nich się skupiamy.
3: A jeżeli chodzi o, może to takie, że tak powiem, banalne, ale o ten trawnik, bo tutaj na środku Ogrodu Botanicznego mamy taką fajną wiatę, no i właśnie trawnik, który aż kusi, żeby biegać, zrobić piknik i tak dalej, on też wymaga jakiejś szczególnej dbałości. Mi się nie udało w ogrodzie uzyskać takiego trawnika.
4: Ten trawnik to jest zdecydowanie oczko naszego ogrodnika Mieczysława Szymańskiego.
3: I to widać, to po nim widać.
4: Tak, mamy też tutaj, tak jak na pozostałych trawnikach, tutaj mamy kosiarki po prostu przyczepione do naszych ogrodników, to tam jest kosiarka samojezdna i ona codziennie w nocy wyjeżdża i ten trawnik nam kosi. On też jest odpowiednio wertykułowany, aerowany, nawożony, piaskowany. I tak, można z niego korzystać, jak najbardziej można piknikować. Tutaj przychodzą mamy na jakieś zajęcia chustonoszenia, tutaj przychodzą ludzie na jogę. Jedyne, o co prosimy, to tutaj o nie granie w piłkę, bo do tego są zdecydowanie inne miejsca i ta piłka z zasady zawsze ląduje w tych roślinach na oku tej naszej polany, więc jedynie na to zwracamy tutaj uwagę, że to nie czas i nie miejsce na tego typu zabawy. Na wszystkie inne jak najbardziej zapraszamy.
3: Czy latem swoje kwitnienie mają jakieś rośliny takie niestandardowe, których nie spotkamy nigdzie indziej?
4: To jest ciężkie pytanie, bo pracując w tym zawodzie, ja potrafię rośliny znaleźć w tylu miejscach, że nie wiem, czy one nie są wszędzie indziej.
3: Dobrze, nie dostrzeże ich zwykły Kowalski.
4: Nie dostrzeże ich zwykły Kowalski. W tym roku mieliśmy przesunięcie kwitnienia drakunculusów, bo one z zasady gdzieś tam są w maju na majówkę. W tym roku były, powiedzmy tak, w połowie czerwca nawet, co jest do nich nietypowe. To są te smocze lilie i one zdecydowanie ten zapach takiego gnijącego mięsa, to jest nietypowe. To tego faktycznie nie spotkamy na każdym ogródku, bo mało jest takich pasjonatów, które taki zapas by chcieli mieć, mimo że ten kwiat jest dość ładny, dość nietypowy, bo on jest taki purpurowo-czarny, byśmy nawet mogli powiedzieć. To tak, to pierwsze, co na myśl mi przychodzi, to właśnie te nasze smocze linie.
3: A to przez to chyba, że wiosna długo się rozkręcała.
4: Tak, zdecydowanie przesunięcie pór roku w tym roku było dość mocno zauważalne. Zresztą po lecie też widać, że to nie jest takie typowe lato. Chociaż w sierpniu już moglibyśmy o tej typowości troszkę poopowiadać. W lipcu zdecydowanie nie było to typowe.
3: No i zapewne latem ta część bardziej zabawowa dla dzieci plus zwierzęta tętni życiem chyba najbardziej.
4: I tu będzie mi ciężko o tym powiedzieć, bo ja w sumie jestem pracownikiem tylko tego.
3: No ale tutaj mamy mini zoo i tam też różne atrakcje czekają tak naprawdę nie tylko na najmłodszych, bo na wszystkich mieszkańców regionu tam są różne zwierzęta, które można obejrzeć. No dobra, a gdy już przychodzi jesień taka wcześniejsza, później już się rozkręca na dobre, to co się dzieje w ogrodzie?
4: Na pewno na koniec wakacji mamy już takie cykliczne wydarzenie, bo mamy lubuskie winobranie, które tutaj wspólnie z pszczelarzami lubuskimi organizujemy, bo tutaj się właśnie pszczelarze wystawią, będzie można zakupić miód, będą robić edukację związaną właśnie z ich codzienną działalnością, a do tych, co są profesjonalistami, też zawsze jakaś firma wystawia się z jakimś sprzętem i można przyjść, zapytać, kupić. Więc to też takie ciekawe wydarzenie tutaj dla zielonogórskich rodzin. A potem jak już przyjdziemy na jesień, no to zacznie się szkoła, wrócą szkolne wycieczki, zacznie się taki ten cykl edukacyjny jesienny. Więc też zapraszamy, nasza oferta jest na stronie, można się zapisywać, tam też jest podany numer do kontaktu, e-mail do kontaktu, więc zapraszamy. Spacery też są w dwóch wersjach, może to być spacer aktywny i spacer bierny. Spacer aktywny to z kartami pracy, spacer bierny z tak zwaną gadającą głową, czyli z przewodnikiem.
3: A jeżeli chodzi o roślinność, jak to wszystko wygląda i prezentuje się jesienią?
4: Jesienią nam dojdą rośliny, które tutaj mają kwitnienie takie jesienne, wiadomo, standardowo, ale na terenie też będzie można obserwować sporo grzybów, bo faktycznie tych grzybni tutaj mamy dość dużo, więc pogrzybki, prawdziwki, sowy się pojawią, czasem się pojawiają jeszcze koźlarze, więc jest to też dość ciekawe, oczywiście tutaj tylko uprzedzę, oglądamy, nie zrywamy, żeby wszyscy mogli to zobaczyć, na grzyby chodzimy do lasu, u nas patrzymy, jakie ładne mogą wyrosnąć, kiedy człowiek ich nie dotyka.
3: Jeżeli chodzi o te barwy jesienne, to tutaj zapewne mieni się ogród wieloma, prawda?
4: Oczywiście, że tak. Teraz jak w standardzie mamy ten kolor zielony, to na jesień oprócz niego wejdą nam kolory takie czerwone, czerwoniste i tutaj będą nam się przebarwiały na te kolor chociażby nasz ambrowiec przy tej polanie, przy tym naszym wigwamie. Na wejściu też mamy ambrowca, który tak się będzie przebarwiał, ale i dęby typu czerwony, on też będzie robił się w tych barwach. Będą jeszcze kolory żółte, potem z tych żółci przejdziemy w brązy, ale też w różne odcienie tego brązu, więc tutaj zdecydowanie dość dużo kolorystycznie się zadzieje. No i oczywiście też pojawią się te owoce jesienne, czyli bardzo dużo osób będzie tutaj gdzieś szukało różnych kasztanów, żołędzi do tych wszystkich wyklejanek w szkołach.
3: No tak, tak jest. Też wędruję z dziećmi zawsze jesienią, bo zielniki, niezielniki i tak dalej. Także to wszystko się zgadza. A jeżeli chodzi o już ten okres jesienny, czy zmieniają się godziny funkcjonowania ogrodu?
4: Tak, on będzie skrócony, bo szybciej się zrobi ciemno, więc już nie będzie do 21, tak jak w wakacje będzie krócej. Chyba do 19, ale zawsze jak się zmieniają te godziny, to na naszej stronie internetowej jest to zaznaczone, że do tej. Zresztą mało kto jesienią chce tu później, w późniejszych godzinach przychodzić, bo to już nie jest ten czas. Wtedy już chcemy być z herbatą w domu, na kanapie z dobrą książką albo przed dobrym serialem.
3: Co jest priorytetem w jesiennych pracach w ogrodzie? Na czym się skupiacie?
4: Na przygotowaniu ogrodu do zimy. Czyli musimy zobaczyć, które z nowo nasadzonych roślin będą potrzebować później okryw, które nie będą. Będziemy też sprawdzać ściółkowania, żeby dobrze trzymały wilgoć. Jest dużo przycinać przekwitnięte kwiatostany niektórych roślin, niektórych będziemy patrzeć, czy zostawiamy wszystkie, tak jak u hortensji, czy część wytniemy, a część dopiero na wiosnę. Też będziemy trawiami się zajmować, czyli zapewne pleść z nich warkocze, żeby one się mocno nie połamały, bo je się ścina dopiero wiosną, więc będziemy je też przygotowywać, żeby dobrze wyglądały przez ten okres zimowy. To też tak naprawdę nie wiemy, kiedy przyjdzie. Czy przyjdzie standardowo, czy będzie opóźniony, czy będzie śnieg, czy nie będzie, czy będą przymrozki, bo to w sumie przymrozki są najbardziej newralgiczne dla roślin, bo śnieg, jak on już leży, to w sumie to jest taka kołderka do roślin, a ten przymrozek to jest taki dość zdradziecki. Wiemy, że jak wiosną za szybko te rośliny zaczną nam kwitnąć, a przymrozki wrócą, no to najczęściej te kwiaty, te zawiązki owoców niestety rośliny zgubią.
3: No i gdy przyjdzie zima, to wydaje się, że ogród zasypia, ale tu się cały czas życie toczy, prawda?
4: Prawda. Wtedy w sumie nadrabiamy wszystkie zaległości, które w sezonie są nie do zrobienia ze względów czasowych, bo doba ma tylko tyle godzin, więc uzupełniamy bazę dydaktyczną na zasadzie tabliczek, czyli sprawdzamy, które trzeba powymieniać, które trzeba po prostu też poczyścić. Robimy sobie też materiały edukacyjne na przyszły sezon, wymyślamy jakieś tam warsztaty, które by mogły pójść, robimy zebranie, jakie wydarzenia chcemy w przyszłym roku organizować, ale oprócz tego nasi ogrodnicy też dbają o bezpieczeństwo na terenie, bo jak ten śnieg napada albo jak jest mróz, no to trzeba po tych ścieżkach się przejść, je odpowiednio zabezpieczyć. Tutaj też praktycznie nie sypiemy soli, więc oni z tym piaskiem chodzą, żeby to wszystko zabezpieczyć. Więc tej roboty jest dość dużo. No i jak śnieg napada, to oni też chodzą i strząsają ten śnieg z roślin, żeby one nam się najzwyczajniej w świecie nie połamały.
3: Ale zimą ogród jest czynny. Mieszkańcy regionu przychodzą nawet zimą?
4: Tak. Tak, dość dużo osób tutaj przychodzi, bo można by powiedzieć, że my mamy bardzo czysty śnieg z racji z tego, że do nas nie wchodzą zwierzęta typu psy, bo tutaj akurat w regulaminie mamy taki zakaz ze względu na naszą kolekcję, że no, na chwilę aktualną psy nie mają wstępu, więc ten śnieg jest czyściutki, więc dość dużo tutaj bałwanów, śnieżek, po prostu rodzice z dziećmi wykorzystują ten śnieg.
3: No i po zimie przyjdzie już przedwiośnie, wiosna i tutaj to pewnie pełną parą, prawda?
4: Tak, wiosna, tak jak dla większości osób, jest tą chyba ulubioną porą roku, bo po zimie przychodzi słońce i ciepełko. To dla nas też jest ciekawą porą roku, na którą wiemy, że mamy bardzo dużo pracy, bardzo dużo rąk na pokład jest potrzebnych, żebyśmy doprowadzili ogród do takiego stanu, w którym nasi spacerowicze chcą go oglądać.
3: A co jest na liście takich wczesnowiosennych zadań?
4: Pościągać pokrywy zimowe z roślin, żeby one nam się nie zaparzyły. To jest chyba taki priorytet pierwszy. Potem popatrzeć też, gdzie już wychodzą spod liści, które specjalnie zostawiamy, już można powiedzieć spod pokrywy, te pierwsze wiosenne nasadzenia, żeby one dostały odpowiednią ilość słońca i nie były takie białe, pokręcone. Więc to jest taki priorytet z pierwszych prac.
3: I dalej?
4: I dalej. Już daleko sięgamy tą pamięcią. Przeglądamy na pewno, jakie wiosenne nasadzenia by się nam przydały na nowo. Robimy listę, co byśmy chcieli dosadzić w tym ogrodzie, a potem już są standardowe prace pielęgnacyjne, czyli odchwaszczanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
3: A jakieś nowe nasadzenia, kiedy Państwo właśnie to planują? To też się odbywa wiosną?
4: W sumie planujemy to zimą, żeby pierwszą turę nowych nasadzeń puścić wiosną. I potem w sumie zaraz będziemy planować, żeby drugą turę puścić właśnie jesienią. Czyli w sumie mamy dwa takie główne okresy sadzenia, czyli wiosna i jesień.

0: A co byście chcieli państwo, żeby tutaj zostało mieszkańcem, w cudzysłowie, ogrodu?
1: W tym roku zaczęliśmy nasadzać dział hortoterapeutyczny. Czyli będzie nowy dział, właśnie przyszły nowy kolor tabliczek, więc on też zaraz zacznie być opisany. I na pewno na jesień musimy tam zrobić ścieżki. I tak jak sobie na wiosnę posadziliśmy część roślin, można by powiedzieć taki kwitnący szkielet, żeby to przez cały sezon było w miarę atrakcyjne do spacerowiczy, to teraz na jesień chcielibyśmy to uzupełnić trochę o krzewy, żeby już mieć troszkę, jeszcze troszkę więcej roślin w tym dziale.
0: Przypomnijmy, na czym ten dział ma polegać?
1: Dział hortoterapeutyczny, czyli terapia roślinami. Ma tam być ścieżka sensoryczna, na którą faktycznie będzie można zdjąć buty i się po niej przejść na różnych fakturach. Jeszcze jej nie ma. Będziemy budować, ale na razie jest za dużo pracy, o czym mówiliśmy. I będą tam rośliny podzielone na strefy kolorystyczne i one będą zarówno wydawać jakiś dźwięk, bo będą nam trawy, będą wydawać jakiś zapach, one będą miały różną fakturę, tak żeby można to było dotknąć, sprawdzić, przebodźcować, no może nie przebodźcować się, tylko poczuć bodźce tymi roślinami. Więc jak będzie gotowy, to na pewno o tym napiszemy na naszej stronie. Na razie raczkujemy, ale tak jak mówiłam, jest dość dużo roboty, a ten dział wymyśliliśmy dodatkowo, więc staramy się go po prostu w tak zwanym międzyczasie zrealizować.
0: A gdzie on będzie się znajdował?
1: Dział będzie się znajdować tak naprawdę, jak państwo są bywalcami na naszym terenie i wiedzą, gdzie jest ten duży hotel dla owadów, to w gruncie rzeczy naprzeciw niego. I tam cały dział praktycznie przebudowaliśmy, zostawiliśmy tam, no wiadomo, starodrzew, drzewa, które były posadzone i które też już no prawie od tych 18 lat rosną, bo w tym roku mamy te 18 lat, a one były na początku gdzieś tam sadzone, więc one też już zostały. Zostały też sosny górskie i zostały też paprocie i jeden bezczelny, a wszystko pozostałe po prostu przesadziliśmy sobie w inne miejsca i w tym miejscu powstaje to, co gdzieś tam mamy w głowie i co będziemy pewnie z 2-3 lata dopracowywać, żeby było perfekcyjnie w efekcie też wizualnym, ale też w tym efekcie hortoterapeutycznym.
0: Wracając do wiosny, wtedy właśnie wszystko budzi się do życia. Mówiłyśmy już o nowych nasadzeniach i o tych wiosennych pracach. I kiedy zaczyna się taki największy rozkwit?
1: Powiedziałabym, że w marcu, ale teraz z tą pogodą jest różnie i w tym roku na przykład to był kwiecień. Zdecydowanie ten miesiąc był przesunięcia. W marcu to pojedyncze rośliny i to tak było jakoś dziwnie w tym roku, że u nas jednocześnie kwitły krokusy i przebiśniegi. I to jest dość nietypowe, tak naprawdę bardzo. I też te ciemierniki, które powinny kwitnąć zimą, tutaj też u nas zakwitły na początku wiosny, można powiedzieć, tej kalendarzowej. Więc tak, w tym roku był to kwiecień, w przyszłym roku zobaczymy, co tutaj nam pogoda zafunduje.
0: Mhm. A co jest największym zagrożeniem dla roślinności wiosną?
1: Przymrozki. Tak, zdecydowanie przymrozki. I bym też powiedziała, że spacerujący, którzy są żądni tych naszych roślin i potem idąc patrzeć, co nam tam zakwitło, nie patrzą pod nogi i deptają wszystkie pozostałe, które jeszcze nie kwitną, to też czasem ten człowiek jest takim aspektem, więc jak najbardziej patrzymy, dotykamy, wąchamy, ale też patrzymy pod nogi, czy nie deptamy pozostałych roślin, które dopiero wychodzą i są takie na centymetr.
0: Kiedy ogród jest w takim pełnym rozkwicie? Przełom wiosny i lata, początek lata, koniec wiosny? Jak to wygląda czasowo?
1: To jest trudne pytanie, bo tak naprawdę my w tym roku od tego kwietnia pewnie do października można powiedzieć, że jesteśmy w dość dużym rozkwicie, bo tych roślin jest dość sporo i w zależności od tego, że w każdej porze roku znajdziemy taką gamę roślin, która stworzy to, że ten ogród faktycznie kwitnie w naszym wyobrażeniu.
0: I że warto przyjść.
1: Oczywiście, w każdej porze roku, nawet zimą warto przyjść, bo też mamy rośliny, które są chociażby ozdobne z pędów, albo jak ten śnieg leży, to są różne, dokładnie tak, czyli teraz pracujemy od 9 do 21, no bo też dzień jest najdłuższy, więc korzystamy z tego, że te spacery u nas też państwo mogą najdłużej sobie robić.
0: No dobra, no to wspomniałyśmy o tym, jak zachować się w ogrodzie botanicznym UZ-u, no to tak spróbujmy złożyć te zasady, co robimy, czego nie robimy, tak żeby nie uszkodzić nic, a zobaczyć wszystko.
1: Na pewno jak jesteśmy pierwszy raz, to

0: Możemy się zapoznać z regulaminem miejsca, do którego wchodzimy, czy to jest ogród botaniczny, czy inne, które z zasady wisi na wejściu. U nas też wisi na tej głównej bramie, więc można sobie to przeczytać, żeby zobaczyć co i jak. U nas możemy zdecydowanie spacerować po trawnikach, możemy sobie piknikować. Oczywiście nie wnosimy alkoholu standardowo, bo są tutaj dzieci i są też inne przeciwwskazania ku temu. Czego nie robimy? Nie niszczymy. Jeśli coś nam się podoba, to zróbmy zdjęcie, popatrzmy na to, nie wyrywajmy, nie zniszczmy tego, bo oprócz nas inne osoby też by chciały z tego skorzystać. Nie hałasujemy, bo mamy też tutaj dużo roślin, zwierząt wolno żyjących, wywiórki, kaczki i naprawdę ptaków jest dość sporo i one po prostu, mimo że są przyzwyczajone do takiego hałasu miejskiego, to jak przyjdzie na przykład grupa 50-osobowa i zaczyna krzyczeć, to naprawdę jest do nich czynnikiem stresującym, a w sumie tutaj to miejsce jest głównie dla przyrody, dla natury. Ten człowiek jest tak jakby dodatkiem do tego miejsca, sympatycznym z zasady, ale mimo wszystko dodatkiem. I postarajmy się w tym miejscu skupić na tym, że tutaj jest właśnie tak jak jest, czyli staramy się, żeby nie było śmieci, staramy się, żeby było cicho, staramy się, żeby było gdzie usiąść. Jak przestaniemy to szanować, to tak naprawdę to miejsce straci tą swoją malowniczość, z której bardzo dużo osób korzysta, bo tutaj faktycznie czy matki z dziećmi w wózkach na spacer przychodzą, żeby one spały, a one czytają na przykład książkę do tego swojego relaksu, który jak najbardziej jest wskazany. Jeśli gdzieś to zgubimy i właśnie zaczniemy krzyczeć, no to te osoby, które korzystają z tego miejsca, też przestaną do nas wracać, bo one szukają tej ciszy, tego spokoju, tego, że jak usiądą na ławce, to bardzo często słychać ptaki, wieczorami gdzieś słychać żaby, słychać te pasikoniki, więc tutaj naprawdę czerpmy z tego, co przyroda nam daje i nie stawiajmy się w roli ja, tylko ona i wtedy będzie super.
1: Mhm. Tutaj warto dodać, że sporo tych tabliczek, ile jest tabliczek generalnie na ten moment?
0: To jest kolejne trudne pytanie, bo tak ilościowo to na pewno jest ich ponad 1000. Bym obstawiała, że już się pewnie zbliżamy koło 1500. Można by też powiedzieć, że pewnie tyle, ile mamy gatunków, ale jeszcze nie do końca pracujemy nad tym, bo tak 95% kolekcji jest podpisane, jeszcze te 5% nam zostaje i staramy się, obstawiamy, że pewnie do końca roku już tak będzie 99%, a potem ten procent roślin, o których gdzieś tam zapomnieliśmy i sobie o nich na wiosnę przypomnimy, że jeszcze nam zostały. I mamy też dwa rodzaje tabliczek, bo tutaj to, co widzimy, to są te niskie. W sumie trzy rodzaje. Potem mamy jeszcze przy takich naszych specjalnych roślinach większe tabliczki. One są też takie indywidualne, ale tam jest więcej opcji opisanych o tych roślinach. I mamy jeszcze takie wiszące, powiedzmy, etykiety na części starodrzewu z kodem QR, który można sobie zeskanować telefonem i tam przeniesie to do naszej strony internetowej, na której można przeczytać o tych roślinach tam, żeby też nie było aż tak dużo tabliczek, chociaż tych tabliczek też jest dość sporo, ale no, rola edukacyjna ogrodu polega na tym, że faktycznie każdy, kto tu przyjdzie, coś go zaciekawi, to powinien mieć możliwość zobaczenia, co to jest za roślina, żeby albo sobie taką właśnie gdzieś na ogród kupić, albo sobie o niej doczytać. No i też za ścianą mamy technikum, i tam też jest kierunek technik architektury krajobrazu, więc oni tutaj też przychodzą na zajęcia, na których uczą się, jak te rośliny wyglądają.
1: Mhm. Ile mamy rodzajów, gatunków drzew i krzewów w ogrodzie?
0: Rodzajów jest zdecydowanie mniej, bo tutaj rodzaj, no to na przykład wszystkie sosny są w jednym rodzaju, bo tak, to po prostu sosna, a gatunek to sosna górska, sosna pospolita i tak dalej, więc tych gatunków mamy dużo więcej. Mieliśmy je policzone przed wiosną. Na pewno w którymś wywiedzie o tym mówiłam, już teraz nie pamiętam, bo to były takie liczby, a ja do liczb nie mam, nie mam pamięci, ale to już jest totalnie nieaktualne, bo na wiosnę posadziliśmy nowe rośliny i teraz tego nie mamy policzonego jeszcze. Zawsze jak robimy takie podsumowania, można powiedzieć, roku, ile nasadziliśmy, ile mamy w tej bazie, to się pojawia, czy tam na naszym Facebooku, czy na naszej stronie, więc osoby, które są zaciekawione takimi liczbami, to zawsze odsyłamy tam, bo to zawsze gdzieś tam się trafia, a ja przepraszam, ale do liczb, przy tym, co się aktualnie dzieje na terenie, to tak niestety słaba pamięć.
1: Rozumiem, a tak co najmniej?

0: pewnością więcej niż?
1: Z pewnością więcej niż 1200 ze spokojem moglibyśmy powiedzieć, ale mówimy o gatunkach, nie o rodzajach.
2: Czy to dużo?
1: No wydaje mi się, że dużo, zważywszy, że tutaj mamy takie niecałe 2 hektary, więc jakbyśmy to powierzchniowo podeszli, to naprawdę dość dużo, ale u nas chyba o to chodzi, o taką tą różnorodność, żeby to pokazać.
2: Tutaj z każdym krokiem tak naprawdę nie ma nudy. Dosłownie z każdym krokiem widzimy coś nowego.
1: Tak, myślę, że ci, co przychodzą do nas po raz pierwszy, to w ogóle będą mieli taki i inny odbiór tego miejsca niż ci, co przychodzą codziennie. Chociaż ci, co przychodzą codziennie, to przynajmniej obserwują ten sposób, co się zmienia codziennie, więc zgadza to też się. Jest inny punkt widzenia. Ale wiem, że dużo osób, co do nas przyjeżdża po raz pierwszy, to po pierwsze dziwi się, że ten ogród, mimo że jest taki mały, to jest dość dużo w tym ogrodzie. I też, że on w sumie jest dość dobrze zadbany, bo te większe ogrody mają więcej miejsca, ale też potrzebują więcej energii i pracy rąk ludzkich, żeby one były zadbane w ten sposób, co tutaj u nas. Chociaż u nas, nie mówię, też są rzeczy, które musimy poprawić i zawsze dążymy do tego.
3: Dobrze, ta działalność edukacyjna. Wspomniała Pani o tym, że mamy 2 rodzaje lekcji, warsztatów dla najmłodszych, nawet nie, tak, bo też uczniowie. Zacznijmy od tego, kto może tutaj skorzystać z wizyty takiej zorganizowanej.
1: Tak naprawdę każdy, który...
3: Już przedszkolaki,
1: już tak naprawdę nawet dzieci żłobkowe tutaj przychodzą i do nich wtedy ten spacer aktywny, to ta karta pracy wygląda, że dostają kolorowankę z jakiejś najciekawszą rośliną, która w tym momencie, kiedy przyjdą, czyli w tej 1-4,5 roku, kwitnie i potem przewodnik podchodzi do tej rośliny z nimi i pokazuje, że ona tak wygląda, a potem dzieci sobie ją kolorują, bo wiadomo, że takie bardzo malutkie dzieci, to takie skupienie jest dość krótkie, więc też wykorzystujemy te krótkie skupienie, a potem one sobie malują, rysują po prostu tą roślinę. Później mamy te grupy wczesno-podstawówkowe i im już można zdecydowanie więcej rzeczy powiedzieć, aczkolwiek to też jest taka edukacja trochę o porach roku, dlaczego te rośliny są ważne, na co powinniśmy zwrócić uwagę, co to jest drzewo, co to jest krzew, a dlaczego na przykład można też oprócz kwiatów wąchać liście. Tak. To są takie rzeczy, które też, żeby ich zaciekawić, a nie zanudzić, żeby chcieli tutaj do nas wracać. No potem jest ta druga część szkoły podstawówkowej, to te grupy starsze i tutaj już z zasady panie uczące przyrody, to one zamawiają lekcje, że na przykład chciałyby pod taki temat, jak na przykład bioróżnorodność, albo mają tam rośliny, które gubią igły na zimę i chcieliby sobie przejść po tym temacie, więc wtedy robimy taki spacer, co one chcą, albo po prostu korzystają z takiego standardowego przejścia po gatunkach w danej porze roku, żeby pokazać po prostu, co tutaj się u nas dzieje. Ale oprócz tego grupy ze szkół średnich z nas też korzystają i to w zależności od tego, co potrzebują, bądź znowu taki ogólny spacer. I oprócz takich grup szkolnych umawiają się też z nami grupy totalnie nieszkolne, moglibyśmy tak powiedzieć, bo czasem przychodzą do nas działkowicze, czasem przychodzą do nas jakieś fundacje, stowarzyszenia, żeby ich oprowadzić. Czasem oprowadzamy leśników, bo mają jakąś na przykład konferencję albo zjazd, to też do nas przychodzą zobaczyć, co tutaj mamy. A czasem przychodzi też grupa przyjaciół, która na przykład dziesiątką przyjechała do Zielonej Góry i chciałaby skorzystać z usług przewodnika. Proszę bardzo.
2: Ile trwają takie zajęcia?
1: I tu znowu w zależności od grupy wiekowej, bo z maluszkami to nie więcej niż pół godziny, z tymi najmłodszymi, bo powiedzmy takie 10 minut, żeby dojść na jakieś miejsce, coś im opowiedzieć, a potem 20 minut jakiegoś kolorowania, to i tak jest wystarczająco dużo. Taki standardowy spacer do powiedzmy tych starszych to jest takie 45 minut do 60, w zależności jaki typ zajęć został wybrany.
2: Żeby zgłosić się, zorganizować w swojej klasie taką wizytę, co wystarczy zrobić?
1: Wejść na naszą stronę, to jest obóz.robia.pl i tam mamy dział bodajże edukacja. I tam mamy coś takiego jak wycieczki z przewodnikiem i te wycieczki z przewodnikiem, taki klawisz na pewno też jest u góry do wciśnięcia i tam jest podanie o wycieczkę z przewodnikiem, które trzeba wypełnić, żebyśmy my też mieli w swoje statystyki do wpięcia to i piszemy maila bądź dzwonimy na podany numer telefonu. My sprawdzamy, czy termin zaproponowany przez Państwa jest dostępny. Jeśli nie jest, no to szukamy

0: tam jakiegoś terminu, który dwie strony satysfakcjonuje, no i wtedy Państwo przychodzą w danym dniu już na wycieczkę i odbieram Państwa przy wejściu.
1: Przyjeżdżają grupy nie tylko z Winnego Grodu?
0: Tak, tak. Przyjeżdżają też grupy spod Łodzi, z Wielkopolski. Tych grup jest dość sporo. Te grupy, które są z daleka, to przyjeżdżają na przykład zwiedzać Zieloną Górę. No i jednym z tych punktów zwiedzania Zielonej Góry, oprócz palmiarni, planetarium, jesteśmy też my.
1: Już ostatnie pytanie, abstrahując od działalności edukacyjnej, ale takie bardzo ogólne. Te główne plany na rok, powiedzmy, akademicki 2025-2026?
0: Zdecydowanie zająć się tymi brakującymi elementami w tym dziale hortyterapeutycznym, sensorycznym. Zrobić plany na przyszły rok kalendarzowy, bo to też jest dość istotne w naszym kalendarzu, żeby rozplanować te wydarzenia, imprezy. No i też będziemy przygotowywać ogród na zimę. Potem będziemy ogród odbezpieczać już wiosną. I to z grubsza to chyba tyle.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję również.
2: SK 106,6. SK 106,6.
3: Kto powiedział pierwszy?

0: pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
4: Autopromocja.

0: promocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bo Vegas Seagate
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Spójrz się w dyskowej apce i
3: jedź na Seagate z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.